Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Tak bardzo chcę, skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę. Fox FM.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, a po tamtej stronie Bidulek. Halo, halo, jak rap, jak mnie słyszysz? Jarosław?
2: Jak rap, tak, dobrze, słyszę cię.
1: Cześć, Jarosław. Jarosław pisze mi tu o pięknej miłości, dwuletniej. No i się zdarzyło.
2: No i się zdarzyło, no racja, no. Nazywa się Karolina, piękne imię. Dla mnie zawsze Karolcia była, no cóż.
1: No i zaczęło, co się stało?
2: No zaczęło się tak, no 2 lata zawsze pięknie, no zawsze jak to w związku, raz pod górkę, raz z górki, zawsze się godziliśmy, no ale jednak w końcu otworzyłaś też na innych znajomych.
1: Aha.
2: No i zaczęło do nich tam częściej jeździć, no i wiadomo, nie znam ludzi, nie wiem, nie ufam innym, jeździ zawsze.
1: No tak, bo ona pewnie no ładna jest, nie?
2: Piękna.
1: Jak wygląda?
2: Niebieskie oczka.
1: Okej.
2: Malutka, drobniutka.
1: Ile ma wzrostu?
2: Oj, 1,68 m.
1: A co lubi ta dziewczyna? Powiedz mi, co jest takiego jej karoliniaste?
2: To ma, interesuje się bardzo sportem. Gra w siatkówkę, trenuje ciężko, przychodzę na te treningi, liczę zawsze na dobre wyniki, no
1: okay.
2: I faktycznie na meczach daje radę. W pewnym momencie nie zaufałem i przeczytałem jej wiadomości.
1: Przejrzałeś telefon?
2: Przejrzałem telefon.
1: A dlaczego ona o tym wie?
2: Ona wie, bo jej to pokazałem, bo już nie jestem na tyle może rozważny, czy...
1: Co za amator?
2: Tyle spokojnie się wygadały, po prostu nerwy już mi tak puściły, no.
1: Niedobrze, żeś się przyznał. To, że przejrzałeś, okej, mogłeś ewentualnie pewne sprawy pilotować, a potem wyjść na Sherlocka Holmesa i Watsona i popisać się inteligencją, a tak, żeś dał, ja nie mogę tego słowa użyć na antenie.
2: Ale wiem czego.
1: Bo kobiety mnie słuchają, a im prezes czasami podsłuchuje, bo lubi ten program. Na całej linii dałeś, no. Urwałeś wszystko, ale urwał.
2: No urwał, no jeszcze myślałem, że będzie jakaś nadzieja, no ale jednak sprawdziłem i się dowiedziałem, że nie tak chętnie jednak do powrotu by było, no.
1: Ale powiedz mi, czy przyłapałeś się na tym, że ona flirtowała sobie z kimś tam, czy była tylko podrywana z racji urody, ale ty to ubierałeś oczywiście w zdradę emocjonalną, bo przecież chyba fizycznej nie było. Jak jest?
2: Nie, na fizycznej nigdy nie przyłapałem i tego nie mogę powiedzieć, no nie widziałem. I nie chcę nic takiego mówić, wiem, że oddana jest mi, aczkolwiek byłem tak bardzo zazdrosny, że ta zazdrość mnie oślepiła i...
1: Umęczyłeś.
2: No męczyłem i...
1: Postanowiła się uwolnić, bo ma dosyć takiego faceta, bo pewnie taki nie byłeś, kiedy żeś latał za nią.
2: No oczywiście, że nie byłem.
1: No i to jest prosty powód. Gdybyś ty wiedział, jak być tym Jarosławem, który Karolinę uwodził na początku i nic nie zmienił w tej kwestii, to w ogóle niepotrzebna byłaby moja pomoc. A wy wszyscy po prostu nagle uważacie, że to są przedmioty wasze. No powiedz coś, bo tak dokładnie jest, no. Masz akt własności na nią?
2: No nie mam.
1: A ona na ciebie?
2: No nie mam.
1: A co myślisz, ludzi magnesuje do siebie i powoduje, że o siebie dbają, nie robią sobie głupot nawzajem?
2: No wydaje mi się, że to miłość.
1: No to dlaczego ty ją mierzysz swoją miarką? Dlaczego ty uważasz, że ona mogłaby cię zdradzać i spotykać się z innymi facetami? Dlaczego ty tak masz?
2: Zazdrość na początku, kiedy się poznaliśmy.
1: Bo sam sobie nie wierzysz. I mierzysz ją tak, jak mierzysz siebie. Wiem, Jarek.
2: Dobrze słyszę.
1: Dobra, wygoniła, powiedziała, że do widzenia, nie chce takiego związku. Ile czasu byliście?
2: Byliśmy 2 lata ze sobą.
1: Dobra, wiem o co chodzi. Karolinko, jeśli słyszysz, ja będę się starał o ciebie. Nie bądź taka, odbierz telefon. Pogadajmy. Mam kilka rzeczy do powiedzenia. Będą same korzyści, gdybyś dała się przeprosić. Jeśli nie zakochałaś się w innym facecie, no wtedy to nie ma o czym gadać. Jaka będzie odpowiedź?
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Witam serdecznie, przepraszam, że tak znienacka atakuje Karolinę. Cześć Karolina, Paweł Pawelec. Cisza. Jesteś tam?
1: Jestem. Cisza.
2: Zastanawiasz się, co mnie sprowadza?
1: Tak.
2: Fajne rzeczy. Sprowadza mnie koleś, którego ciągnę na linię. Rozumiesz, on jest na kolanach. A teraz zrozumiał, że był idiotą i kretynem. A z kim tam rozmawiasz? Kto jest obok? Facet czy dziewczyna?
1: Brat.
2: A jak ma brat na imię?
1: Michał.
2: Cześć, brat.
3: Dzień dobry.
2: Naprawdę jesteś jej bratem?
3: Tak, a co jest?
2: Cześć, Michale. No to bardzo fajnie. Będziesz świadkiem. To jest sytuacja, w której ktoś mi opowiadał o niebieskookiej. Dawaj siostrę.
1: No jestem.
2: Jak ty sobie dajesz radę pod siatką, kiedy ty masz tylko 1,68 m wzrostu?
1: No jest trudno, ale jakoś radę trzeba dawać.
2: 2 lata, by nie były włożone do kosza i przeprosiny za to, że każdy znajomy, który pojawi się w twoim życiu, jest ewentualnie dla niego twoją nową miłością. Przejrzał ci telefon, za co bardzo chciałby cię przeprosić. To trudno wybaczyć, bo to mówi wszystko na temat tego, jak on cię kocha i co myśli o tobie. Natomiast pomyślał sobie chyba i pomierzył cię swoją miarką, bo chyba sam sobie nie ufa. I za chwileczkę chyba usłyszysz faceta, który przemyślał wszystko. Będzie miał ci wiele rzeczy do obiecania, zagwarantowania, a będą też przeprosiny. Jeżeli byłabyś tak łaskawa, przyjąć od razu przeprosiny wyjątkowe.
1: No chcę.
2: Dobra. Jarosław, Polskę zbaw,
4: jestem.
2: Kolana, jedziesz.
4: Jestem na kolanach właśnie. Karol, chciałbym bardzo przeprosić za to, że ja ci nie zaufałem. Za to, że okazałem się inny niż byłem na początku. Za to, że przejrzałem, że sprawdziłem ten twój telefon. Jednak teraz tego wszystkiego żałuję po tym, gdy ciebie straciłem. Chciałbym, żebyśmy znów byli szczęśliwi, żebyś znów mnie pokochała tak jak... To było wszystko na początku.
2: No tak od razu to się nie da.
4: Potrzeba czasu, ale chciałbym mieć możliwość naprawy tego wszystkiego.
2: Kwiaty, jakaś błyskotka, niespodzianki. To już wszystko po twojej stronie, Jarek.
4: Postaram się, na pewno będzie.
2: Karolino, poznajesz swojego Jarosława po drugiej stronie słuchawki?
1: Znaczy, no poznaję.
2: No i...
1: No ale możemy spróbować to w jakiś sposób odbudować.
2: Ja tylko zapytam Jarka dla pewności. Jarku, to jest jej brat?
4: Tak, to jest jej brat.
2: Okej, w porządku, bo myślałem sobie, że... Może jest coś w tym, o co ją podejrzewałeś. Ale okej, w porządku, wycofuję się. Jarosław dokładnie wie, gdzie powinien być teraz. Powinien być w miejscu, w którym to randkowaliście na samym początku. I tak cię powinien traktować, o nic się nie martwić. Jeszcze nikt nikogo nie zmusił do tego, żeby być ze sobą razem. A tak naprawdę ciężko pracujemy na to każdego dnia, pokazując, że dbamy o siebie. I to jest ten magnes, i to jest ten gwarant, który powoduje, że można się zdecydować takiemu łobuzowi urodzić dzieci. Można się zdecydować wychowywać potem te dzieci. Tego ci życzę, Karola.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tak, w sumie życzę ci szczęśliwego małżeństwa, bo ty już jesteś chyba... Ile ty masz lat?
1: Wystarczająco.
2: No właśnie, tak myślę. Tak. Myślę, że tak łazi z tobą, łazi przez te 2 lata i w lata cię wpędza.
4: Tak.
2: Dziękuję. Karolka, było mi miło.
1: Dziękuję bardzo.
2: Niech żyje miłość, niech żyje, hura.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny.

0: rodzinny minivan, a do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: 6 osób rannych.
3: To po ataku nożownika w Nowym Jorku i od tego zaczynamy.
2: Wciąż czeka na przesłuchanie.
3: Kierowca taksówki, który doprowadził do wypadku w Ząbkach, został zatrzymany.
2: Koncerty, warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje.
3: Warszawa szykuje się na wianki nad Wisłą.
4: Jest poniedziałek, 8 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek Nowy Jork. 6 osób zostało rannych w ataku nożownika na dworcu kolejowym Penn Station.
3: Napastnik trafił do aresztu. Stan dwóch poszkodowanych jest poważny.
2: Policjanci nie ujawniają na razie szczegółów ataku. Wiadomo, że doszło do niego w jednym z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych miasta na Manhattanie.
3: Co więcej, jutro właśnie w Nowym Jorku ma się pojawić Donald Trump. Prezydent przyleci na mecz NBA. Hala Madison Square Garden znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca.
2: Kierowca taksówki na aplikację został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach.
3: Przypomnijmy, zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiadomo o przyczynach wypadku?
5: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
6: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zdarzenia trzeźwy.
5: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
2: Za co grozi do 8 lat więzienia.
3: Ponad 1200 placówek w całym kraju należy już do krajowej sieci kardiologicznej.
2: System ma prowadzić pacjenta przez cały proces leczenia, od diagnozy po rehabilitację, bez konieczności samodzielnego szukania kolejnych specjalistów i placówek.
3: Nad kolejnymi etapami leczenia czuwają tzw. koordynatorzy, którzy otrzymują wyniki badań i m.in. zapisują pacjentów na kolejny etap leczenia, mówi profesor Joanna Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii.
7: Na podstawie pilotażu wiemy, że pacjenci najbardziej sobie chwalą to, że mają osobę, która nimi kieruje w tych zawiłościach systemu i temu między innymi ma służyć sieć.
2: System na razie jest na etapie pilotażu, w pełni ma ruszyć od początku przyszłego roku.
3: Od dziś trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu na Zakopiance w Myślenicach. To kolejny etap kończącej się budowy węzła, który ma usprawnić ruch i zlikwidować sygnalizację świetlną na ulicy, na skrzyżowaniu ulic z ulicą Sobieskiego.
2: Drogowcy rozpoczną pracę o godzinie 8, mówi Kasper Michna z Generalnej Direkcji Dróg Krajowych i Autostrad w OZE oddziałem w Krakowie.
8: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa. Będziemy prowadzić tam prace związane z usuwaniem starego oznakowania, pomalujemy też nowe. W rejonie nowej kładki dla pieszych zamkniemy lewoskręt.
3: Wieczorem i w nocy kierowcy przejadą dwoma pasami w obu kierunkach.
2: Nie tylko koncerty, ale też warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się tegoroczne wianki nad Wisłą.
3: Na uczestników czekać będą pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia oraz wspólne tworzenie 4-metrowego wianka.
9: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
3: Mówi Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady. Zwieńczeniem wieczoru będą koncerty.
0: Autorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Bardzo ciepły poranek, 14-15 nawet stopni już na termometrach widać na wschodzie Polski, z tego co widzę na mapie.
11: A w ciągu dnia temperatury do 25 stopni we Wrocławiu, Katowicach, Zielonej Górze, 24 w większości kraju, najchłodniej dzisiaj na północy, Olsztyn i Gdańsk, tam 20 stopni, no i opady deszczu dzisiaj mogą się tam pojawić, na szczęście przelotnie.
10: Więc będzie letnio, jak to ostatnimi dniami bywa, deszcz może być, ale nie musi.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Bardzo lubię taką pogodę, a szczególnie lubię o niej mówić, bo nigdy nie wiadomo, co będzie. Julia Hren.
12: Konrad Piłowarski.
10: Dzień dobry.
12: Mamy poniedziałek, jeżeli ktoś się jeszcze nie zorientował.
0: Pierwsza zmiana. Odmiana z Vox FM.
13: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur. Idea.

0: ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la vida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la vida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: jak fajnie, że tutaj śpiewasz sobie ze słuchaczami samochodach.
1: Jest poniedziałek rano, trzeba się jakoś rozbudzić. Śpiewanie myślę, że jest dobrym pomysłem.
0: Myślę, że wystarczy to, że się obudzisz i zorientujesz się, że jest poniedziałek.
1: Okay.
0: I to już od razu jakoś
1: jest
0: rozbudza.
1: Jest to jakiś sposób. Za nami długi weekend. Jak wrażenia po długim weekendzie?
0: Za krótki. No niestety, jak to zwykle.
1: Ty w górach byłaś?
0: Tak.
1: W jakich?
0: Beskid Śląski.
1: Okej, bo właśnie, ja mam pytanie.
0: Mhm.
1: Bo ja byłem w Tarnowskich Górach. I czy mogę powiedzieć, że spędziłem długi weekend w górach? Tarnowskie Góry to jest miasto w aglomeracji śląskiej, gdybyś nie wiedziała. I nie jest ani w górach, ani blisko Tarnowa.
0: No, ale nie, no jest w górach, bo inaczej by się nie nazywało...
1: są wzgórza takie, no.
0: To... No, inaczej by się nie nazywało Tarnowskie Góry.
1: No dobra.
0: Przecież to by było
1: czyli
0: bez
1: byłem
0: sensu.
1: W górach też, tak?
0: Jasne.
1: Przejazdem, bo przejazdem, ale byłem. Do Bytomia jechałem, no to jest obok zaraz, no co się patrzysz na mnie tak dziwnie, no.
0: No tak, no. Tak. Będę przytakiwać, no bo jest poniedziałek, po co się kłócić?
1: Jeżeli wy chcielibyście się pochwalić swoim długim weekendem, to dajcie znać 609-869-869, ten numer do waszej dyspozycji. Mało tego, jeżeli byście chcieli rozpocząć aktywny wypoczynek, taki weekendowy.
0: Nie, dziękuję.
1: Nie, ale to nie do ciebie, to do słuchaczy.
0: Okay.
1: Bo my mamy rowery do rozdania. voxfm.pl, tam wchodzicie, a my już dzisiaj komuś osobiście doręczymy taki rower.

0: Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca. Imieniny obchodzą dziś Dobrociech, Herakliusz, Jadwiga, Jakub, Maksymin, Maksymina, Maria, Medard, Medarda, Seweryn, Wilhelm i Wyczesław.
1: Dzisiaj w Argentynie jest Dzień Polskiego Osadnika. W Polsce Dzień Informatyka. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Oceanów. W Norfolk Święto Bounty jest obchodzone.
0: Do tego batonika?
1: Tak, dokładnie. Na pewno tego batonika. Światowy Dzień Guza Mózgu. Dzień Cyrku Bez Zwierząt także dzisiaj jest.
0: I Światowy Dzień Oceanów, to już mówiłeś?
1: Chyba tak mówiłem.
0: Okej, okay. No to mamy już cały komplet. To teraz rok 1887. Amerykanin Herman Hollerith opatentował maszynę liczącą, używającą kart dziurkowanych jako nośnika zapisu danych.
1: Czyli taki komputer.
0: Właśnie, jeżeli dobrze rozumiem, czy taka dyskietka chyba, tak? Czy nośnik danych, no, czyli można było sobie przenosić. No to właśnie dzisiaj takie święto obchodzimy.
1: Rok 1946, 8 dzień czerwca. Na świat przychodzi polski aktor, który jest znakomity w judzie. Jest też królem, znany jako King Bruce Lee karate mistrz. Piotr Frączewski kończy dzisiaj 80 lat.
0: No, on jest też przecież panem Kleksem.
1: Oczywiście.
0: 1411 rok, sprzymierzony z Krzyżakami, książę szczeciński Kazimierz V został zwolniony z polskiej niewoli, do której niestety dostał się po bitwie pod Grunwaldem. Cieszmy się z jego wolności.
1: Rok 1983, 8 dzień czerwca. Data bardzo ważna w historii polskiego, światowego hip-hopu. Mm-hmm. Na świat przychodzi polsko-niemiecki raper pochodzenia chilijskiego, znany jako Sentence, Big Pento, Special Delivery, Zapytaj o mnie, Vitali, polski Mickey Rourke, tatuażyk, samotny wilk, King Sento, był uczestnikiem wielu konfliktów z innymi raperami, między innymi Paluchem, Ekofreshem, Flerem, Hempgru, Dixon 37, Intrus, Kazbałaga, nie, tego jest bardzo dużo, tego jest jeszcze jakieś 80...
0: Strasznie kłótliwy człowiek.
1: Tak. Człowiek, który odchodził z polskiej sceny hip-hopowej 10 razy i dalej nagrywa. Sentino dzisiaj ma urodziny.
0: To wszystkiego najlepszego, czyli to jest król Midas.
1: No,
0: wszystko, czego dotknie, zamienia w złoto.
1: Tak jest.
0: Dzisiaj jest też jakiś chyba dzień odsłaniania pomników, ponieważ w 1900 roku w Krakowie odsłonięto pomnik Mikołaja Kopernika. 30 lat później w Katowicach odsłonięto pomnik Stanisława Moniuszki.
1: Właśnie 8 czerwca to jest idealny dzień na to.
0: Żeby odsłonić pomnik. Bardzo możliwe.
1: To jeszcze smutna data. Data, o której chcielibyśmy chyba wszyscy zapomnieć. 2012 rok, 8 dzień czerwca. Wtedy rozpoczęły się 14 Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i rozpoczęły się meczem na Stadionie Narodowym, gdzie Polska zremisowała z Grecją 1-1. Co się później działo, to nie warto wspominać.
0: Spokojnie, mamy teraz mistrzostwa, to może coś tam ogramy. A jednak.
1: Zaraz, przynajmniej nie przegramy żadnego meczu na tych mistrzostwach, tak?

0: Sprawdzam właśnie maila po długim weekendzie i dostałem maila od Mohameda Kondowai, albo Kondowai, nie wiem jak się czyta jego nazwisko. Nie ma żadnego tekstu.
1: Spadek?
0: No właśnie nie ma.
1: Nie ma
0: tak
1: spadku?
0: Liczyłem trochę na to, ale tam jest 13 zdjęć pana Mohameda na tle jakiejś palmy, na tle jakiegoś samochodu. Okay. Po samochodzie po rejestracji wnioskuję, że pan Mohamed jest albo z Uzbekistanu, albo z Gabonu, bo to podobna flaga jest.
2: Ale są palmy, tak?
0: No takie, tak, drzewa.
2: To środki na potencję.
0: Myślisz?
2: Oczywiście palma się z tym kojarzy.
0: Okej, dobra, dziękuję.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Wciąż liczyłem na ten spadek, ale no cóż.
4: Reklama.
5: Ale sztosy.
1: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
4: Reklama.
0: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Ataki na cele wojskowe w Iranie przeprowadziły w nocy izraelskie siły powietrzne.
7: Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Doszło do niego krótko po tym, jak amerykański prezydent wezwał izraelskie władze do powstrzymania się od uderzenia.
6: Do eksplozji miało dojść w kilku miastach, m.in. Isfahanie i Teheranie. Był to pierwszy izraelski atak na Iran od zawieszenia broni uzgodnionego 8 kwietnia.
7: W Japonii i Indonezji ostrzeżenia przed tsunami. Fale wywołało trzęsienie ziemi u wybrzeży filipińskiej wyspy Mindanao.
6: Władze w Manili informują o 5 ofiarach śmiertelnych. Magnituda trzęsienia wyniosła 7,8.
7: Ceny paliw na stacjach dziś tak jak w weekend.
6: Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł. Maksymalna cena diesla została ustalona na 6,48.
7: Wysokość cen na jutro resort energii ogłosi około południa.
6: Z przyczyn losowych nie mogli napisać sprawdzianu w maju, zrobią to dzisiaj i w kolejnych dniach.
7: O godzinie 9 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
6: Na wtorek zaplanowano dodatkowy egzamin z matematyki, a na środę z języka obcego.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Dzień dobry.
1: Hej!
8: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Paweł przed chwilą zadał nam pytanie. Ej, czekajcie, czy ja coś przegapiłem? Kiedy ta Maja zaczęła wygrywać? No zaczęła na French Open wygrywać dziewczyna.
1: No bo tak, istotni zawód, mamy taką gwiazdę, a wcześniej nic o niej nie słyszałem, nawet za przeproszeniem włączka.
2: No tak, bo ty, Paweł, akurat jesteś dużym fanem tenisa. Tak, nie. Znasz wiele polskich tenisistek.
0: W piątek tłumaczyłem, czym jest breakpoint i tiebreak też czym jest.
2: Dobrze, tego nie słyszałam, bo ja też tego nie rozumiem.
1: Ja jestem patriotą, mnie cieszy każdy Polak, który rozsławia naszą flagę na świecie.
0: Ja muszę wam powiedzieć, słusznie, że ja grałem w wesele, ale miałem telefon odpalony z relacją.
1: Ja oglądałem
0: takie, o kurczę.
2: Ale ten mecz?
0: No tak, no przegrała niestety Maja Chwalińska, ale dotarła do finału French Open.
1: Ludzie.
0: Ona tam naprawdę była wielkim szokiem dla wszystkich, którzy się na tenisie znają. No, lepiej od Pawła. No wiem, tak, że trudno sobie to wyobrazić.
1: Siedział ktoś, kto się zna, to je chwalił. Nazywa się Rafael Nadal. Mm-hmm. I on ją chwalił.
0: Andrea Agassi ją bardzo też wychwalał. Ona była bardziej zestresowana rozmową z Andrea Agassim już po finale niż samym finałem.
2: Jakiś ważny człowiek w tenisie, tak?
0: Taka legenda tenisa. No.
2: Okej, okay, no ja to nie znam, także dobrze, dopytuję.
1: Jeżeli taki młodziaszek jak ja.
0: Jeżeli chodzi o sportowców, to na pewno dobrze znasz Makówka Music.
2: O tak, tutaj już mogę więcej powiedzieć, ponieważ
1: ja
2: wiem,
1: wiem,
2: że... A pani Makówka Music to jest taka youtuberka, obecnie tiktokerka, wystartowała wczoraj w Ironmanie i mam wrażenie, że internet w nią nie wierzył, ale ona tego Ironmana skończyła po 7 godzinach.
0: Żeby być precyzyjnym, to jest pół Ironman też, jedna druga.
2: To był pół?
0: Tak.
1: Pół, widzisz, ale widzisz, Radek Policja, uczy, bawi, informuje.
0: Był pół maraton, 3 kilometry chyba trzeba było przepłynąć, czy 1,9 kilometra, przepraszam.
1: I nie pękła na niczym,
0: i 90 kilometrów rowerem.
2: Znaczy, na pewno bardzo dużo.
1: Zaraz, bez łez,
2: zwłaszcza, że ona jak trenowała, to robiła takie trasy 30-40 kilometrów i mówiła, że skoro daje radę tyle, to dwa razy tyle też na pewno jej się
0: jeżeli
2: uda.
0: Się zastanawiacie, o kim my do cholery mówimy.
1: No nie wiemy, i my też.
0: To nie jest ważne. To cieszcie się, znaczy, że macie lepsze życie od nas.
3: Pierwsza zmiana.
0: Ja też chciałbym nie wiedzieć, kto to jest.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: 14 minut do godziny 7, czas już wstawać. Dzisiaj konkretnie wstać musi Michał.
4: Wstawać i nadawać.
5: Zobaczę go Angela. Angela napisała, że on ostatnio narzekał, że catering dietetyczny pierwszy raz był w trawie i myślał, że go nie ma, a zawsze dotychczas był stawiany na murku.
4: Na murku, a tu nie zauważył, czyli mało co nie przegapił posiłków.
5: No właśnie, no a to jest ważne, żeby jednak zjeść to śniadanie.
4: Widzę, że lubi chłopak zjeść.
5: A ja dostarczałem mu ten catering i się troszeczkę pomyliłem. Dzwonimy do niego.
6: Halo?
7: Halo?
6: Dzień dobry, czy ja z panem Michałem rozmawiam?
7: Tak, słucham.
6: Witam, Mariusz Koper, Matchfit. Czy pan dostał dzisiaj od nas pudełka?
7: Ja nie wiem, się nie patrzyłem.
6: Nie patrz, o właśnie, bo ja przepraszam, bo ja jestem nowym dostawcą i wydaje mi się, że to jest ładna 19 czy 29?
7: 19.
6: O, masz ci los, przepraszam bardzo, bo ja pomyliło mi się. Teraz dopiero się zorientowałem, że ja zostawiłem na ładnej 29, a już odjechałem, czy dałby radę pan sobie tam wziąć, to jest 29?
7: Nie, ja nie będę jeździł nigdzie po tym, po ludziach.
6: Ale no wie pan, no ja no, też nie dam rany, no ja dopiero mogę...
7: Ale proszę pana, pan mi o 6 rano kurwa budzi, jeszcze pan chce, żebym ja gdzieś jeździł.
6: No ja przepraszam bardzo, ja nowy jestem.
7: Kurwa, to chodź, ja zaraz napiszę tam, albo zadzwonię.
6: Wie pan, no, ja przepraszam bardzo, pan nie pisze, wie pan, no, to jest drugi raz, jak mi się taka sytuacja zdarza, ja już wcześniej pracowałem też w diecie pudełkowej, o, pan się rozłączył. Ja do niego już nie dzwonię, ja się go boję.
4: No ale w porządku, chciałeś zadzwonić, uprzedzić i jakieś uwagi, pretensje.
5: Każdemu. A jakby on
4: zachowania nieobyczajne.
5: Jakby on się dowiedział o tym, że jeszcze tego śniadania spróbowałem.
4: Właśnie.
8: Halo?
5: Cześć, Angelika, pierwsza zmiana w Vox FM.
8: Cześć.
5: Słuchaj, ja się już boję do Michała dzwonić, bo on mnie wyzywał i się rozłączył. Także przekaż mu, żeby nie wysyłał żadnych obelg do tej diety pudełkowej, bo chyba śniadanie czeka, tak mi się wydaje, tak mam nadzieję przynajmniej.
4: No, bardzo się tym przejął. Zrugał naszego kolegę Kondzia.
8: Także... Myślałam.
3: No ale mamy dla niego 500 na prezent marzeń. To też możesz mu przekazać, tak, że w ramach podziękowania.
4: I zawsze może do nas SMS-a przepraszającego napisać.
5: Jakąś meliskę mu kup, wiesz, co, żeby on się nie denerwował. Tak, to jest bardzo niebezpieczne, żeby się tak denerwować.
8: Dobrze, dobrze.
5: Miłego dnia życzymy, cześć.
8: Dzięki, miłego dnia, hej.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: To jakie dzisiaj? Ja już nawet nie oponuję.
3: Spokojnie, każde, które pozwoli dać gadżety słuchaczom. To o to chodzi.
2: Mi się wydaje, że dzisiaj rozdajemy od dzisiaj rowery. Mhm.
3: Ale to nie.
4: Czyli tak, rower jest zakazanym słowem. Okej.
3: Okay. Okej. No bo już bałem się, że chcesz dać rower.
2: Przypominamy zasady.
4: Ktoś z naszej trójki powie słowo rower, to wypiszecie na 609-869-869 imię tej osoby.
3: Rower bądź rowery.
4: Oraz godzina rowery, rowerowy. Okay, to też.
3: Ale za przeproszeniem, część roweru pedał, to nie.
4: Nie, to możesz.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
4: Ale to zależy, w jakim kontekście.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
0: Reklama.
2: Co zrobi kapituła?
13: Dziś obrady w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Kobieta nie żyje.

0: Zatrzymany 19-latek.
1: W wiadomościach też tragedia w Tczewie, mogło dojść do zabójstwa.
0: Była sensacją turnieju, dziś wraca do kraju.
1: Kibice o poranku przywitają Maję Chwalińską na lotnisku.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Może stracić odznaczenie już dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie wyróżnienia Wołodymirowi Zełenskiemu.
1: Jak wiecie, z Vox FM zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA.
0: Z tym tematem nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, Zełenski straci order?
3: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec z procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
1: UPA to ukraińska formacja zbrojna, która w latach 1943-1945 dokonała masowego ludobójstwa na Polakach, m.in. na Wołyniu.
0: Policjanci i prokuratura wyjaśniają szczegóły tragedii w Tczewie. W jednym z mieszkań odnaleziono ciało 43-letniej kobiety.
1: Zatrzymano jedną osobę.
4: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Pod nadzorem prokuratora pracują policjanci z grupy operacyjno-dochodzeniowej. Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówiła Katarzyna Orzuk z policji w Tczewie. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów tragedii.
0: Według nieoficjalnych informacji doszło do zabójstwa. Zatrzymanym jest syn ofiary. Policjanci na razie tych się nie potwierdzają. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, członek Trybunału Stanu.
1: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
0: Pierwsza część nowej linii kolejowej, która Nowy Sącz połączy z Krakowem, jest już gotowa. To odcinek z Nowego Sącza do Marcinkowic. Pociągi na tej trasie pojawią się 14 czerwca.
1: Oprócz torów powstały tam nowe stacje, przystanki, mosty, wiadukty, a także bezpieczne przejazdy drogowo-kolejowe, wylicza Piotr Chamarnik ze spółki Polskie Linie Kolejowe w Krakowie.
5: Jeżeli chodzi o część tą budowlaną, to linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz-Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
0: W kolejnych miesiącach ukończone zostaną pozostałe odcinki, a cała trasa będzie gotowa do 2030 roku.
1: Maja Chwalińska po sukcesie podczas Roland Garros wraca do Polski. Tenisistka wyląduje dziś o poranku w Warszawie.
0: Chwalińska dotarła do finału turnieju, czym sprawiła ogromną sensację.
6: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było, ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało, ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
1: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje o 9:25 na lotnisku Chopina w Warszawie.
0: Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
1: Jego organizatorzy prawdopodobnie za kilka dni ogłoszą, czy Chwalińska będzie musiała przechodzić przez kwalifikacje, czy otrzyma dziką kartę.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: A w pogodzie dzisiaj dosyć słonecznie i dosyć ciepło, bo nawet 26 stopni może się pojawić na termometrach. Najchłodniej dzisiaj oczywiście w Gdańsku, bo jak oczywiście to nad morzem bywa.
9: Zakopane powinno być.
10: Wakacje są, więc tam najzazwyczaj, że wakacje są, zaraz
9: idzie
10: będą.
9: Idzie sezon, tak, wiemy,
10: tam też może dzisiaj trochę popadać, podobnie na Mazurach i Warmii. Ten deszcz dzisiaj może się przelotnie pojawić.
8: Ale tylko przelotnie, więc proszę się nie obawiać.
9: 1020 hektopaskali, idealnie.
7: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Julia Hren,
11: Konrad Piwowarski
9: i Paweł Pawelec. Namawiam, by zostać z nami.
8: Dzień dobry.
11: 5 minut po godzinie 7.
7: Pierwsza zmiana.
8: Od
7: rana z Vox FM. Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: 9,5 minuty po godzinie 7.
1: So much.
0: Pojawił się SMS na 609-86-9-86-9. Mm-hmm. Witam serdecznie. Pytanie mam. No. Czym jeździł ojciec Mateusz?
2: Proszę obejrzeć się ten serial.
1: Dobra. Ja już teraz załapałem, mimo co chodzi i wcale się nie pojawił, tylko pewnie wymyśliłeś.
0: Nie, pojawił się.
2: Naprawdę przyleciał od Adama taki
1: on
2: SMS.
1: On mnie tak robi.
0: Czym jeździł ojciec? A możecie odpowiedzieć?
1: Velocypedem. Tak
2: jeździł pojazdem dwukołowym, którego imienia nie możemy wymawiać.
1: Napędzany dwoma pedałami.
0: To już wszystko wiecie, czym jeździł, tak?
1: Prawda? Mhm.
2: A ojciec Mateusz, co można wygrać u nas na Vox.fm.pl.
0: Przydałby się, żeby rozwikłać zagadki, które się pojawiły w długi weekend w Polsce. Zagadki kryminalne, bo on przecież był w tym najlepszy.
2: Coś się wydarzyło w Sandomierzu?
0: Nie w Sandomierzu. Zacznijmy może od Wrocławia. We Wrocławiu na grupie Moje Psie Pole.
1: O, tam jest gorąco. Psie Pole?
0: Tak, także pojawiło się ostrzeżenie dla mieszkańców od pani Pauliny. Paulina napisała, ostrzega, że w nocy z 3 czerwca na 4 ktoś włamał się do pomieszczenia gospodarczego u niej.
2: No to robi się troszeczkę
1: niebezpiecznie. I pewnie ukradli alkohol.
0: Gorzej. Znajdowało się tam 20 zgrzewek napojów. Złodzieje rozpakowali je, wylali zawartość do wiader znajdujących się w tym samym pomieszczeniu i zabrali wyłącznie butelki zwrotne.
1: No,
0: 60 zł kaucji udało im się uzyskać. Podobno były cenniejsze rzeczy, ale oni dla kaucji tylko poszli.
1: To wiesz, bez śladów, chociaż nie, mogli zostawić te odciski palców na butelkach.
2: Ale wydaje mi się, że to się niebezpiecznie łączy z wydarzeniem, które miało miejsce w Szczecinie.
1: Dobra, nawijaj.
2: Bo tam mężczyzna ukradł truskawki warte 400 zł.
1: Jest
2: nawet jego zdjęcie.
0: Kradzież takie... butelek z truskawkami za 400 zł.
2: No nie wiem, może na dżemy, może wcale nie na kaucję.
1: Na soki! Przecież jak dżemy do butelek? Pierwsza
0: zmiana. Od rana z Vox FM. Uważajcie, bo niebezpiecznie jest.
1: A kradzione nie tuczy, więc wiesz.

0: naszej strony. To ja o długi weekend miałem pracowity, jeżeli to można tak nazwać. Robiłem własne kiełbasy, potem wędziłem, a na koniec zrobiłem nalewkę Światu Stratu.
1: No i idealnie, tak wygląda niebo.
2: Ty uważaj, bo ty zaraz znajdziesz się w bezliście, zaczniesz zarabiać miliony, jak te kiełbasy dalej będziesz robił.
1: I zaczniesz śpiewać. Kiełbasy!
3: 19 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc dzień wyjątkowy, bo drugi taki poniedziałek się w tym tygodniu nie powtórzy.
1: Taki długi jak ten? W tym tygodniu? Absolutnie. Tak, masz
3: tak rację. Bo w żaden inny poniedziałek w tym tygodniu nie będziemy rozdawać dwóch kół.
1: Dokładnie. I to w sumie, powiem szczerze, akcja jest tak zakręcona, że ja nie wiem, czy my dajemy dwa koła, czy dwa koła?
2: Dwa koła. Aha. Jak nazwa wskazuje.
1: No to 2000 bardzo chętnie, poproszę.
3: Dwa koła razem z zestawem.
1: Okej, rama, przerzutki, pedały, kierownica, kask i lampka przednia, lampka tylnia.
3: Zgłaszajcie się na voxfm.pl. Tam możecie napisać, z kim byście się wybrali na taką wycieczkę takim dwukołowcem.
1: Taką idealną wycieczkę rowerową.
3: Tak, dokładnie. A my wybierzemy się na wycieczkę do was.
2: Ja mogę zdradzić, że dzisiaj ja to będę.
1: Znaczy, ty, co?
3: To będziesz ty?
1: Pojedziesz? A masz plecak, kanapki, bidon?
2: A pożyczysz?
3: Czyli jak to wygląda? To wygląda tak, że ty tym rowerem ruszasz, jedziesz, aha. Tak?
2: Nie, ja samochodem, przecież to nieużywane, nowe rozdajemy.
1: Niesprawdzony. Ja bym się bał.
4: Pierwsza zmiana.
5: Hello.

0: wychodzi jedno słowo, a to jedno słowo, które było dzisiaj zakazane, to słowo rower.
1: I ja bardzo proszę o zaprzestanie fałszywych oskarżeń w moją stronę.
2: Tak, tak, tak.
1: Ponieważ to Pawelec był pierwszy.
2: Wycieczka rowerowa mnie pokonała.
0: Mamy na szczęście VAR, tak to brzmiało.
3: Taką idealną wycieczkę rowerową.
0: Bez ostatniej sylaby, ale...
2: Bo się zorientowałem, że właśnie mówię zakazane słowo, wiesz, no to za późno, jak ze wszystkim mówię w życiu.
1: Rozwiążemy oczywiście to zakazane słowo. Vox.fm.pl, tam wchodzicie, żeby zgłosić się po Pawelec.
2: Tak jest.
1: Po rower.
2: No oczywiście, po dwa koła, po rower.
0: A na 609-869-869 odpowiadacie na pytanie Ryśka.
4: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Reklama.
1: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
15: Prezydent Ukrainy jest w Londynie, Wołodymyr Zełenski oraz premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i prezydent Francji przedstawili 5 warunków koniecznych do zakończenia wojny z Rosją.
16: Obserwatorzy zwracają uwagę, że ukraiński przywódca po raz pierwszy od dłuższego czasu nie skorzystał z lotniska w Jasionce. Na Wyspy Brytyjskie poleciał z Kiszyniowa.
15: Komentatorzy łączą ten fakt z napięciem na linii Warszawa-Kijów. Chodzi m.in. o zapowiedź odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego.
16: Kwestie prawne związane z deklaracją prezydenta w sprawie najważniejszego polskiego odznaczenia omówione zostaną w porannej rozmowie Vox FM. Początek rozmowy z prawnikiem, wykładowcą UW, profesorem Janem Majchrowskim na naszej antenie minutę po 8.
15: Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia Umowa Społeczna stworzy samodzielny rząd.
16: Centralna Komisja Wyborcza podała na razie wyniki obejmujące 16% głosów, według których partia Paszyniana otrzymała 51% poparcia.
15: Powitanie z Polską pod takim hasłem. Wielozadaniowe samoloty F-35 odbędą lot do kilku miast.
16: W piątek maszyny wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy.
15: Na razie w podpoznańskiej bazie lotnictwa taktycznego stacjonują 3 samoloty F-35. Docelowo będzie ich 32.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą.
15: A w trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono.
16: Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze.
15: 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł, był wtedy reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa.
16: W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 500 Włocha Flavio Cobollego.
15: Był to jego 4. wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu nadal będzie 3.
16: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów.
15: Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku.
16: Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przed własną publicznością.
15: Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął 2. miejsce w meetingu diamentowej ligi, skacząc zaledwie 5,80.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Pierwsza zmiana.
5: Pierwsza zmiana.
18: Od rana z Vox FM.
1: 27 minut do godziny 8. Przypomnijmy, Rysia.
2: Przypomnijmy.
4: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
2: No i trzeba uważać z odpowiedzią. 609 86 9 86 9. Przyzwoicie prosimy SMS-em.

0: 20 minut do godziny 8. Poprosimy o pytanie od Rysia.
1: Gdzie żołnierz trzyma teściową?
0: No i odpowiedź od Adasia. No. 5 lat.
2: 5 lat?
0: W czołgu.
2: W czołgu. Bardzo dobre. Bardzo mi się podoba. Jak teściowa atrakcyjna, to w łóżku. To
3: mi się bardzo podoba Emilii odpowiedź. No. W rezerwie.
2: Na polu minowym jest niezłe.
0: W bunkrze. Na dystans.
2: Szukaj drogi do domu.
3: Było kilka prawidłowych odpowiedzi. A jak one brzmią?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie żołnierz trzyma teściową? Na muszce. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
6: A la la la la, a la la la la, a la la.

0: rowery.
1: A dzisiaj właśnie słowo rower było tym słowem, a nie słowo miłość. A jakim słowem? Zakazanym słowem.
2: Rover.
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
5: I tutaj rower. Brawa dla Pawelca.
2: Że się uratowałem,
5: tak. Dziękuję ci bardzo. Ja przypomnę, że w moją stronę jakieś fałszywe oskarżenia padają. Jest to nieprawda.
2: Tak, jesteście zbyt tacy powierzchowni, kochani słuchacze. Musicie nam bardziej przysługiwać się, kto popełnia błędy.
1: Tymczasem ja, nie wiedząc, co się działo i usłyszałem dopiero te rowery od Julii, tak, że ona tak powiedziała.
2: Także tak, tak szczerze, nie?
5: A ja już wiedziałam, że jest ktoś, kto był pierwszy. A
2: tak, to byłem ja.
1: Tak, a Natalia jako pierwsza złapała Pawła na gorącym uczynku. Cześć, Natalia.
6: Cześć.
1: Jak mija ci ten poniedziałek po długim weekendzie?
6: No niestety jestem w pracy już.
2: No niestety.
5: A czy ty przyjechałaś może do pracy rowerem?
2: Rowerem?
6: No niestety nie. Później jak będą wakacje, będę jeździła rowerem, bo teraz muszę jeszcze dziecko do szkoły wozić.
2: Okej, rozumiem.
1: No to na ramię można zawsze spróbować.
2: Oczywiście, że tak. Widziałem też takie kosze, dopina się do roweru jak na motocykle.
5: I dziecko do kosza tego wrzucasz?
2: A do kosza wrzucasz. Na chwilę dziecko wrzucasz do kosza, potem otrzepujesz, wyjmujesz.
5: Nie, no bardzo dobry pomysł. Chciałabym Paweł...
6: Nie wiem, czy się tak poskłada, bo ona ma 1,70 m prawie.
1: Spokojnie, 1,70 m. To da radę.
5: A nie, no to taki maluszek to już swój rower mógłby mieć. Już na swoim rowerze mógłby jeździć.
2: To strasznie szybko ci rośnie ten bobas.
5: Czyli nastawienie u ciebie, Natalia, na poniedziałek jest pozytywne.
6: No, ja lubię poniedziałki, szybko leci czas. Może jest później, bliżej weekendu się ciągnie.
2: Dokładnie. A no tak, czeka, oczekuje, wiem.
1: W związku z tym, że ty tak pozytywnie podchodzisz do życia, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radia Vox FM.

0: minut do godziny 8. Czy my jak wręczymy ten rower, to nakładamy jakiś obowiązek sprawozdań z jazd?
1: No ja myślę, że tak, że trzeba robić foty, wrzucać na Instagrama i oznaczać Vox FM.
2: Tak, podziękować.
0: No koniecznie, prawda?
2: Ale zaraz, tylko nie chodząc z rowerem, tylko jeżdżąc na rowerze.
0: Przede wszystkim trzeba jeździć, trzeba go używać.
1: Po godzinie 8 komuś wręczymy rower, zgłaszać się po dwa koła możecie na voxfm.pl.
3: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Autopromocja.
5: Patrz, jak jedzie. Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
4: To słuchaj.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Reklama.
0: Jeszcze dziś zostanie przesłuchany.
15: Kierowca taksówki, który doprowadził do wypadku w Zamkach, usłyszy zarzuty.
0: 4 osoby nie żyją, 200 jest rannych.
15: Tragiczny bilans trzęsienia ziemi na Filipinach.
0: A za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM.
15: Gościem Jana Wróbla będzie profesor Jan Machrowski.
16: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Kierowca taksówki, który spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach, zostanie dziś przesłuchany.
15: 37-letni obywatel Turcji doprowadził do wypadku, skręcając nagle w lewo. W jego samochód uderzył inny pojazd, zginęły dwie osoby.
0: Trzecia walczy o życie w szpitalu.
17: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd

0: zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Co najmniej 4 osoby zginęły, 200 zostało rannych. To po niszczycielskim trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach.
2: Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów, których żywioł został podczas uroczystości. Trzęsienie wywołało także tsunami o wysokości około 1 metra, które zalało pobliskie wybrzeża. Mniejsze wstrząsy oraz fale odnotowano również w Indonezji i Malezji.
1: A z nami już Jan Wróbel i jego goście. Zapraszamy na poniedziałkową poranną rozmowę w OKSFM. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu.
4: Dzień dobry Panie redaktorze. Kłaniam się Państwu.
3: Co z tym orłem białym? Odebrać, nie odebrać? Czy kapituła w ogóle naprawdę może odebrać? Czy to będzie tylko honorowa decyzja? Odbieramy, ale potem i tak order będzie wisiał na klapie.
4: Nie. Po pierwsze, na pewno odebrać. Było pytanie, jest inne, czy należało nadawać. To jest inne pytanie, bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy, który zresztą powiedział ostatnio coś bardzo enigmatycznego, że były przyczyny jak gdyby jakieś, o których on wie, a my niekoniecznie.
3: Jarosław Kaczyński wie, ale nie powiem. Odcinek 6, Duda.
4: No, że tak powiem, tak jest najwygodniej powiedzieć. Natomiast decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona. Natomiast czy można odebrać? Jak najbardziej tak. Ordery i odznaczenia państwowe można w odpowiednim trybie odebrać. A czy ono zostanie odesłane, czy nie odesłane, no to już jest rzecz wtórna. No, na pewno nie należy posiadać czegoś, czego się nie ma prawa posiadać.
3: Jak to jest, proszę pana, z tą kontrasygnatą premiera? Bo tak. Żyłem w przekonaniu, że ona jest niezbędna. No, właściwie automatyczna, można by powiedzieć. Ale jednak nic już w Polsce nie jest automatyczne, prawda? Więc no decyzja niestety. Premiera będzie decyzją premiera. Natomiast są prawnicy, którzy trochę upolitycznieni być może, którzy mówią, nie, kontrasygnata nie jest potrzebna. To jest zwyczaj, a nie ustawa.
4: To zależy w jakim przypadku. Dlatego, że konstytucja jasno wskazuje na prerogatywy prezydenta. Na przykład nadawanie odznaczeń i orderów jest właśnie prerogatywą prezydenta. To znaczy takim jego osobistym uprawnieniem, które nie wymaga kontrasygnaty premiera. Tutaj warto wyjaśnić, że po co w ogóle coś takiego jest. Chodzi o to, że prezydent nie odpowiada politycznie. Nie odpowiada przed Sejmem, nie odpowiada przed Senatem. Odwołać prezydenta nie można, uchwalić mu wotum nieufności nie można. No ale ktoś powinien brać odpowiedzialność polityczną za akty prezydenta. I właśnie dlatego bierze ją premier. Jeśli premier taki akt współpodpisuje, to bierze na siebie polityczną odpowiedzialność. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, można zażądać potem złożenia premiera z urzędu poprzez wotum nieufności. Natomiast tam, gdzie jest prerogatywa, no to jest to niemożliwe. To jest osobista odpowiedzialność głowy państwa, która umożliwia mu zresztą efektywne sprawowanie swoich funkcji.
3: Dodajmy, że premier Tusk jest postawiony wobec takiej trudnej sytuacji, bo jeżeli podpisze kontrasygnatę, to oznaczać będzie to, że Karol Nawrocki miał rację w sprawie orderu dla prezydenta Ukrainy, a Donald Tusk przez tydzień nie miał. Z kolei, jeśli nie podpisze, to będzie miał rację do końca, tylko pytanie, czy to mu
4: pomoże. Ordery odznaczenia są prerogatywą prezydenta, w związku z tym ja uważam, że w ogóle kontrasygnata nie jest tu potrzebna. Żadna. Natomiast pan premier Tusk, jeśli można pociągnąć tylko ten wątek, to chciałbym przypomnieć o wpadce potwornej pana premiera w momencie, kiedy on wycofał swoją kontrasygnatę zupełnie w innej sprawie, twierdząc, że można to zrobić. No nie można tego zrobić i potem nawet sąd administracyjny o tym zdecydował.
3: Zrobimy zaraz także przejdziemy do internetowej kontynuacji naszej porannej rozmowy Radia Vox FM. Tam opowiemy chętnie o wpadce premiera Tuska oraz o niewiarygodnej liczbie 123 tysiące nowych aktów prawnych. Tylko
4: to tragedia.
3: Rok.
4: To tragedia.
3: Zapraszam.
1: Na pewno należy odebrać order, ale pytanie jest inne, czy należało go w ogóle przyznawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Tak o dzisiejszych obradach w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy mówił przed chwilą w porannej rozmowie Vox FM profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego.
2: Całą rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Piękna i wspaniała pogoda na rower dzisiaj na przykład, chociaż mogą pojawić się opady deszczu przelotne na północy i wschodzie kraju.
7: Z doświadczenia mogę powiedzieć, że opady nie są najgorszą rzeczą na rowerze, tylko wiatr. Wiatr jest zawsze najgorszy, ale tego wiatru nie będzie jakoś dużo, nie będzie bardzo silny, chociaż na zachodzie może po południu i wieczorem pojawić się 45 km na godzinę.
8: Deszcz będzie.
7: Ten wiatr. Na północy.
8: Powinien być, tak.
6: A jak spojrzymy na termometry, 26 stopni to najcieplej, najchłodniej w Gdańsku 20.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Julia Hren.
7: Konrad Piłowarski.
8: Paweł Pawelec i Biometr strasznie pokręcony.
7: Jak to po długim weekendzie.
6: Dzień dobry.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
9: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: To jest taka sytuacja.
1: Bardzo trudna.
0: Że w Krakowie.
1: Tak, na rynku
0: głównym. Zginął koń.
2: A co to taka jest dziwna?
1: Znaczy, bo ona się wstrzymuje, bo ją to bawi. Więc ja wiem, że ona widzi, nareszcie pękła.
2: To jest poważna sprawa.
0: Nie, to no właśnie.
1: Koń mógł uciec.
0: To jest bardzo poważna sprawa i dlatego ja nie chcę się z tego śmiać, że
1: uciekł.
0: Ktoś po prostu zgubił konia.
2: Nie, my się nie śmiejemy.
1: On nie zgubił konia.
2: Nie ktoś, tylko szwadron imienia Józefa Piłsudskiego, szwadron Ułanów.
1: Czyli Ułan.
0: Czyli Ułani zgubili konia.
1: Taka miłość czy coś? Uciekli, bo rodzice się nie zgadzali na ten związek?
2: Dobra, ja tutaj widzę, że ja nie mam o czym z wami rozmawiać. Ja zadzwonię w sprawie tego konia.
1: Wyjaśnij to.
2: Bo trzeba pomóc.
1: Szkoda konia,
2: tak, no właśnie.
0: No bo jak można zgubić konia?
2: Jeżeli ktoś w okolicach Krakowa widział, to proszę dać znać do nas albo do Ułanów się zgłosić. Dzwonimy.
3: Piękny dzień dobry, halo?
2: Dzień dobry, ja dzwonię z pytaniem, czy ten koń się już odnalazł?
3: Nie odnalazł się.
2: Bo my chcielibyśmy w poszukiwaniach jakoś pomóc. Jak na niego wołać?
3: Amor.
2: Amor to jest. I on przyjdzie, jak się będzie wołało, jak zobaczymy?
3: No, trudno powiedzieć, no, może by przyszedł, bo to spokojny koń jest, ale...
2: Okej. Dobra, jak go rozpoznać?
3: On jest kary, ciemny i siodło ma na sobie.
2: On z siodłem biega, dobra.
3: Tak, tak.
2: A co tu się w ogóle stało, że on uciekł?
3: No, był pod jeźdźcem. Jechali, no bo po prostu w teren wyjechali. I to ułani. Dziewczyna jedna ułanka, taka już no, kończy studia lekarskie i ten doktor prawa, bardzo fajny facet. Młodzi ludzie.
2: A pod oknem pan szukał? No bo ja skoro zawsze tam przybyli ułani pod okienko, to może koń też z automatu pod okienko pobiegł.
3: No, szukałem.
2: Nie było. No dobra, to my będziemy jakoś pomagać słuchaczom, też w radiu powiemy, bo my w ogóle z radia Vox FM dzwonimy.
1: No tylko musi pan powiedzieć, jak się woła na konia, bo to...
0: Amor.
3: On ma na imię Amaretto, ma na imię.
1: Amor, okej.
0: Okay. Amaretto.
3: Amor wszyscy w skrócie.
2: No,
3: okej. Okay. On jest taki dosyć wysoki, koń gdzieś 1,65 m, będzie miał w kłębie.
2: Aha.
3: No i kary.
2: Dobra, ciemny, dobra. Ciemny. Dobra, to my to wszystko przekazujemy, tak. Jakby ktoś widział, to do pana trzeba dzwonić, tak?
3: On tam jest taki kanał. Między Chałupkami. Chałupki to jest takie osiedle tutaj, to jest dzielnica Nowa Huta. Między Chałupkami a Branicami jest taki kanał spływowy, gdzie tam woda z kombinatu po prostu płynęła, tam jadą z walcowni czy skądś tam.
2: Dobra.
3: No i oni jechali wzdłuż tego kanału. I tam się okazało, że był taki rów taki wykopany dla wody i wybetonowany. A to teraz trawy są wysokie, no i po prostu ten koń tam potknął się i przewrócił się razem z Ułanem, no i tyle. No.
2: Dobra, to my apelujemy do słuchaczy, w takim razie, jeżeli by znaleźli konia, to do pana mają się odzywać, tak?
3: No tak, dziękuję serdecznie. No
1: bardzo
3: i martwię się trochę, bo wie pan, bo przecież ja to robię pro publico bono, już 30 sezon. Grosza jeszcze, no człowiek dokłada do tego cały czas, już nie będę mówił ile. Z pobudek patriotycznych to robię dla ojczyzny, robimy to i to jest krakowski szwadron Ułanów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego i stacjonujemy w Mogile. No.
2: Także apelujemy jeszcze raz i dziękujemy bardzo, w takim razie pozdrawiamy
3: serdecznie.
2: Ja
3: dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.
2: Miłego dnia.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.
2: I na ulicy zwłaszcza uważajcie, żeby go nie walnąć.
1: No tak.

0: Aneta do nas napisała, że w Aleksandrowie Łódzkim jakiś koń na całej ulicy zrobił kraksę. O. I że może to ten sam, no z Krakowa czy... to jednak daleko by miał.
1: Kraksę zrobił, czy zrobił... raczej zostawił stempel?
2: No właśnie, to zrobić jest pytanie, kraksę to jest jakaś inna nazwa na
0: konie
2: dwójeczkę.
0: Do pączki, nie, chyba nie kraksę.
1: Faktycznie, widziałem, bo tak, bo krowa zostawia kraksę. Masz rację, trzeba odróżnić, tak jest. To.
0: Pozdrawiamy
1: czyli
0: tych, co śniadania jedzą.
1: Są no, ślady.
0: Zmieńmy temat tak niespodziewanie.
1: Czyli już
2: natomiast
1: tropimy.
2: Jak jesteśmy przy tematach zwierzęcych, to tak. Agnieszka też do nas napisała rano. Ja mój długi weekend spędziłam w aucie, jadąc do Czernicy w jedną stronę 400 km po parę wiewiórek trójbarwnych.
1: Po parę wiewiórek trójbarwnych.
2: Mhm.
1: No to łapią je i kolorują?
2: Nie, no one są...
3: Pierwsza zmiana.
2: Są potrójnego koloru, naturalnie.
1: Nie ma takich wiewiórek.
0: Nie chciała rudych?
1: Rude są normalne.

0: Jak oni przepraszają, my wam wybaczamy, naprawdę, chłopaki. Enrique Iglesias się ostatnio na koncercie pocałował z nieswoją żoną. Więc on może dlatego tak śpiewa, że przeprasza.
1: Pierwsza zmiana.
2: Za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.
13: Marta Kiermasz, Dawid Osysko, 8:30 na woksowych zegarach. Zapraszamy na wiadomości.
14: A rozpoczynamy od informacji dla kierowców podróżujących autostradą A4 na Śląsku.
15: W okolicach Gliwice-Sośnica przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Ładunek wysypał się na jezdnię. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Wrocławia.
14: Zmotoryzowani kierowani są na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
15: W Jerozolimie o poranku słychać było wybuch.
14: Izraelskie władze informują o drugiej fali pocisków wystrzelonych z Iranu. Twierdzą, że systemy obronne zostały uruchomione, by je przechwycić.
15: Wcześniej nad ranem izraelskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Miał to być odwet za irański ostrzał Izraela.
14: Wydarzenia na Bliskim Wschodzie windują ceny ropy naftowej.
15: Cena baryłki WTI zbliża się do 95 dolarów. Ropa Brent kosztuje 3 dolary więcej.
14: Kibicy.
1: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.
1: Vox FM.
17: And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment. I call it life.

0: 21 minut do godziny 9. Jeżeli myśleliście, że najgorsze jest to, że zostaniecie awizo w swojej skrzynce pocztowej, to nie. Może być jeszcze tak, że nie dostaniecie w ogóle nic.
1: Znaczy, lepiej mieć awizo niż dostać nic, prawda?
0: No, na przykład, bo jeżeli dostajecie mandat...
2: Nie 15 tysięcy złotych kary od ITD.
1: Zaraz. Za co taka kara? Za 15 tysięcy złotych to już urząd skarbowy kłania.
0: Na pewno za naruszenie przepisów.
2: Inspekcja transportu drogowego chciała mieszkańcowi Suchej Beskidzkiej właśnie wręczyć taką karę. On chciał się od niej odwołać.
1: Mieszkańcowi,
2: okay. No i jak dostał w końcu właśnie to polecenie zapłaty i tak dalej, to chciał się odwołać. Okazuje się, że nie może się odwołać, bo termin minął. On mówi, że dopiero co odebrał.
0: Miał 7 dni od odbioru listu.
1: Żeby się odwołać. Ma pan 7 dni.
2: No, tak. I okazało się, że list polecony odebrał i podpisał listonosz, który miał go doręczyć.
1: Wcześniej, po prostu, tak? I zaczęły dni lecieć, tak? Ale, i dlatego się nie zorientował.
2: Ale on był przynajmniej uczciwy, bo nie podrobił żadnego podpisu. Podpisał się swoim imieniem i nazwiskiem.
0: Listonosz, ale to jest po prostu samowystarczalny listonosz. Jemu nie potrzeba ludzi innych. On sam dostarcza listy, sam się podpisuje.
1: No nie wiedział po prostu, że tutaj
2: ludziom nie dogodzisz.
1: Awizo
2: dostaje źle, nie dostaje też źle. To co on ma zrobić?
1: Wrzucić 15 tysięcy do skrzynki.
0: List normalnie doręczyć, przecież no bez przesady.

0: XFM daje dwa koła.
1: Żeby się nikt nie pomylił, my rozdajemy coś cenniejszego nawet niż dwa koła, bo super rowery.
2: Z ramą, z przerzutkami, hamulcami.
1: Wszystko, cały zestaw, a do tego jeszcze dorzucamy kask i gadżety od radia Vox FM i z nami jest Krystian, cześć.
3: Cześć, cześć.
1: Jak Krystiano. U ciebie ta przygoda rowerowa wygląda? Jeździsz, czy jeszcze nie? Od dzisiaj zaczniesz?
3: Jeszcze nie. No właśnie od dzisiaj bym chciał zacząć, tak fajna pogoda jest ostatnio.
4: Napisałeś, że ze swoją dziewczyną chciałbyś pojeździć. Jak dziewczyna ma
3: rower? Tak, tak. Ona też nie ma rowerku.
2: Słuchaj, to ten rower ma ramkę chyba, tak, także będzie gdzie posadzić dziewczynę na ramię.
1: A jak dziewczyna się nazywa?
3: Joanna,
4: a powiedz, jakie wy macie plany, bo znaczy, ja wiem, jakie wy macie plany, bo ty napisałeś.
2: Ale
4: i mnie one urzekły od razu. Właśnie, powiedz wszystkim słuchaczom, co wy planujecie robić na tych rowerach.
3: No jeździć w jakieś dalekie trasy, na jakieś jedzonko se skoczyć.
4: Właśnie, lody, burgery, żeby zregenerować siłę od razu. I to mi się podoba, bo wiadomo, to będzie duży wysiłek fizyczny jednak, tak?
2: Więc kalorie można przyjąć.
4: Więc można przyjąć spokojnie kalorie.
1: I pomyśl, na przykład weźmiesz rower, podjedziesz ulicę obok na burgery i już wyrzutów sumienia nie ma.
2: Że tylko na ulicę obok?
1: No tak.
3: Nie, no to ja mam 3,5 kilometra na te burgery.
4: Nie, 3,5 to jest poważna już odległość.
2: Kochany, 50 kilometrów to jest w ogóle jakiś wysiłek, wiesz? A zobaczysz...
1: Paweł, ale ja ciebie proszę.
2: Na naszym woksowym rowerku to ci pójdzie leciutko.
4: Kiedy ostatni raz 50 kilometrów na rowerze zrobiłeś?
2: Rok temu pamiętam, że jechaliśmy na...
4: Rok temu,
2: Nawet 100 żeśmy robili dziennie. Dało się?
1: To było tak dawno, że już nikt tego nie pamięta.
4: Krystian, mam dobrą informację. To dzisiaj będziesz mógł na tym rowerze... jeździć, ponieważ go wygrywasz w Radiu Vox FM.
2: Proszę bardzo.
3: No super, dziękuję bardzo. No.
1: A będziesz miał go już dzisiaj, bo Konrad podwiezie ci go pod same drzwi twojej pracy.
4: I spokojnie, ja przyjadę samochodem, nie będę go używał. Także rama będzie prosta.
2: Także szykuj lody. Dwa koła. Dobrze mówię? Lody masz kupować. Lody czy
4: burger.
2: Wolisz burgera?
4: Może być burger.
1: Jak wy macie ochotę na rower, od nas voxfm.pl i tam się zgłaszacie.

0: Pomóż mi, bo dalej kocham Darię.
1: Ale czym jest zwykły SMS? Bo to mnie bardzo zaciekawiło.
0: Cześć, co u ciebie słychać, mała? No jak już znasz faceta tyle, mały w twoim przypadku, jak już znasz na przykład 7-8 lat, nie?
2: Pierwsza zmiana od rana.
3: Na pewno tylko to było w tym SMS-ie.
4: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklama. Kibice czekają na Maję Chwalińską.
5: Polska tenisistka za chwilę wyląduje w Warszawie.
4: Ekspert nie ma wątpliwości co do orderu dla Zełenskiego.
5: Dziś kapituła zdecyduje, czy odebrać go prezydentowi Ukrainy.
4: Zakopany chce stawiać na urzędomaty.
5: Posłuchajcie, do czego mogą się przydać.
6: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Za nieco ponad 20 minut na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża na pokładzie Maja Chwalińska.
5: Na Okęcie już zbierają się kibice, którzy chcą podziękować polskiej tenisistce za sportowe emocje, których dostarczyła przez ostatni tydzień.
4: My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, Maja spotka się z kibicami?
7: Już w Paryżu w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassim Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Maji czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa.
8: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
7: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
5: A w najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce.
1: To są wiadomości Vox FM.
4: Odznaczenie powinno zostać odebrane, mówił w porannej rozmowie Vox FM profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego.
5: To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły orderu Orła Białego, która ma zdecydować, czy najwyższe w Polsce odznaczenie przyznane prezydentowi Ukrainy

0: zostanie odebrane.
1: No to zaapelował prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował, że jedna z ukraińskich wojskowych jednostek będzie nosiła imię UPA.
0: Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
2: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne, czy należało nadawać. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy. Decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona.
1: Do odebrania orderu potrzebna jest również kontrasygnata premiera. Donald Tusk w ostatnich dniach przyznał, że reakcja Karola Nawrockiego była słuszna, a on sam przekazał stronie ukraińskiej, że skoro doprowadziła do tego problemu, teraz powinna poszukać rozwiązania.
0: Posiedzenie kapituły rusza za godzinę.
1: Trzy osoby utonęły w Polsce w długi czerwcowy weekend. Od początku kwietnia w ten sposób zginęło 39 osób.
0: Do tragedii doszło w ostatnich dniach nad jeziorem Jeziorak na Warmii i Mazurach, to w okolicach miejscowości Wieprz.
1: Do wody wskoczył starszy mężczyzna, nie udało się go uratować.
3: Niestety, prowadzona przez świadków, a następnie zespół ratownictwa medycznego, reanimacja 75-letniego mężczyzny nie przyniosła skutku.
1: Mówiła Anna Sznarkowska z policji w Iławie.
0: Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców.
1: A zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki do załatwienia sprawy, mówi Łukasz Dorula, radny powiatu tatrzańskiego, pomysłodawca urzędomatu.
4: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
0: Podobne urządzenia działają już przy niektórych urzędach w Polsce.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Ciepło, przyjemnie, dzisiaj w całym kraju powinno być.
7: Cieszmy się taką pogodą, ponieważ może szybko odejść, ale na razie o tym nie myślmy. 26 stopni to dzisiaj rekordowa temperatura, najniżej w Gdańsku, 20 stopni tam zaledwie.
6: Tam też może dzisiaj popadać trochę, ale ten deszcz będzie przelotny, podobnie na Warmii i Mazurach. Do środy powinna taka niezła temperatura potrwać.
7: A wtedy nas opuści później.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Ale jeszcze wróci, przed nami całe lato i wakacje.
7: Cieszmy się, że nie ma mrozów. Julia Hen.
6: Konrad Piwowarski.
7: Dzień dobry.
6: Za chwilę Kochaj albo rzucaj.
8: Pierwsza zmiana od rana. Fox FM.

0: 13 minut po godzinie 9. Tak, to jest czas na Kochaj albo Rzucaj w Vox FM.
1: No niestety Karol przeżywa tak zwane załamanie nerwowe, ponieważ napisał zwykłego, jak się okazuje, SMS-a, przynajmniej tak pisze, do koleżanki, którą zna znacznie dłużej, wnioskuje, niż Darię, swoją dziewczynę, z dziewczyną z 4 lata.
2: Co było w tym SMS-ie?
1: Zwykły SMS, tak jest napisane. Zrobiła
0: tak
1: mi kolejną.
0: Tak jest napisane, ja bym to podkreśliła. Czy to był zwykły SMS, to raczej wątpię.
1: Zwróćcie uwagę, zrobiła mi kolejną awanturę i tym razem zerwała. To, co zrobiłem, dla niej było jednoznaczne z rozstaniem, czyli wysłanie SMS-a do koleżanki, którą pewnie lubi.
2: To może sprawdźmy, co to był za SMS. Zadzwoń do niego.
1: Dawaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Karola. Umówiona rozmowa. Cześć, Karol.
4: Cześć.
1: Przedstaw dziewczynę, o którą będziemy walczyć.
4: Daria.
1: Kim jest Daria?
4: Jest moją dziewczyną, nawet narzeczoną, tylko że coś tam się posuło.
1: Jeszcze nie wiesz co?
4: Jeszcze nie wiem co dokładnie.
1: Dobra, w jakich sytuacjach ta twoja była dziewczyna stała się byłą?
4: No, przez głupie napisanie do koleżanki, dziewczyny.
1: I co tam napisałeś do niej w tym SMS-ie?
4: Po prostu... co tam słychać, jak tam leci, po prostu nic tego większego.
1: A to jest twoja koleżanka, czy to jest nowo poznana dziewczyna?
4: Koleżanka, po prostu nic więcej.
1: Często piszecie do siebie? Jest to dobrze znaną ci koleżanką?
4: Nie, raz napisałem, no i więcej napiszę, bo już się dowiedziała właśnie moja była dziewczyna.
1: I Daria podejrzała ci, tak? Po prostu zobaczyła w telefonie, że piszesz do niej.
4: Tak, tak.
1: Okej, ale to co, takżeście ustalili, że jak będzie już Daria, to nie, masz nie mieć żadnych koleżanek, tak? Bo ona tego nie zniesie?
4: Tak, po prostu tak, no.
1: Dlaczego Daria uważa, że ty nie powinieneś mieć koleżanek znajomych płci przeciwnej? Czyżby coś znała, wiedziała coś więcej o tobie niż ja?
4: Myślę, że nie.
1: Ale to nie jest tak, że nie przepuścisz okazji?
4: Nie.
1: No to dlaczego ci zabroniła mieć koleżanki? Bo to jest takie trochę niefajne, wiesz?
4: Myślę, że piszę, jak już raz napisałem i teraz już się pogubiłem.
1: 4 lata jesteś z nią.
4: Tak.
1: Byłeś.
4: Tak.
1: Czy miałeś koleżanki w tym czasie?
4: Pytałem się, jak tam, jakieś ognisko czy coś, ale to nic więcej.
1: No ja wiem, no, więc pytam, czy miałeś koleżanki, no,
4: tak.
1: Bo to niemożliwe takie, żeby chłopak nie miał żadnych koleżanek.
4: Tak,
1: ona ma kolegów?
4: Tak, myślę, że tak. Czy w pracy, czy ogólnie, myślę, że tak.
1: Nie postanowiłeś zabronić jej posiadania kolegów?
4: Ja taki jestem, no, ale no... Znaczy, to nigdy nie zmieniło, tak? Że ja zabronię, tak? Po prostu.
1: Czyli ty jesteś na jej usługach wyłącznie, tak? Dobrze rozumiem, że generalnie związkiem trzęsie Daria, ty nie masz nic do gadania, możesz ewentualnie coś ukryć przed nią. Jak to wyjdzie, to masz przechlapane. To taki związek partnerski.
4: Tak, znaczy tak pół na pół po prostu.
1: A ty chcesz wrócić na pewno do Darii? Nie czujesz ciężaru tej miłości, takiej trochę nieprawdziwej, bym powiedział?
4: Właśnie czuję ciężar tej miłości prawdziwej.
1: Chyba nie. Jakby Daria cię naprawdę kochała, to by cię rozumiała i nie byłaby o ciebie zazdrosna za wszelką cenę i nie reagowałaby w ten sposób, odtrącając cię, kiedy napiszesz do jakiejś koleżanki, którą znałeś, zanim ją poznałeś. No dobra.
4: Że ona po prostu trzyma wszystko w sobie i po prostu nie mówi mi wszystkiego.
1: Dario! To co? Kochamy tego Karola, czy rzucamy tego Karola? Bądź ustalamy jakieś pewne zasady, jak w więziennictwie polskim, prawda? Co może więzień na spacerniaku? Czyli Karol, o tobie mówię. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Oj, coś czuję w kościach, że skończy się tak, że Pawelec będzie musiał ochrzaniać chłopaka za to, że ten czegoś mu nie powiedział.
1: Zobaczymy.
0: Myślę, że jeśli ktoś zrywa po takich drobiazgach, to nie jest warty uwagi, uroda przeminie, chyba że to wcale nie były drobiazgi.
2: A będzie, tak? Co wy myślicie, możecie pisać na
1: 869-869. Co może więzień Karol na spacerniaku, powiedzcie.

0: smycz niż mój sznaucer, napisała Justyna.
1: Ajajaj, ale z drugiej strony będzie słynne zdanie, Pawelec, to nie pierwszy raz, było już tyle szans.
0: Nie wiem, co on w ogóle robi na tym spacerniaku, chyba ma za długi łańcuch.
1: Ale przypomnijmy, o co chodzi w historii Karola i Darii.
2: Karol napisał SMS-a do koleżanki, którą zna znacznie dłużej niż Daria.
0: Co było w tym SMS-ie?
2: W tym SMS-ie no nie było nic. Jeszcze zwykłego.
1: Pusty SMS? To nie, po co on traci zwykłego minutki?
2: Zwykłego SMS-a wysłał w zasadzie cześć, co u ciebie, co słychać. Daria nie lubi koleżanek Karola. Generalnie eliminujemy mu wszystkie znajomości tego typu.
1: No a po co ci, kochanie, koleżanki, jak masz mnie?
2: No, jak masz wszystko przecież.
0: To ładnie napisała, do cholery z taką zaborczą miłością.
1: Ojeju!
2: I Karol trochę też nie rozumie, że to nie powinno być tak, że on nie może mieć koleżanek, bo ona ma kolegów.
1: Okej, ale Karol chce do Darii wrócić, nie narzeka na to,
2: tak,
1: tylko...
2: przeprasza, jednak jest w stanie zrezygnować z pół świata, bo przecież wy dziewczyny to pół świata dla Darii, no i dlatego dzwonimy do Darii, próbujemy jakoś wyjaśnić, że w ogóle on ją kocha, chce do niej wrócić i żeby trochę ochłonęła w tym tematach.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
2: Dzień dobry, Dario. Przedstawiam Państwu najbardziej zapracowaną, zajętą kobietę w dniu dzisiejszym, do której nie można się dodzwonić i trzeba do niej wysyłać SMS-y. Cześć, Daria.
4: Cześć, dzień dobry.
2: Nazywam się Paweł Pawelec, jestem prezenterem Radia Vox FM.
4: Miło.
2: Czy Daria wie, co się czasami dzieje na antenie naszej stacji?
4: Tak, czego... bardzo często słucham.
2: No i ktoś z grona Twoich znajomych, kogo znasz minimum 4 lata, postanowił szukać ratunku, bo narozrabiał. W Twoim mniemaniu. Nie bardzo wiem tak naprawdę, co on napisał tej swojej koleżance, którą zna dłużej chyba niż ciebie, ale rozumiem, że ciebie to zdenerwowało.
4: No tak, zdenerwowało troszeczkę.
2: Ale co, podrywał ją? Szło w kierunku...
4: No
2: nie
4: moim zdaniem to tak.
2: Czy to na pewno możliwe? On ją zna tak długo jak ciebie, myślę, że dłużej. Nigdy nie był nią zainteresowany. Miło i kulturalnie zaczepił. Tak powinno być, no. Daria, ty masz kolegów?
4: Mam.
2: Piszą do ciebie?
4: Nie, nie piszą.
2: Dlaczego? To nie są koledzy. To są obcy ludzie. Znajomi do
4: nie
2: siebie
4: są.
2: Piszą.
4: Rozmawiam, jak się spotkam z nimi.
2: A jak się spotkasz z nimi, to jak to robisz? Dzwonisz do nich?
4: Nie dzwonię, z nimi się spotykam.
2: Powiem ci, Daria, że bardzo ciężko się rozmawiało z Karolem, ale ty jesteś podobna, możesz sobie z nim rękę podać. Niczego się nie mogę dowiedzieć. A o co chodzi? Ty podejrzewasz, że on cię zdradził z tą dziewczyną?
4: Nie, no ja tego nie wiem, co on tam zrobił.
2: No to dlaczego go odstrzeliłaś?
4: Po prostu już nie chcę.
2: Aha, to nie jest tak, że to jest jakiś konkretny powód, tylko tobie przeszły uczucia do Karola, tak? No to słuchaj, to mów jak jest, no bo cię za chwileczkę uwolnię od tej miłości. Ja mu przekażę, że to wcale nie jest pokłosie tego, co się wydarzyło. To żaden efekt jego jakiejś głupoty, tylko jakbyś czekała na to. Szukałaś tego pretekstu, żeby się z nim po prostu z jakiegoś...
4: Nie, nie szukałam pretekstu. Tam się już wydarzyło i tak mi się...
2: I ci to lotto widzę. W ogóle nie jesteś zainteresowana rozmową na temat powrotu do tej sytuacji, nie?
4: No już za późno na wszystko.
2: Czyli nie powiesz mi, że go kochasz?
4: Nie, nie powiem.
3: No nie!
2: Karol, wypalało się, wiesz, może Daria nie miała ci odwagi powiedzieć o tym wcześniej, ale teraz przynajmniej powiedziała, jak jest. Tu nie ma miłości.
5: Myślę, że jeszcze się spotkamy i może kiedyś jakoś wróci do normy.
2: Będziesz tak czekał?
5: No,
2: Daria ci wyraźnie powiedziała, że tu nic już nie ma, no, że ona nie wraca, bo już jej nie kręci.
5: Trochę nie bardzo, nie miło to słyszeć.
2: Karol, nie walczymy o kogoś, dla kogo nie jesteśmy ważni. Nie jesteś już ważny dla Darii. Ona bierze ryzyko utraty ciebie, że znajdziesz sobie inną kobietę, będziesz z kimś szczęśliwszy.
5: Daria, chociaż przynajmniej, nie wiem, spotkaj się i zobaczymy, przemyślimy.
4: Muszę jeszcze to przemyśleć.
2: A potrzebujesz tego, Daria, czy robisz to tylko z grzeczności?
4: Nie, potrzebuję tego.
2: No to może i jest jakaś nadzieja. Ja niestety za mało mam faktów. A może ty, Daria, jesteś taki zazdrośnik, co? To z tego, co wiem, to nie wolno mu jest mieć koleżanek. Na kolegów
4: nie
2: pozwalasz? Nie, mi powiedział, że nie. Że jesteś o nie zazdrosny. Że je eliminujesz.
5: Musieliśmy się nie dogadać.
2: Tak, Karol, tak. Teraz będziesz się tłumaczyć, ja wiem. Ale ja wiem, o czym z tobą rozmawiałem. Dobra. W porządku, no jak to się mówi, miłości na obecną chwilę z tego nie będzie, nie przedłużamy, bo i zarówno Daria jest nierozmowna, Karol się trochę rozkręcił, bo broni tu sytuacji, że Daria się pojawiła w słuchawce telefonu. Daria, dziękuję ci bardzo serdecznie, natomiast jeżeli go nie kochasz, nie ma litości. Musisz być okrutna, bo tak to chłopak się będzie męczył i będzie wodzony za nos.
5: Daria, przemyśl, ja zbłądziłem, ale przemyśl.
2: To jednak zbłądziłeś, bo mi tego nie powiedziałeś.
5: No zbłądziłem właśnie.
2: Jak?
5: Tym, że napisałem.
2: No ale to powiedziałeś, że to zwykłe cześć do koleżanki. Karol, ty słyszysz, co ty mówisz?
5: Słyszę.
2: Z której strony wiatr zawieje, to tak dygoczesz. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Pa.
4: Pa.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Słychać, że niedawno wstali. No to... Bo tyle życia w sobie mają, że...
2: Ty mi powiedzcie, o co tam chodzi, bo ja do końca nie wiem. Kodziu?
0: Nie mam pojęcia.
2: Ja też.
1: Jutro jest kolejna szansa na miłość. voxfm.pl, tam się zgłaszacie do Kochaj albo Rzucaj.
2: No tak, młodzi ludzie, być może wiesz, słyszeliście, byliśmy w radiu.

0: No i proszę bardzo, i tak wam gramy w rytmie hitów. Szaust, Love Tonight. Chociaż już tonight za nami, mamy poniedziałek. Piękny dzień, słoneczny, wspaniały, poweekendowy. Mamy dzisiaj, słuchajcie, Dzień Informatyka na przykład. Światowy Dzień Oceanów, to można też świętować. No szukajmy tych pozytywów w poniedziałku. A, i z takich pozytywnych rzeczy, już na maksa rozpoczynamy sezon rowerowy. Pierwsza zmiana już wyruszyła z pierwszym rowerem, który powędruje do naszego słuchacza, słuchaczki. Ale to słuchajcie, dowiecie się wszystkiego z anteny Radia Vox FM. Dzień dobry ode mnie, Arek Sikora, witam, zapraszam. Tu program w rytmie hitów i tych nie zabraknie. Na horyzoncie m.in. Mario Biszyn, Beberexa. Tak wam zagramy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Reklama.
11: Vox FM.

Widzicie, co się dzieje za oknami. Jakie temperatury? Słuchajcie, dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju nawet 28 stopni. Więc teeny weeny string bikini jak najbardziej do dzisiejszego dnia pasuje. Poniedziałek, poniedziałeczek, zaczynamy kolejny tydzień, 8 dzień czerwca. Możecie dać znać, co u was, jakie plany na ten tydzień. Jak wam w ogóle poniedziałek mija, jak sobie z nim radzicie? 600-9869-869. Ten numer jak najbardziej do waszej dyspozycji. Korzystajcie, piszcie, dzwońcie, informujcie. Messenger nasz radiowy też jakby odpalony. Ja tutaj już się loguję na wszystkich możliwych komunikatorach naszych i odpalamy linię, można dzwonić, pisać, informować. Pogadajmy ze sobą. No, to zawsze jakoś lepiej będzie, co nie? Zawsze jakoś przyjemniej i łatwiej będzie poradzić sobie z tym poniedziałkiem. A przy okazji jeszcze ładnie zagramy Masters i Anthony Clamoran jeszcze przed godziną 10 w poniedziałek w Vox FM.

0: Prościutko z Best Listy Masters. Jak się nie ma co się lubi, można na voxfm.pl cały czas głosować. A przed nami godzina 10, słuchajcie. Ruszają obrady kapitułu Orderu Białego, Orła Białego. Chodzi cały czas o odebranie tego orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Szczegóły tej sprawy w wiadomościach Radia Vox FM po 10. Koniecznie bądźcie razem z nami, posłuchajcie.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Reklama.

0: Alarm przeciwlotniczy na wschodzie Łotwy.
1: Wywołał go dron z nad terytorium Rosji.
0: Czy Wołodymyr Zełenski straci polskie odznaczenie?
1: Ruszają obrady kapituły orderu Orła Białego.
0: Kibica zgotowali jej królewskie powitanie.
1: Wicemistrzyni French Open Maja Chwalińska już w Polsce.
2: A na zegarach już 10:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Ozysko. Słuchamy.
0: Mieszkańcy wschodnich regionów Łotwy powinni pozostać w domach. Z takim apelem zwróciły się władze w Rydze.
1: Łotewską przestrzeń naruszył dron, wleciał z nad terytorium Rosji i został zestrzelony przez samoloty NATO, informuje agencja Reutera.
0: Na wschodzie kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Ta część kraju jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo.
1: Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium kraju i uszkodziły magazyn ropy w Rzeżycy.
0: Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. To po zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczącej możliwości odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
1: To po decyzji o nadaniu jednej z jednostek armii nazwy bohaterów UPA.
0: W ponad 300-letniej historii order został odebrany tylko raz i wymagało to prawomocnego wyroku sądu. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co dalej z tą mocną rysą w relacjach?
3: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury.

0: dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
2: Setki kibiców przywitało Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie.
1: Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21. miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
2: Pozostajemy jeszcze w sportowym klimacie. Nie tylko kibice i bukmacherzy potencjalnych zwycięzców zbliżającego się mundialu typują także naukowcy.
1: Według uczonych z Uniwersytetu w Innsbrucku i Dortmundu największe szanse na sukces mają reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec.
2: Naukowcy wytypowali czołową czwórkę na podstawie wszelkich możliwych danych. Skorzystali też z pomocy sztucznej inteligencji.
1: Z tej analizy wynika, że na największe szanse na wzniesienie głównego trofeum ma Hiszpania. Czy tak się stanie, przekonamy się 19 lipca. Na ten dzień zaplanowano mecz finałowy.
2: A już teraz ręce zacierają grzybiarze. W świętokrzyskich lasach pojawiły się pierwsze okazy.
1: To nie jest hobby dla tych, którzy lubią dłużej pospać.
3: Chodzi się o świcie na grzyby. Piąta, szósta. To jest fantastyczne. Ja na przykład w zeszłym roku znalazłem takiego 1,5 kilo. Miał olbrzymi, prawdziwy. I co ciekawe, że nie był robaczy.
2: Sanepid przypomina, że grzybów nie wolno zbierać do plastikowych siatek. Najlepiej używać przewiewnych, wiklinowych koszy.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Pogoda rzeczywiście troszeczkę pomogła grzybiarzom. Dużo opadów deszczu w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj tych opadów deszczu też nie zabraknie. Północ kraju z opadami, z burzami również na Suwalszczyźnie. W nocy już bez opadów deszczu, ale jutro te opady znowu mogą powrócić. Dużo burz również z gradem na południu. 28-29 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju. Dobrze brzmi, co? Po długim
1: skąd ta chrypka? Wiem, co chcesz, panie Arku. Skąd ta chrypka?
5: Bo była pogoda taka, że deszcz padał, było wilgotno i wysuszyło
2: pogoda,
5: mi wszystko.
2: Tak.
5: Tylko tak, że wiecie, o co chodzi.
2: I długi weekend.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Ale jeszcze trochę i będę mógł udawać Dawida Osysko. No. Bo schodzę coraz niżej z głosem.
1: What a wonderful word.
5: Dobrze, słuchajcie, bo za godzinę przychodzi tylko połowa z was, prawda? Cząstka jedna. Kto
1: tak,
5: przychodzi?
1: W mojej odsłonie połowa.
5: Dawid Osysko. Dobrze, to może nie będę musiał naśladować głosu. Marta już wraca do domu, poniedziałek za nią.
2: Tak
5: dziękujemy
2: jest.
5: Bardzo
2: dzięki
5: za plany wiadomości. Ode mnie dzień dobry, Arek Sikora, witam, zapraszam. Tu program W Rytmie Hitów.

Forever Summer, czyli wieczne lato na antenie Radia Vox FM. Lato, no to jeżeli chodzi o pogodę, jak najbardziej. Jak najbardziej są takie temperatury, jakie w lato, jak najbardziej można zaobserwować. Widać, że te lato bardzo chętnie do nas chce tu przywędrować i my na te lato czekamy. Ale jakie wy macie plany w poniedziałek, to cały czas piszecie na 609-869-869. Czytam, że proszę bardzo, że walczymy z chwastami, ktoś pisze. Byle do przodu i tak szczerze, nie skończymy tego dziś, szef będzie niezadowolony. I Karola się pyta, czy pozdrowimy koleżanki, oczywiście pozdrawiamy. A to, że szef będzie niezadowolony, że nie zdążycie zrobić dzisiaj roboty. No, słuchajcie, cały tydzień na to macie, przestańcie. To nie trzeba wszystkiego od razu w poniedziałek robić, bo jak wszystko zrobimy w poniedziałek, to co będziemy robić w kolejne dni? No to trzeba jakoś sensownie rozplanować, prawda? 609-869-869 piszecie również, że słuchajcie, poniedziałek dzień jak każdy inny, nie ma znaczenia, czy to poniedziałek, czy inny dzień tygodnia, odpalamy Vox i działamy. Pozdrawiamy tych, dla których poniedziałek nie jest ciężki. No właśnie, pozdrawiamy. A poniedziałek dzień jak każdy inny, choć ten jest wyjątkowy, bo pierwsza zmiana przypomina w drodze z rowerem dla jednego z naszych słuchaczy, słuchaczki. Za moment się z nimi spróbujemy połączyć i sprawdzimy, jak nam im idzie. Czy są już w drodze, czy blisko, czy daleko. Zostańcie blisko radia, posłuchajcie.

0: bo to wygląda, słuchajcie, tak, że pierwsza zmiana, rano dzwoni do kogoś i mówi: proszę pana, proszę pani, bo my pani albo panu mamy rower do oddania, i ten rower rzeczywiście później biorą i wiozą. Dzisiaj w składzie Konrad Piwowarski, w drodze już z rowerem do słuchacza, słuchaczki. Konrad, opowiadaj tym, którzy nie wiedzą.
1: Do słuchacza, do Krystiana wieziemy ten rower. Co ciekawe, Krystian jest mobilny, bo pracuje jako dostawca w jednym ze sklepów elektronicznych, no i będziemy się z nim łapać. Gdzie my się z nim złapiemy, to ja jeszcze tego nie wiem. Wiem jedno, że kiedyś piosenkarka śpiewała, pytała się, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie. Ja byłem na zakręcie 10 minut temu. Tak jest. 10 minut temu byłem w miejscowości Zakręt, wjechałem na trasę S17, no i teraz znajduję się w okolicach Garwolina i jadę dalej. Gdzie ja dojadę, tego jeszcze nie wiem. Będziemy się z Krystianem na pewno łączyć telefonicznie, próbować go złapać, no i w końcu na pewno się spotkamy i wręczę mu rower. Ja chciałem zaznaczyć, że ja tym rowerem nie jadę, rower jest na pace, więc spokojnie, Krystian, to nieużywany, nowiutki rower do ciebie.
0: Siadełko nietykane. Konrad, a powiedz, daleko masz, niedaleko, nie wiem, może trzeba kanapki tobie jakieś zorganizować, powiedz, ile ty tam będziesz jechał?
1: Pokazuje mi 44 minuty aktualnie, ale pytanie, gdzie rzeczywiście będzie Krystian aktualnie rozdawał swoje towary ze swojego busa, więc myślę, że może to się skończyć i nawet pod Lublinem. Zobaczymy, będziemy się na pewno łączyć z nim i się przekonamy.
0: Okej, no to i my będziemy się tutaj z wami łączyć, będziemy cały czas na bieżąco sprawdzać. Jak już złapiecie Krystiana, koniecznie dajcie znać, bo my będziemy chcieli to wszystko, że tak powiem, na antenie później transmitować, prawda? Żeby to każdy słyszał, jak to wygląda.
1: Jak najbardziej.
0: A wy, drodzy słuchacze, VoxFM.pl, do dzieła możecie się cały czas zgłaszać. Vox daje dwa koła. Zgłoście się tam, napiszcie. Jakie jest pytanie konkursowe, Konrad, przypomnij?
1: Wystarczy, że napiszecie, z kim i gdzie chcielibyście się wybrać na swoją wymarzoną wyprawę rowerową. Sezon się zaczyna, sezon właściwie to już w pełni, piękna pogoda, więc zachęcamy serdecznie.
0: O właśnie, a później pierwsza zmiana, osobiście wam ten rower dostarczy. VoxFM.pl, można się cały czas zgłaszać.
2: VoxFM daje dwa koła.
3: Zgłoś się na VoxFM.pl.
2: Reklama.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Reklama.
5: Fox.

I to są właśnie hity, których potrzebujemy w poniedziałek, 8 dnia czerwca w Vox FM. Tych hitów u nas pod dostatkiem, bo to program w rytmie hitów. No i słuchajcie, zerkamy, co tutaj na muzycznym horyzoncie jeszcze przed godziną 11. Junotas, Piękni Młodzi, Sandra. Alok i Don't Say Goodbye też już za moment w Voxie. Można zrobić głośniej, bo właśnie w ten sposób robimy wam dzień dobry.

0: kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama.
9: Owacje dla wicemistrzyni French Open. Maja Chwalińska na lotnisku spotkała się z fanami. Akcja ratunkowa w Kołobrzegu. Na spacerowiczów spadło drzewo. W Ostrowie Wielkopolskim od dziś święto muzyki filmowej, rusza 15 Grand Prix Komeda.
10: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
9: Setki kibiców na lotnisku i sportowa bohaterka Polski między nimi. Maja Chwalińska wróciła do Warszawy, przyleciała porannym lotem z Paryża. To właśnie na French Open zachwyciła wszystkich, nie tylko fanów tenisa. Jako kwalifikantka dotarła aż do wielkiego finału. Dziś na lotnisku na własne życzenie wyszła do kibiców, rozdawała autografy, spotkała się z owacyjnym przyjęciem fanów. Po takim sukcesie nie mogło nas tu dzisiaj nie być, przyznawali w rozmowie z naszą reporterką ci, którzy pojawili się w hali przylotów.
11: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
9: Prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak zapowiedział, że złoży do Rady Miejskiej wniosek o nadanie Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Jak zaznaczył, najpierw trzeba jednak spytać samą tenisistkę, czy byłaby gotowa przyjąć takie wyróżnienie. A Maja z dziennikarzami spotka się jeszcze dzisiejszego popołudnia. Ranni, akcja ratunkowa w centrum Kołobrzegu. Na przechodniu spadło drzewo, na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
12: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
9: Relacjonuje Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne, okoliczności tych wydarzeń bada także policja. Polska ambasada w Izraelu dziś jest nieczynna. Ma to związek z napiętą sytuacją w regionie. W nocy doszło do wzajemnego strzału ze strony Iranu i jemeńskich rebeliantów z jednej, a Izraela z drugiej strony. W Izraelu uszkodzonych zostało kilka domów w osiedlu na zachodnim brzegu. Armia izraelska przekazała, że zaatakowała kilka celów w kompleksie petrochemicznym nad Zatoką Perską. Polscy dyplomaci w Izraelu wezwali do stosowania się do instrukcji władz lokalnych i obrony cywilnej. To jedyny taki festiwal w Polsce. W Ostrowie Wielkopolskim rusza dziś 15 Grand Prix Kometa, czyli festiwal, na którym nagradza się muzykę napisaną specjalnie do polskiego filmu. W tym roku o statuetkę i 30 tysięcy złotych walczyć będzie 9 kompozytorów, a autorów muzyki do 7 tytułów.
13: Nie rozczarujecie się Państwo, mamy bardzo ciekawe filmy.

0: My konkursowe, kompozytorzy reagowali, kiedy ich informowałem o nominacjach, z dziką radością i uważają, że to jest wielka duma i radość przyjechać do Ostrowa Wielkopolskiego i cieszyć się. Nobilitujące to jest z nominacji do Grand Prix Comeda.
1: Mówi dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski. Zwycięzcę poznamy podczas gali 13 czerwca.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Opady deszczu dzisiaj na północy kraju, jutro w całym kraju deszczowo, deszcze, burze z gradem, również w prognozach synoptyków. Środa też deszczowa, w czwartek też deszczowo i chłodniej już zacznie się robić. Środa, czwartek to już temperatury rzędu 13-14 stopni Celsjusza, ale w piątek znowu ciepło, 21 stopni, podobnie w sobotę. Deszcz nas, słuchajcie, nie opuści aż do końca tego tygodnia, póki co takie prognozy są synoptyków. Mówię póki co, bo te prognozy stety i niestety uwielbiają się zmieniać.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Zmiana też za moment na stanowisku reporterskim, dziennikarskim, serwisarskim.
1: Wyjąłeś mi to z ust. Tak, pojawi się wspaniała, piękna dziewczyna i piękny kobiecy głos o 12.
3: A tutaj mamy do czynienia z kolejną osobą, która poniedziałek ma już za sobą, Dawid Osysko.
1: Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.
3: Dziękujemy, do jutra. A ja mówię dzień dobry raz jeszcze. Arek Sikora, kłaniam się. Za moment spróbujemy połączyć się z Konradem Piwowarskim, który jest w trasie z rowerem. Podróżuje do słuchacza, który ten rower dzisiaj zgarnął. W naszej akcji Vox daje dwa koła. Ja przypomnę, że cały czas można się zgłaszać na voxfm.pl. Zachęcamy, zapraszamy.

Bludgeon, absolutnie w poniedziałek wszyscy to chyba słyszymy, prawda? No, przychodzimy tym bardziej po długim weekendzie, no, do pracy i szef coś tam mówi nad głową, bo to zrób, to zrób, to zrób, to zrób, a my jedyne co słyszymy to bla, bla, bla, bla, bla. Jeżeli chodzi o takie bla, bla, bla, bla, bla, które się słyszy, no to słuchajcie, czasami pojawiają się takie doniesienia zza naszej wschodniej granicy, z Rosji mianowicie. No, działa tam bardzo prężnie propaganda i ostatnio pojawił się tam hit. Rosyjska propaganda, słuchajcie, zastanawia się, skąd w nas tyle rusofobii, skoro lubimy pierogi ruskie. Ha! Dobre pytanie, prawda? Dla większości Polaków, jak czytam dalej, rosyjskie pierogi to nie kwestia polityki, a domowego jedzenia, smaku, tradycji. No, nie ma co ukrywać. Pierogi ruskie jak najbardziej tak, super smaczne. I was, drodzy sąsiedzi, też byśmy kochali, jakbyście byli pierogami. Nie żeby coś, ale pierogi ruskie są super. I cebuli dużo, i cebuli dużo. Jak najwięcej. Kawałek boczusia, ojejciu. O, ślinka pociekła. Pora obiadowa jeszcze za moment, także karmimy was dźwiękami póki co. Mirami, Eben na horyzoncie, Dede Negra za moment. To są hity. Tak gramy w rytmie hitów w Vox FM. W poniedziałek, 8 czerwca na 18 minut po 11.

0: z Doc Zokaria, czyli hicior z Best Listy. Poczekajcie, ja sobie tutaj wklepię Best Lista, żeby się upewnić. Tak, to miejsce trzecie ostatniego notowania. Na VoxFM.pl możecie głosować na swoje ulubione hity, plusy, minusy do waszej dyspozycji. Później w piątek, słuchajcie koniecznie, bo o 17 Krzysiek Skrzypkowski zaprezentuje najnowsze notowanie, czyli wyniki waszego głosowania. A jak już na VoxFM.pl jesteśmy... No to jest jeszcze jedna taka fajna akcja. Vox daje dwa koła, szczegóły już teraz, posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj, pie-

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście!
2: Vox FM daje 2 koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. 3. tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Reklama.
3: Vox

0: Pump it up. To Denzel oczywiście i Pump it up. Słuchajcie, lecimy z naszą akcją Vox daje dwa koła i to tak naprawdę daje dwa koła, bo to nie jest tak, że wygrywacie rower i on, nie wiem, idzie kurierem albo że musicie przyjechać go odebrać. Nie. Bierzemy sprawę, jak to się mówi, w swoje ręce, a właściwie w swoje ręce rower wziął Konrad Piwowarski i z tego co wiem jest już na miejscu. Cześć Konrad.
1: Cześć, jesteśmy aktualnie w miejscowości Skórzec, jesteśmy niedaleko Siedlec, prawda?
2: Tak, tak.
1: No i tutaj jest ze mną Krystian, to ta osoba, która właśnie potwierdziła. Krystian, który na robocie aktualnie, dużo dzisiaj pracy?
2: No tak do 18, nie za dużo.
1: Co ty robisz zawodowo?
2: No, dostarczam sprzęt AGD do klientów, podłączam, montuję.
1: Okej, co dzisiaj podłączałeś, co dzisiaj było grane?
2: No, miał być montaż pralki, ale klient zrezygnował.
1: A no to bardzo dobrze się składa, więcej czasu na to, żeby na przykład zatrzymać się na chwilę i odebrać rower od Radia Vox FM. Przypomnij, jakie są twoje plany związane z tym rowerem?
2: No, dziewczynę wezmę na ramę i będziemy sobie jeździć po lesie, gdzieś zjeść na lody.
1: Po lesie, na lody, dobra, ja już wszystko rozumiem, ty mi nie musisz nic więcej mówić, chodź ze mną, sprawdzimy, czy w ogóle zmieści ci się ten rower?
2: Zmieść?
1: No tak, bo jest spory dostawczak. Otwieram bagażnik. Dobra, słuchaj. Jest jeszcze niezłożony. Nówka sztuka, specjalnie dla ciebie, Krystian. Krystian mi pomaga to przynosić teraz. O, dobra. Udało się. Ja straciłem aktualnie słuch, ale już chyba odzyskałem. Krystian, to co? Wnosimy ten rower i od dzisiaj będziesz mógł na nim jeździć.
2: Pewnie wrócę do domu, złożę i będę jeździł.
1: To co, warto zgłaszać się do konkursu w Radiu Vox FM?
2: Nie, że warto.
1: No właśnie i zapraszamy serdecznie voxfm.pl, tam możecie się zgłosić. Kolejny rower zawieziemy komuś już jutro.
0: Konrad, ja jeszcze zapytam, ale to nie pomożesz koledze złożyć tego roweru?
1: Wiesz co, gdybym ja pomagał, to z tego roweru mógłby wyjść wózek inwalidzki, także
0: najważniejsze, żeby założyć łańcuch.
3: Vox FM daje dwa koła.
4: Zgłoś się na voxfm.pl.

0: Anastasia, ten potężny głos w przeciwieństwie do tego mojego dzisiejszego zachrypniętego. To Left Outside Alone za nami, przed nami godzina 12. 12 słuchajcie wiadomości Radia Vox FM koniecznie, bo w wiadomościach Radia Vox FM wszystko co najważniejsze w kraju i na świecie, a także wiadomości sportowe. No wiadomo, sportem żyjemy. Maja Chwalińska na ustach każdego Polaka. Szczegóły za moment, zostańcie, posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
7: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
8: Jest super. Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
7: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
7: Autopromocja. Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro.
11: Emocje rosną.
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED.

0: własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
4: Donald Tusk zwraca się do Nawrockiego i Załęskiego, apeluje o szczerą rozmowę. Od tego zaczynamy. Wiadomość, jak największa operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Wartość zabezpieczonej heroiny przekroczyła 156 milionów złotych. A na koniec jeszcze sport w Orlen Basket Lidze. Czas na pierwszy mecz finałowy.
5: 12 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witamy Katarzynę Pilewską.
4: Dzień dobry.
5: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
4: Dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów. Premier zwrócił się do prezydentów. Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załańskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Premier podkreślił, że współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy. Przypomnijmy, pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dziś zwołano posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Członkowie zajmą się propozycją prezydenta Nawrockiego. Prezydent Polski chce odebrania orderu Wołodymyrowi Załańskiemu. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
6: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
4: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
6: Już ponad 83 tony zabezpieczonej narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
4: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Ukryta była w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy. Tragiczny wypadek w Lubelskiem. Policjanci ustalają tożsamość ofiary. Nie żyje kierowca, który uderzył w drzewo pomiędzy Żerocinem a Zachajkami w gminie Międzyrzec Podlaski.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Daci zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, po czym auto zapaliło się w wyniku tego zdarzenia. Kierowca poniósł śmierć na miejscu.
4: Mówi nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrychlazy Bialskiej Komendy. Na miejscu cały czas pracują służby, droga jest zablokowana. Funkcjonariusze mają wkrótce wprowadzić ruch wahadłowy. A przed wiadomościami sportowymi już teraz protest w sprawie kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej chcą ochronić miejsce, w którym pierwsze kroki stawiała nasza polska tenisistka. Protestują przeciwko powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u. Protest poparł artysta Kawu, autor muralu z wizerunkiem Maji Chwalińskiej.
8: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. Powiem szczerze, my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani i nam się to nie podoba. Ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
9: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować. Tutaj w okolicy następny miszcz nam nie rośnie na przykład. Tak?
10: Chwalińska tutaj jednak dobrze wypromowała Dąbrowę Górniczą.
8: No tak, zaczynała tutaj.
11: Tu jest wszystko odgórnie nastawione i nie możemy sobie mówić, a oni co chcą, to i tak robią. Nie?
4: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Które zaczynamy od tenisa. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwerewa. W finale Rolanda Garrosa niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobolego. Był to jego 4. wielkoszlemowy finał, który w światowym rankingu nadal będzie 3. W Orlen Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20:15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Ja chciałem powiedzieć, że pani redaktor Katarzyna Pilewska dla znajomych Kasia jest bardzo kochana.
4: Dlaczego? No,
3: mówi Kasia, że Areczku, ty masz taką chrypę, to ja pogodę zrobię za ciebie.
4: Tak, to prawda, no bo tutaj słyszę, że czerwcówka była bardzo intensywna, a że ja już wczoraj tutaj sobie byłam, to ja bardzo chętnie państwu przekażę, że 23 stopnie w tym momencie w Rzeszowie najcieplej, 16 w Elblągu najzimniej. No i do takich chłodnych temperatur musimy się powolutku przyzwyczajać, bo będą nam spadać w tym tygodniu. Jutro jeszcze ciepło, w środę 19.
3: No i deszczowo cały czas.
4: Tak.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: A propos tej czerwcówki jeszcze, tak jest, SMS przywędrował. Areczku, co ty taki wczorajszy?
4: Wiesz co, to jest po prostu wszystko zmęczenie materiału.
3: No bo to jest, wiesz, poniedziałek, jak w poniedziałek jesteś wczorajszy, czyli niedzielny, a we wtorek już normalnie, to w ogóle nie jesteś poniedziałkowy nigdy.
4: A w piątek jak jesteś?
3: A w piątek to jesteś woohoo! A do tego piątku jakoś wspólnie wytrzymamy. Katarzyna Pilewska, pani redaktor, wraca o 13.
4: Będę.
3: A my mamy piękną muzykę. Gramy w Rytmie Hitów, mam w Vox FM. Tak się też ten program nazywa. W Rytmie Hitów. Arek Sikora, dzień dobry.

0: Katy Perry, czyli znowuż to proszę bardzo Kaśka i I Kiss a Girl z pocałunkami, z buziaczkami, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale nie zawsze to tak jest, wiecie, że jak pocałunek, to później jest ładnie. No, czasami z pocałunków robią się afery i taką, proszę bardzo, aferę ma teraz Enrique Iglesias. Czytam na jednej ze stron w kolorze różowym, że jest naprawdę afera. Jest afera. Enrique Iglesias pokazał na nagranie, na którym całuje się z fanką. No i oburzenie wśród fanów, a tym bardziej fanek. Także to pytanie, dlaczego ja nie, a ona tak?
1: Nie, właśnie.
2: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: jest po prostu JJ i to jest po prostu Still, czyli Summer on My Mind w Vox FM. Tak wam gramy w poniedziałek, dostarczamy słoneczko, którego no, jeszcze póki co mamy pod dostatkiem, ale widzieliśmy prognozy pogody. Ten tydzień ma być bardzo deszczowy, pochmurny, od środy tak naprawdę już spadki temperatur, więc korzystajmy z tego słońca, póki jest. Właśnie, taki ważny apel, prawda? Tych apeli takich bardzo ważnych jest więcej. Czytam teraz, że papież Leon XIV apeluje do Europejczyków. Posłuchajcie, no bo to są ważne słowa od papieża, prawda? Papież apeluje. Europejczycy, porzućcie polaryzację społeczną i zajmijcie się ciekawszymi rzeczami. O, no, no właśnie. Można się zająć ciekawszymi rzeczami, przecież po co te polaryzacje? Lepiej, nie wiem, zajmijmy się zbieraniem truskawek, odrywaniem tych szypułek, na przykład listek po listku. No, można cały dzień się zająć jedną truskawką, wiecie, najpierw szypułkę to się odczepi, nie? Najpierw ten, a później te takie malutkie kropeczki, to można przecież kropka po kropce te takie żółte te powyciągać. No, zajmijcie się ciekawymi człowieki sprawami, a nie tu jakieś polaryzacje.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money!
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los!
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Niskie ceny.

0: kraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.

Bardzo ładna piosenka, bardzo. To Galaxy Galaxy, aż to gra. Słuchajcie, czytam w międzyczasie w internecie, że Japan, czyli Japan, japońskie linie lotnicze, Japan Airlines, nie będą już mówić do pasażerów per pan pani. Aha, ale to się zgadza, to tak po japońsku. Jako tako, nijako, no. Także to zrozumiały ruch. Ja się zastanawiam, dlaczego dopiero teraz. Może od zawsze tak powinno być. No. A u nas na przykład od zawsze w rytmie hitów, nie? No. Bo to oczywiste, że to tak trzeba. Teraz klasik na przykład, nie? David Guetta jeszcze przed 13:00. Można robić głośniej.

0: David Guetta, Sia i te połączenie, proszę bardzo, stworzyło Beautiful People. No, można to rozumieć jak się chce, prawda? 13 za moment, o 13 wiadomości Radia Vox FM, temat numer 1, czyli odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Wracamy do tego tematu, bądźcie blisko radia, posłuchajcie uważnie.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe.

0: 18,47,12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24,30.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
1: Co dalej z orderem Orła Białego prezydenta Ukrainy? Trwa posiedzenie kapituły, a tematem zajmuje się nasz reporter. Na początek jego relacja. W wiadomościach Bartoszka podejrzane w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii. W tragedii zginęły 3 osoby. No, na koniec jeszcze polscy dentyści na Jamajce. Posłuchajcie o wyjątkowej akcji.
2: Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 13, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Słuchamy.
1: Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać to najstarsze i najważniejsze państwowe wyróżnienie Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie i jest tam też sam Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy Bohaterów UPA. Ten krok wywołał falę krytyki w Polsce. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiński.
3: Tak jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Mateusz. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
3: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
1: Obecnie w kapitule Orderu Orła Białego oprócz prezydenta Nawrockiego zasiadają profesor Michał Klejber, Zofia Romaszewska, Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wilstein. Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy budowlanej w Saksonii, przekazała tamtejsza prokuratura. Do tragedii doszło w Görlitz, tuż przy polsko-niemieckiej granicy. Przypomnijmy, budynek zawalił się 18 maja, najprawdopodobniej w wyniku wybuchu gazu. Zginęły 3 osoby. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani przez służbę Bartosz K. i Zolmajka są znani z policji z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy budowlanej szukali łupu w rejonie przygranicznym i prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie śledczym z powodu innej sprawy. W katastrofie zginęły 2 młode turystki z Rumunii i 48-letni mężczyzna posiadający niemieckie obywatelstwo. Prokuratura i policja w Görlitz apeluje o kontakt do świadków posiadających jakiekolwiek informacje w sprawie katastrofy. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna.
4: Pracownicy kontroli wystąpili do administratora tego obiektu o udostępnienie danych elektronicznych z 72 godzin poprzedzających tą sytuację. Chodzi tu o dane, które tak jakby rejestrują zakres całej pracy tego obiektu.
1: Tłumaczy zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak. Szczegóły na razie nieznane. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Polacy polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. To druga wyprawa ekipy ze stolicy Wielkopolski. Pracy na miejscu jest sporo, przyznaje organizator wyjazdu Kacper Nijakowski.
5: W zeszłym roku przez ponad 2 tygodnie udało nam się przyjąć ponad 300 pacjentów. Byli to pacjenci z bardzo szerokiego przedziału wiekowego, od kilku lat po bardzo sędziwy wiek pod 90.
1: 8-osobowa ekipa będzie przyjmować w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To zetknięcie z zupełnie inną rzeczywistością, przyznaje uczestnik wyprawy Marcin Spychalski.
6: To będzie duże wyzwanie, to będzie na pewno praktyka nietypowa, inna niż w tych warunkach, które mamy tutaj u nas w Polsce, w wyposażonym centrum stomatologii. Będziemy musieli starać się wyleczyć tego pacjenta przy minimalnych zasobach.
1: Wyprawę współorganizują Stowarzyszenie dla Świata, Uniwersytet Medyczny i Wielkopolska Izba Lekarska.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: No i co w pogodzie?
2: Polacy polecą. Słuchaj, najlepiej za granicę, bo faktycznie no te temperatury w tym tygodniu może nie będą. Temperatury to nie problem.
1: Jeszcze dzisiaj Jamajka, jeszcze jutro Jamajka, ale w środę 20 stopni
2: tak,
1: będzie.
2: Tak, ale wiesz, temperatura to jedno, a dwa to opady deszczu, bo one będą nam towarzyszyły właściwie przez cały ten tydzień. Możliwe są też burze lokalnie, zwłaszcza na północy kraju. No i lokalnie też grad.
1: Biometr dzisiaj, czekaj, zerknijmy, zobaczmy.
2: Jak czujesz?
1: Ja myślę, że jest super.
2: Świetny,
1: nie? Na zachodzie super, korzystny, bardzo.
2: A u nas?
1: A u nas, czyli wreszcie kraju. Obojętny.
2: Okej, niech będzie.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: A bo to u nas w Warszawie.
2: U nas w stolicy.
1: Jesteśmy wszędzie, w każdym zakątku Polski.
2: Tak?
1: A w internecie to w ogóle na całym świecie.
2: Tak,
1: technologia tak zwana. Kasia Pilewska też będzie o 14 z wiadomościami.
2: Do usłyszenia.
1: A ja mam hity i nie zawaham się ich zagrać. Arek Sikora, dzień dobry.

Andrea i Time to Pray w Vox FM, tak wam gramy. Słuchajcie, sprawa jest poważna. Naprawdę, śmiechy śmiechami, ale sprawa jest poważna. Czytam właśnie, że sytuacja z wczoraj. Krakowscy łani proszą o informacje, które pomogą im w odnalezieniu konia należącego do szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego. Koń zaginął po tym, jak wczoraj doszło do wypadku takiego małego, niegroźnego. Jeździec około godziny 14 miał spaść z konia w rejonie kanału odpływowego do Wisły, w pobliżu mostu prowadzącego na osiedle Branice. I spłoszone zwierzę, słuchajcie, uciekło. Do tej pory, sprawdziłem teraz w Facebooka, 4 godziny temu krakowski szwadron ułanów aktualizuje informację, że jeszcze się tego konia nie udało odnaleźć. No, to koniecznie, jeżeli zobaczycie gdzieś jakiegoś galupującego rumaka, takiego ciemnego, taki czarny aż, no to koniecznie, koniecznie dajcie znać krakowskim ułanom, no bo to, bo wiadomo, no, jak koń gdzieś poleciał, to biegnie, to zawsze energię traci, w końcu ta energia się skończy, no, także koniecznie dajcie znać, jak coś wiecie na ten temat.

0: To jest Weberaxa i Faithless New Religion. Miejsce drugie ostatniego notowania Bestlistę. A plusiki na www.voxfm.pl w zakładce Bestlista wyglądają trochę jak krzyżyki. Ha? Więc z New Religion 100% jest zbieżność. To wszystko do siebie pasuje. Głosujcie na voxfm.pl w zakładce Bestlista. I koniecznie słuchajcie w piątek, przypominamy o 17 najnowsze notowanie. Prezentuje Krzysiek Skrzypkowski.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Reklama.
15: Vox FM.

Jorgus, troszeczkę piątkowego klimatu w ten poniedziałek, a tak, żeby jakoś tam nam milej było, przyjemniej, bardziej swojsko, no bo po długim weekendzie ten poniedziałek to może być taki troszeczkę znienacka, że tak powiem, nie? Więcej takich hitów weekendowych przed nami, z Molasty z Dodą, jeszcze przed godziną 14. Armin van Buuren też już teraz z muzyczną nowością, Like a Child. Można robić głośniej.

0: zajdzie słońce, to jeszcze cały poniedziałek jest do przeżycia, prawda? W dobrym towarzystwie jak najbardziej. Już za moment, godzina 14, przywita się z wami, no właśnie, Klaudia Wasiluk. Bądźcie blisko radia, słuchajcie, za moment również wiadomości. A ja dziękuję za dzisiaj. Arek Sikora, do usłyszenia. Słyszymy się jutro od 9.30.
1: Autopromocja.
2: Bestlista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram. Program z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu.

0: rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Damian F. usłyszał zarzuty zabójstwa 16-latki. To tragedia na początek wiadomości. W nich też dramatyczna walka z czasem na Filipinach po potężnym trzęsieniu ziemi. Wrócimy do kraju i powiemy też o ogłoszonych właśnie najnowszych cenach paliw.
4: Na zegarze 14. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pielewska. Posłuchajmy.
3: Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
5: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
3: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, w piątek bielską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Ta dramatyczna walka z czasem. Pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Do co najmniej 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych potężnego trzęsienia ziemi na Filipinach. Rannych zostało blisko 130 osób. Żywioł uderzył nad ranem. Było to najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. Wywołało potężne zniszczenia infrastruktury. Zawaliło się wiele mieszkań i placówek edukacyjnych. Lokalne lotnisko międzynarodowe pozostaje zamknięte do odwołania. Na szczęście zagrożenie falami tsunami minęło. Wracamy do kraju. Minister energii zdecydował o kolejnej obniżce cen paliw. Od jutra litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł 45 groszy. Ceny paliw w dół i w dół też nastroje w branży motoryzacyjnej, alarmuje Solidarność. Z analizą serwisu Automotive Suppliers w ubiegłym roku w tej branży w Polsce straciło pracę niemal 3000 osób. A to dopiero początek złych wieści. Aż 37% przedstawicieli firm chce w ciągu roku zwolnić kolejnych pracowników. To skutki polityki klimatycznej i energetycznej, komentuje Bogusław Hutek ze Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
6: Cały przemysł motoryzacji jest zagrożony likwidacją miejsc pracy, a inwestorzy zagraniczni już teraz wychodzą z Polski, bo gdzie jest tańsza energia, tam idą i najprawdopodobniej większość z nich wyjdzie z Polski. I jest proste pytanie, czy będzie jeszcze jakiekolwiek za kilka lat miejsce pracy w Polsce dla naszych dzieci i wnuków.
3: Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym to dziś 197 tysięcy ludzi. Jest to najgorszy wynik od wielu lat.
2: Sport w wiadomościach Vox FM.
3: Takiego awansu nie było od ponad pół wieku. Maja Chwalińska w błyskawicznym tempie dołączyła do największych gwiazd kobiecego tenisa. 24-letnia finalistka turnieju wielkoszlemowego French Open wychowała się w Dąbrowie Górniczej i to w tym mieście rozpoczęła przygodę z kortem. Duma i radość panuje w szkole podstawowej numer 29, do której chodziła Maja.
7: Andrzej Krowicki, wicedyrektor szkoły podstawowej numer 29 w Dąbrowie Górniczej. Podczas jednej z konferencji meczu na Rolanda Garrosie wspomniała o tym, że sama bardzo chętnie odwiedziłaby swoją szkołę podstawową. Zapraszamy Maję, bo uczniowie już nie mogą się doczekać spotkania z Mają.
8: Tak, to bardzo.
9: Co byście jej powiedziały na takim spotkaniu?
8: Jesteśmy bardzo dumne z niej.
10: Możemy się kształtować na jej doświadczeniach.
9: Czego można się od niej nauczyć?
8: To, że trzeba zawsze dążyć do celu i nie rezygnować z marzeń.
10: I wytrwałości.
8: Się.
3: Podstawówkę numer 29 w Dąbrowie Górniczej odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
9: Maja, Maja, Maja, Maja, Maja.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: I właśnie w tych nastrojach, drodzy Państwo, przechodzimy do pogody. Można by było się przyczepić, ale nie ma absolutnie do czego. To będzie bardzo optymistyczna prognoza pogody. Prawda, Kasiu?
12: Naprawdę? Jak my to zrobimy?
4: Tak, słuchaj, 26 stopni to jest dobrze?
12: Aha.
4: To będzie maks, jeżeli możemy jakikolwiek maks wycisnąć z tego poniedziałku, to 26 stopni. Deszcz ktoś prosił, żeby popadało, popodlewało wszystko.
12: A jasne.
4: A nie ma problemu. Gdzie popada, powiedz, kochana?
12: Na północy kraju, w centrum kraju.
4: Właśnie. No i co? No i jak ktoś ma jeszcze ochotę na burzę, no to te również będą w Suwałkach jeszcze dzisiaj. Możliwe, że zagrzmi.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: To jest dzień!
13: To jest dzień!
4: Bo to generalnie jest tak, jak jest poniedziałek, to jest... No taki dosyć problematyczny dzień tygodnia, umówmy się. Po weekendzie jest trudny, a po długim weekendzie

0: bywa najtrudniejszy i jeżeli się ze mną zgodzicie, to bardzo miło, ja również jestem w tym miejscu, ale mamy swoje sposoby na to, by poprawić humor nam wszystkim.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Pierwszy sposób to jest uśmiechnięta Kasia Pilewska, która wróci tutaj za niespełna pół godziny z kolejną porcją newsów.
2: 25 minut i wracam.
0: Właśnie. Drugi sposób jest taki, że zrobimy głośniej i zagramy piękne hity. Powerplay na horyzoncie, Chemistry już teraz. No a trzeci sposób to po prostu zrobić głośniej. Vox FM jestem również ja. I popcam się do 17. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. To jest dzień. Sprawdzimy jeszcze później, czy to jest dzień na tak, czy to jest dzień na nie. Zrobimy wszystko, żeby mimo wszystko to był dzień na tak. Poniedziałek, 8 czerwca. Witam pięknie i zapraszam. Spędźmy To jest dzień razem.

0: 12 minut po 14. Są takie osoby, dla których poniedziałek, nawet po długim weekendzie, okazuje się bardzo dobrym dniem, a jedną z takich osób jest na przykład Krystian. Tak, to on, drodzy Państwo, i trzeba brać z niego przykład absolutnie. Wszedł na voxfm.pl, napisał, z kim i gdzie wybrałby się na idealną wyprawę rowerową tego lata. No a potem to już było tak.
1: Co wy planujecie robić na tych rowerach?
2: No jeździć w jakieś dalekie trasy, na jakieś jedzonko se skoczyć.
1: Właśnie. Lody, burgery, żeby zregenerować siłę.
0: No ale to absolutnie to jest oczywiste. Lody, burgery, no po to się po prostu zmienia środek transportu. Albo się po to jedzie na przykład samochodem, albo rowerem. Moim zdaniem wszystko jasne. Krystian, jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Tak, to właśnie pierwsza zmiana wręcza. Rowery właśnie wam, bo Vox FM daje dwa koła. Słuchajcie pierwszej zmiany, jutro również i zresztą przez cały tydzień jest szansa na to, by takie rowery przyjechały właśnie pod same drzwi. Mało tego, właśnie pod wasze drzwi dostarczy je albo Julka, albo Konrad, albo Pawelec. VoxFM.pl, jeżeli jeszcze nie przekonałam, no to myślę, że oni to zrobią lepiej. VoxFM.pl, tam piszcie swoje zgłoszenia i czekajcie, bo Vox FM daje dwa koła.
3: To jest dzień z Vox FM.

0: Call Me Maybe. No to przypominam przy okazji 609-869-869. Jeżeli macie ochotę pochwalić się, jak tam wasz poniedziałek, to serdecznie zapraszam. Numer znacie. Zresztą jest jeszcze jedna droga komunikacji: Facebook, Instagram. Tam też śledzimy wasze wiadomości, także śmiało piszcie. A tymczasem mamy 19 minut po godzinie 14. W programie To Jest Dzień również gramy w rytmie hitów. Alexia i Ulalala na horyzoncie, Jonas Blue i JP Cooper z Perfect Strangers również będzie.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Dajecie radę ten poniedziałek? Zwłaszcza chciałam się z wszystkimi mamusiami, albo i tatusiami, zwłaszcza z osobami, które robią pranie po długim weekendzie, jakoś tak, wiecie, zjednoczyć. Tak, też robiłam. Prawie już skończyłam.

0: Tak, w rytmie hitów to można jechać w ten poniedziałek. 8 czerwca, drodzy Państwo, 28 minut po godzinie 14. Za chwilę punktualnie o 14.30 wiadomości Vox FM. A w nich m.in. ważne wieści dla kierowców są utrudnienia na S5 i na Krajowej 10. Bądźcie z nami i posłuchajcie uważnie.
1: Vox FM. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
2: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Reklama.
0: To już 14.30. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: Uwaga kierowcy, utrudnienia na S5 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Drzewce między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie doszło do wypadku motocyklisty. Mężczyzna został ranny. Trasa jest zablokowana i tak będzie przez najbliższe 3 godziny. I na kujawsko-pomorskich drogach zostajemy. Utrudnienia również na Krajowej 10 w Pawłówku koło Bydgoszczy. Z ciężarówki na 1,5-kilometrowym odcinku jezdni wylała się mokra pasza. Policja wprowadziła zmiany w organizacji ruchu w kierunku Szczecina i objazd w stronę Bydgoszczy. Utrudnienia potrwają kilka godzin. A na koniec przenosimy się nad morze. Gdynia poszukuje ratowników na swoje plaże. Czym muszą charakteryzować się ochotnicy? Tłumaczyła nam Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
6: No muszą być to osoby sprawne fizycznie, dyspozycyjne w okresie letnim. To pracownik, który posiada uprawnienia ratownicze oraz kwalifikacje pierwszej pomocy.
5: W tym roku do obsadzenia jest 31 miejsc na 4 miejskich kąpieliskach w Orłowie, Śródmieściu, Redłowie i Babich Dołach.

0: Ale mam dobrą informację. Słuchajcie, 14:37 na zegarze. Brawo nam wszystkim. Brawo. Dotrwaliśmy już do tego miejsca. Tak, być może już jesteście po pracy, być może już jesteście w blokach startowych i zaraz fru, wyfruniecie jeszcze tam odbiorka dzieci, prawda, żłobek, przedszkole, szkoła i tak dalej, jakieś zakupy i już można w końcu zrobić pranie. Nie wiem, o co chodzi, ale po tym długim weekendzie, generalnie robi się pranie, prawda, ale ma coś to do siebie, że są jakieś, nie wiem, urlopy, wyjazdy dłuższe, czy właśnie takie długie weekendy jak teraz i potem jesteśmy zasypani, z kosza na pranie się wylewa wszystko. Zresztą, jak widzę, są tacy, którzy się nawet do tego przyznają. 0986 698 69. Michalina pisze: dzień dobry, cześć Misia. Poniedziałek u mnie ciężki, pranie nadal się robi. Jeszcze obiad trzeba zrobić i tyle, a już sił brakuje. Na pokładzie 3-latka. To jak jeszcze 3-latka w tym wszystkim, to podwójne brawa tobie, Miśka. Podwójne i nam wszystkim, drodzy Państwo. Jak tam u Was poniedziałek, to jeszcze zapytam, ale jakieś nagrody będę miała i to już teraz mogę zdradzić.
1: To jest dzień z Vox FM. To jest dzień z

0: na niebiesko. W Voxie, no bo gdzie? Blue System i Layla w Vox FM na 16 minut przed godziną 15. Mig Mute Marina, tak na słodko będzie za moment na naszej antenie. Aleksandra Stan wcześniej i Mr. Saxo Beat.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A ja tutaj patrzę, słuchajcie, że jest taka popularna artystka, Phoebe Bridgers, która wymyśliła, że na jej koncertach absolutnie nie będzie telefonów. Zakazuje, ogłasza trasę koncertową i je zapoczątkowuje przy okazji pewien trend. Koniec z telefonami, egzekwuje przed wejściem i tyle. No nic, trzeba będzie w pełni poczuć muzykę. No co tu zrobić? Chyba tego się oczekuje od koncertów, nie? Zróbmy głośniej, posłuchajmy.

0: Tak brzmi niebo, drodzy Państwo. Heaven od DJ-a samego w Vox FM na chwilę przed 15, za moment punktualnie o 15 wiadomości Vox FM, a w nich nasza duma, nasza chwała. Maja Chwalińska, drodzy Państwo, już jest w Polsce. Naszym dziennikarzom udało się do niej dotrzeć. Posłuchamy za moment w wiadomościach Vox FM, jak jej po tym sukcesie w tej nowej rzeczywistości.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Patrz, jak jedzie!
4: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
2: To słuchaj,

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: A tam wędliny.

0: Maja Chwalińska już w Polsce. Finalistka tegorocznego French Open dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co dzieje się wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
1: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
0: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyszedł czas na krótki odpoczynek.
1: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Maji Chwalińskiej. Dzięki temu Polka miałaby gry w kwalifikacjach. Jedna osoba zmarła w szpitalu, druga jest w ciężkim stanie. Poznańska policja wyjaśnia przyczynę tragicznego nocnego wypadku na Głogowskiej.
2: Kierujący Volkswagenem Polo jadąc w kierunku Poznania na łuku drogi zjechał na lewe pobocze, przeciął pas zieleni, wjechał na przeciwległą jezdnię, a następnie doprowadził do zderzenia czołowego z pojazdem marki BMW.
0: Informuje Łukasz Paterski z poznańskiej policji. W sumie w tym wypadku ranne zostały 4 osoby.
2: Późno w nocy otrzymaliśmy informację, że życia pasażera z Volkswagena Polo nie udało się uratować. Kierujący jest w stanie ciężkim. Osoby z BMW na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo utraty życia.
0: Na razie nie wiadomo, dlaczego kierowca Volkswagena zjechał z drogi. To wyjaśni śledztwo. Tańsze mieszkania dla osób, których nie stać na wynajem na rynku. Łódź wdraża program społecznej agencji najmu. Powołana przez miasto spółka zarządzać ma komunalnymi pustostanami i lokalami do remontu. Będzie też pośrednikiem w najmie lokali prywatnych. O szczegółach Grzegorz Mich.
3: Propozycja będzie dla tych, dla których nie ma oferty ani na rynku komercyjnym, ani komunalnym, wyjaśnia Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
4: To są osoby, które rzeczywiście pracują, zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, ludzie po prostu boją im się wynajmować.
3: Miasto będzie gwarantem takiej transakcji, tak dla najemcy, jak i lokatora, dodaje prezydent Hanna Zdanowska.
5: Różne informacje się rozchodzą w przestrzeni publicznej, że ktoś nie płaci, że nie można go usunąć z mieszkania.
3: Wynajem na specjalnych, preferencyjnych zasadach ma ruszyć w Łodzi od stycznia.
0: Do tego czasu miasto dokładnie określi, kto może takie mieszkanie wynająć. Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego. Wracają loty z tej części świata. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami. Zakładamy, iż około 50% rezerwacji, które miały się tego lata odbyć, będzie przywrócona i się zrealizuje.
7: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
8: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
9: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
6: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze niż mieliśmy z tym do czynienia w poprzednich latach i raczej będzie to już nie do podniesienia w sezonie 26.
0: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Dobrze słyszałam, że Arabom pasuje pogoda pod samiuszkimi Tatrami. No to sprawdzimy w takim razie, jak ta sytuacja będzie na przykład dzisiaj wyglądała. A dzisiaj wygląda całkiem przyjemnie, drodzy Państwo. 21 stopni wskażą termometry, a tej nocy nawet 10. I to będzie najchłodniejsze miejsce w kraju, podobnie jak Suwałki, Białystok, Gdańsk, tam również 10 stopni. Popada tylko na krańcach zachodnich, tam 15, maksymalnie 16 stopni w Zielonej Górze. A jak będzie sytuacja wyglądała jutro? Nawet 29 stopni w Lublinie i w Rzeszowie.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Mamy prawie 5 minut po godzinie 15. Spokojnie Kasia Pilewska poleciała, ale za niecałe pół godziny wróci z kolejną porcją newsów, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i witam ponownie. Zapraszam na program To jest dzień.
12: Dzień z Vox FM.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezją.

0: 10 po 15 przez cały wieczór w głośnikach, a teraz powiem o nocy. I to nocy nie byle gdzie, słuchajcie. Ulubiony kierunek Polaków. Wakacyjny raj. Kierunek Turcja oczywiście. Wyobraźcie sobie, że tamtejsze plaże w nocy mają być całkowicie zakazane dla turystów. Absolutny zakaz. Władze wprowadzają surowe ograniczenia, jak czytam. Na takich popularnych odcinkach wybrzeża, na przykład Antalya, może wam coś powiedzieć, Belek, tamte rejony. Za złamanie właśnie tego całkowitego ograniczenia grożą bardzo wysokie kary. Słuchajcie, nawet ponad 55 tysięcy złotych. Sporo. Jakby komuś się zechciało na nocny spacer, prawda, na plażę się wybrać, no to 55 tysięcy złotych w kieszeni warto mieć. O co chodzi? Skąd takie wielkie kwoty? Dlaczego tu w ogóle nie można sobie spacerować? Ja się pytam, jak ja już pojechałam sobie na wakacje, prawda, to i na spacer bym chciała się wybrać, powiem. A oni mi odpowiadają, nie, absolutnie nie. O tej porze plaże przejmują żółwie, słuchajcie. Chodzi o żółwie kareta i żółwie zielone. One znajdują się na liście gatunków zagrożonych. No i trzeba je, prawda, tutaj troszeczkę ochronić, bo one w tym okresie składają jaja na tureckim wybrzeżu. A więc plaże, prawda, o tej porze przejmują żółwie. Nawet jeżeli przeżycia bezcenne, to 55 tysięcy jednak. Piechotą nie chodzi.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Dajmy wtedy żółwiom poszaleć. Też się należy. 11 po 15.

0: One Night Ibiza za w głośnikach, 18 minut po 15. Wcześniej mówiłam o nocy w Turcji, a teraz słuchajcie, okazuje się, że żadna Turcja, żadna Ibiza. My u siebie mamy to, co najlepsze oczywiście w Polsce. Słuchajcie, warto spojrzeć w niebo, jak czytam. I to najlepiej jutro, 9 czerwca. Przeoczyć tego się nie da. Spektakularne zjawisko będziemy mogli zauważyć na niebie, zaobserwować. Dwie najjaśniejsze planety prawie że się złączą. To będzie najpiękniejsza koniunkcja, jak czytam, 2026 roku. Podobno już dziś w nocy, przy dobrych wiatrach, a w zasadzie przy dobrych chmurach, jak one tam ładnie się rozjadą, to będzie można już coś dzisiaj zobaczyć. Tak właśnie to sprawdziłam. Jowisz i Wenus na wieczornym niebie. Dokładnie takie historie będziemy mogli dzisiaj obserwować. Mają zbliżyć się do siebie na zaledwie 1 stopień i 36 minut. Brawo! Chociaż one!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Jakby co, to jest Paweł Pawelec. Kochaj albo rzucaj, w razie gdyby ktoś potrzebował wrażeń. Inaczej, gdyby ktoś potrzebował pomocy w związku, o tak chciałam powiedzieć, to piszcie do niego, on chętnie zajmie się waszą sprawą. 19 po 15.

0: Wake Me Up od Avicii'ego w Vox FM na 28 minut po godzinie 15. Dzisiaj Konrad pojechał do Krystiana i wręczył mu dwa koła od Vox FM, a jutro w drogę jedzie Julka i Pawelec. W drogę, słuchajcie, prosto pod wasze drzwi. Jeżeli jeszcze nie weszliście na voxfm.pl i jeżeli jeszcze nie napisaliście, z kim i gdzie wybralibyście się na idealną wyprawę rowerową tego lata, no to nic, nie czekajcie dłużej. Wchodźcie od razu voxfm.pl, tam napiszcie, odpowiedzcie właśnie na to pytanie. Potem czekajcie na telefon od pierwszej zmiany. No i taki rower powędruje prosto pod wasze drzwi, mało tego, sama pierwsza zmiana we własnej osobie wam je wręczy. Vox FM daje dwa koła, słuchajcie pierwszej zmiany i wygrajcie rower, który dostarczymy właśnie pod wasze drzwi.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Jest 15.30. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
8: Na początek tragiczny wypadek na lokalnej drodze. W pobliżu wsi Sadze Żywica w gminie Gubin osobówka uderzyła w drzewo i stanęła w płomieniach. Zginęły 3 osoby. Na razie nieznana jest ich tożsamość. Na miejscu pracuje policja. Zajmowali się przestępstwami gospodarczymi i skarbowymi. Zatrzymano 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych grupa naraziła jedno z przedsiębiorstw na straty sięgające, uwaga, blisko 4 milionów złotych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty. Za najpoważniejsze czyny grozi im do 25 lat więzienia. 1 300 000 pasażerów przewiozły polskie linie kolejowe podczas długiego weekendu. Największy ruch odnotowano wczoraj, gdy pociągami podróżowało około 350 tysięcy osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem oraz Poznaniem.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, podkreślała Maja Chwalińska podczas konferencji prasowej. Polska tenisistka dziś wróciła do kraju z Paryża, w którym osiągnęła, przypomnijmy, finał wielkoszlemowego French Open. Chwalińska dziękowała bliskim i zaznaczała.
11: Przez 18 lat grałam już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że po prostu tak się złożyło, że akurat w tym momencie i kompletnie na to nie narzekam. Myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
8: Maja Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dziś rozpoczyna się walka o złoto koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Zastał zagra z Legią Warszawa. Na początek 2 mecze w stolicy, potem rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry. Dzisiejszy mecz o 20.15, a kolejny w środę.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: cały czas na podium Andy Dust i nasz Harris Zokaria w Vox FM, a na podium Best Listy, bo przypominam, po ostatnim notowaniu jest to miejsce trzecie, zresztą możecie to wszystko sprawdzić, voxfm.pl, zakładka Best Lista, tam mało tego, możecie jeszcze zagłosować na swój ulubiony numer, plusy są do waszej dyspozycji. A po 15, po 17 w piątek, przypominam, słuchamy najnowszego notowania. Teraz chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów, w programie To Jest Dzień.
1: No i teraz to jest dzień w rytmie hitów.

0: 16 minut do 16. To Stachurski tak nas gładził tym jedwabiem w Vox FM w rytmie hitów. A teraz słuchajcie, teraz będzie groźnie. Teraz kierunek Bałtyk. I smażalnie, które kuszą pachnącymi rybami. Tak, to już jest ten moment, kiedy nam proponuje się świeże ryby prosto z kutra. A, nie dajmy się nabrać. Mam ostrzeżenie, słuchajcie. Często na przykład z tego świeżego dorsza podmienia się mintajem, mrożoną solę sprzedaje się jako świeżą. Filet z dorsza to niejednokrotnie, jak czytam, tani witlinek. Świeży halibut prosto z kutra? Nie dajcie się nabrać. Jeżeli w naszej części Bałtyku trafiają się halibuty, to są to pojedyncze sztuki, które przypłynęły z Morza Północnego. I jeżeli to wszystko brzmi groźnie, no to poczekajmy, aż przyniosą za to wszystko paragon.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: chwila do 16 w Vox FM. Jak odebraliście już swoje pociechy z placówek i jedziecie właśnie do domu na przykład, no to koniecznie bądźcie z nami również za chwilę, bo będzie coś dla fanów Krainy Lodu, być może akurat dla fanów właśnie Elzy, Anny i macie tych swoich, którzy o tym bardzo chętnie posłuchają. To wszystko w wiadomościach Vox FM o 16, a to już za chwilę. Bądźcie z nami.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: Faktycznie, że się nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano we voxfm.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
13: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
14: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.
0: Dramatyczny wypadek w Lubuskiem. Zginęły 3 osoby. Od tego zaczniemy. W wiadomościach protest w Mielcu. Chodzi o podkarpacki szpital, a na koniec jeszcze łódzki teatr i casting do Krainy Lodu. Rekordowo popularny. To już 16. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Katarzyna Pilewska zaprasza. Posłuchajmy. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego, do którego doszło na lokalnej

0: Na miejscu pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku i ustalają tożsamość ofiar. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja tego szpitala z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę intencyjną rozpoczynającą ten proces, ale mieszkańcy i związkowcy są przeciwni. Za pół godziny przed budynkiem starostwa powiatowego w Mielcu ma ruszyć protest i o tym ze szczegółami Tomasz Widak.
1: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
2: Szpital należy do społeczności powiatu mieleckiego. Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa.
1: Mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów.
3: Po konsolidacji jesteśmy przekonani, że część oddziałów zostanie przeniesiona do Rzeszowa.
1: Podkreśla Bogusław Kołacz, przewodniczący Solidarności przy mieleckim szpitalu. Protest przeciw konsolidacji rusza o 16.30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
0: Pół godziny później radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury konsolidacji obu placówek. Sezon na świeże truskawki nabiera tempa. Inspekcja Jakości Handlowej w całym kraju prowadzi kontrolę punktów sprzedaży tych owoców. Inspektorzy pod lupę biorą jakość, oznakowanie i to, czy sprzedawca zgodnie z prawdą deklaruje pochodzenie truskawek. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Na początku sezonu na rynku dominowały owoce z innych krajów Unii Europejskiej, m.in. z Hiszpanii i Grecji. Teraz są już dostępne polskie truskawki, a inspektorzy kontrolują ich jakość i oznakowanie.
5: Może dochodzić do procedury podmiany asortymentowej, zwłaszcza jeśli chodzi o kraj pochodzenia owoców.
4: Mówi Artur Dinter z Inspektoratu Jakości Handlowej w Bydgoszczy. Na targowiskach nie trudno już znaleźć stoiska z truskawkami. Ustawiają się po nie długie kolejki.
6: Tanio kupiłam po 11 zł.
7: Polskie?
6: Wydaje mi się polskie. Nie pytałam. Patrzyłam na cenę i patrzyłam na wygląd.
4: Inspektorzy odwiedzają targowiska, rynki hurtowe i platformy zaopatrzeniowe dla większych sieci handlowych.
0: Zachęcają też konsumentów do przekazywania sygnałów o nieprawidłowościach, zwłaszcza w przypadkach, które mogą wskazywać na fałszowanie informacji o pochodzeniu owoców. Kto zagra księżniczkę Elzę i Anna? Kto wcieli się w inne postaci z tego baśniowego świata? Rekordowy casting w Teatrze Muzycznym w Łodzi do ról w Krainie Lodu Disneya zgłosiło się ponad 500 chętnych. Kierownik castingu Krzysztof Wawrzyniak podkreśla wysoki poziom.
8: Olbrzymie urozmaicenie, jeżeli chodzi o rodzaj głosów, o wiek, o podejście. Bardzo ciekawy materiał dla realizatorów do oceny.
0: Przesłuchanie na żywo zaplanowano na 29 i 30 czerwca, a premiera musicalu Krainy Lodu już w marcu przyszłego roku.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Chodź Kasia, sprawdzimy, czy pogoda też ma tę moc. Jak tam ona
0: czy,
10: dzisiaj?
0: Czy ma tę moc, czy ma tę krainę lodu, co?
10: No.
0: Mam nadzieję, że nie w czerwcu. Słuchaj, 25 stopni we Wrocławiu, moc. 16 na Helu, no trochę kraina mrozu,
10: trochę
0: ale jeszcze
10: mrozu.
0: Nie do końca. Mm. Bardziej obawiałabym się tutaj deszczowej piosenki, ponieważ ten deszcz będzie nam towarzyszył cały wtorek, całą środę. No i generalnie popada w całym kraju, ale słuchajcie, to dobrze, bo teraz jest czas, żeby no to wszystko się nawodniło.
10: Właśnie, tego się trzymam.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Na kolejną porcję newsów pogodowych, a także tych newsów poprosimy za pół godziny, prawda?
0: Tak, ale już wtedy z Gosią Łukowską przy czele.
10: Kasi Pilewskiej, pięknie dziękujemy i zapraszamy na jutro. A ja teraz Was bardzo chętnie zapytam, drodzy Państwo, czy to jest dzień na tak, czy to jest dzień na nie. Miejcie gdzieś tam telefony pod ręką, bo za moment będzie można zadzwonić się do studia. Ba, nawet nie wyjść z niczym. Klaudia Wasiluk, witam pięknie raz jeszcze.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
12: Visita Haribenta, mi spielali te dota.
13: I hear you, man.
12: Visita Haribenta, mi spielali te dota.
13: I feel you, man.

0: 12 minut po 16, tu program To Jest Dzień, a teraz tak, uwaga, zaczynam wymieniać. Basen, siłownia, sala telewizyjna, staw, jacuzzi, sauna, plac zabaw, boisko do siatkówki i taras. Myślałam przez chwilę, że jak to wszystko czytałam, to jest opis atrakcji w nowym hotelu Gigancie w Pobierowie, a to się okazuje, że tak po prostu mieszka Klaudia Halejcio.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Na kolorowych portalach to już nawet wideo można obejrzeć. Czy polecam? Nie wiem. Obejrzałam i chyba się wybiorę do tego

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: To jest dzień!
2: Mata, premier!
3: Ja tylko przypomnę, zanim zadam to pytanie, że mamy poniedziałek, 8 czerwca w kalendarzu i te poniedziałki po długim weekendzie, generalnie po weekendzie zazwyczaj bywają trudne, a po długim weekendzie no to mogą być bardzo problematyczne, ale są małe rzeczy, które bardzo cieszą, na przykład Ela z Wrocławia wysyła truskawki, a pod 6098 69 869 można nie tylko wysyłać zdjęcia, ale również można dzwonić. Otwieram linię, drodzy Państwo, i zapraszam serdecznie, pochwalcie się, jak tam wasz dzień. Halo, halo, z kim mam przyjemność?
4: Halo, halo, cześć, Filip z tej strony.
3: Cześć, Filip, jak tam?
4: Poniedziałek na tak, pozostało tylko 3,5 miesiąca i zaczynam urlop.
3: Proszę bardzo, a jakie plany, gdzie się wybierasz?
4: W tym roku akurat Turcja, także czekam.
3: Super, czekamy z niecierpliwością i wszystkiego dobrego życzymy, niech czas płynie jak najszybciej. Halo, halo, 609, kto po drugiej stronie? Halo, halo? Halo?
5: Witam.
3: Dzień dobry, cześć. Dzień na tak, czy dzień na nie?
5: A tak muszę powiedzieć, że pół na pół.
3: Pół na pół. Dlaczego?
5: Dlatego, że 3 tygodnie miałem remont w domu, a teraz mam sprzątanie.
3: Miałeś remont w domu i masz sprzątanie. O Boż! A dlaczego na tak?
5: To jest końcówka. Zaczynam coś widzieć wreszcie.
3: Zrozumiałam, że zaczynasz urlop, więc wszystkiego dobrego życzę.
5: Nie, zaczynam coś widzieć wreszcie w domu,
3: Okej, no to super, no to nic, tylko się cieszyć, no to remont z remontem przebolejemy, ale ile można teraz oglądać i się cieszyć. Oko, wszystkiego dobrego. 6098 69 869, kto z nami? 6098 69 869, halo, halo, dzień na tak, czy dzień na nie?
6: Witam, witam. Dzień niestety na nie.
3: Dlaczego, co się stało?
6: No niestety dzisiaj bażant wleciał w przednią szybę w Mercedesiku.
3: Nie.
6: Lecieliśmy sobie z Radzynia na Warszawę, powiem tak szczerze.
3: Co ty mówisz?
6: No. No niestety i poszło sobie 9 stówek, pójdzie sobie gdzieś tam.
3: 9 stówek poszło, mówisz. A co ty na to, żeby te łzy otrzeć na przykład w Energylandii?
6: O, no super.
3: Słuchaj, no to możesz sobie wydać na co tylko będziesz chciał prezent marzeń, możesz sobie pojechać i bawić się gdzie chcesz, aby do tego dorzucamy jeszcze oczywiście bilety do Energylandii. Będzie
6: super.
3: Git?
6: Będzie git.
3: Co tam,
6: kocham
3: ten bażan? No i to mi się podoba.
1: To jest dzień. To jest dzień.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
7: Hej Fonsi.
3: I to jest właśnie radio, słuchajcie. Prezent marzeń, tak, ale do tego dorzuciliśmy jeszcze wejściówkę do Energylandii. Jak bażanty nam psują plany, no to trzeba sobie jakoś radzić. 22 minuty po 16.

0: Taki duet Remedy Morrissey Close to You w Vox FM na 27 minut po 16, a teraz chwila przerwy, po niej wiadomości Vox FM punktualnie o 16.30, no i ciąg dalszy grania w rytmie hitów w programie To Jest Dzień.
1: Vox FM. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie trzech. A polska kapusta wczesna 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.
0: To już 16.30. Z największą przyjemnością witamy w studiu Gosię Łukowską.
13: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na wiadomości Vox FM.
14: A na początek zablokowana krajowa 26 w zachodniopomorskim. W miejscowości Chojna przewróciła się ciężarówka przewożąca płynny beton. Obecnie droga między Chojną a Krajnikiem Dolnym jest zablokowana w obie strony. Kierowcy mogą jechać objazdem przez drogę wojewódzką nr 122 i przez krajową 31. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przynajmniej 2 godziny. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Zielonce. Przypomnijmy, w sobotę w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do zderzenia dwóch osobówek. W efekcie jedno z aut uderzyło w sygnalizację świetlną, a dwie osoby w wyniku obrażeń zmarły jeszcze tego samego dnia. Kierujący drugim autem został przebadany alkomatem. W chwili wypadku był trzeźwy. Dziś trafił wniosek o jego aresztowanie. Do tego tematu wrócimy już za pół godziny w kolejnym wydaniu wiadomości. A na koniec jeszcze zapraszanie do tych na zawody balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. Impreza potrwa od 18 do 20 czerwca, a balony latać będą nad Tychami i nad Pszczyną, mówi Kuba Szwedowski z biura organizatora.
15: In the Silesian Sky to impreza jak najbardziej rodzinna. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Województwa Śląskiego i nie tylko. Warto dodać, że czynnikiem determinującym wszystkie loty balonowe jest pogoda.
14: Rywalizować będzie ze sobą 15 załóg z całej Polski, a także zespoły z Węgier i z Litwy.

0: Jak on jest w głośnikach, no to już wiadomo, że jakoś to wszystko będzie. A ten on to oczywiście Enrique Iglesias i Be With You w Vox FM na 22 minuty przed 17. Teraz chwila przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Jack Jones, Where Did You Go? Tak zagramy. Swedish House Mafia wcześniej i Wait So Long. Tu program To Jest Dzień.
1: Dzień z Vox FM.
0: I tu również gramy w rytmie hitów.

Na 16 minut po 17 można by było zapytać Where Did You Go i opowiadać tutaj o wszystkich przeżytych historiach podczas ostatniego czerwcowego długiego weekendu, ale to co było, to już za nami, drodzy Państwo, patrzymy w przyszłość. A piękny tydzień nam się zapowiada. Naprawdę bardzo dużo się będzie działo. Między innymi to, że same dwa koła mogą przyjechać prosto pod Wasze drzwi. I to dostarczone przez kogoś z pierwszej zmiany. Julka, Konrad i Pawelec będą jeździć w przyszłym tygodniu, a w zasadzie już w tym tygodniu, i rozwozić Wam rowery pod Wasze drzwi. Na voxfm.pl, tam trzeba odpowiedzieć na specjalne pytanie, odpisać w formularzu zgłoszeniowym i czekać na dwa koła od VoxFM.

0: Piękni i młodzi tak ładnie gwiszczą na koniec naszego dzisiejszego spotkania.
1: To my, a tutaj... to my chyba, co? To
0: Ladies
1: my.
0: And gentlemen, Michael Rouse we własnej osobie!
1: Dzień dobry się z wami.
0: Michał Trawka, ja się żegnam, no i zapraszam. Na pełnej wszedł do studia, no to i na pełnej będzie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka... Woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Reklama.
0: Zarzuty i wniosek o areszt dla kierowcy, który brał udział w śmiertelnym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Wielka wygrana i spore wydatki. O tym, jaką kwotę francuskiemu fiskusowi odda Maja Chwalińska, powiem już za chwilę. A na koniec potrójne szczęście w kieleckim szpitalu. Na świat przyszły tam trojaczki.
1: 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: są zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna.
2: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać

0: 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
1: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. To zwycięstwo miało miejsce we Francji, to do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
0: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
2: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Porucznik Łukasz Macias, pierwsza Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
3: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
0: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. I jeszcze potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
4: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
0: Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
4: Są w stanie stabilnym. Myślę, że będą się przez pewien czas bardzo fajnie rozwijać, aż wreszcie szczęśliwie opuszczą nasz szpital.
0: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.
5: Czyli można powiedzieć, że kompletowanie drużyny piłkarskiej trwa i to całkiem nieźle wychodzi. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, niech ja tylko zerknę. Okolice 25 stopni w Słubicach i to według mapy pogodowej najcieplejsze miejsce w Polsce. Najchłodniej z kolei jest w Elblągu, tam zaledwie 16. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić głównie na północy naszego kraju i na północnym wschodzie. Również tam mogą pojawić się burze, więc uważajcie. Nie burzowo, ale na pewno całkiem wybuchowo będzie się u nas działo, bo to program na pełnej.
6: Na pełnej z Vox FM.
5: 4 minuty po 17. Michał Trawka, dzień dobry.
7: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: 11 minut po 17 na zegarach. Dzisiaj tak sobie jadę do pracy i tak się rozglądam do lewa, do prawa, z lewa do prawa, z prawa do lewa i tak sobie stwierdziłem, że coraz więcej można znaleźć stoisk z truskawkami, ale pytanie, czy są już też stoiska z czereśniami? Czy w ogóle są jeszcze, znaczy już czereśnie, czy jeszcze nie? Dajcie znać, 609 869 869, no i też jakie są ceny w waszych regionach za kilogram i truskawek, i czereśni. A jak już jesteśmy właśnie przy temacie owoców, to też możecie napisać, czy jesteście team truskawki, czy jednak bardziej team czereśnie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: 18 minut po 17. Truskawki, czy czereśnie, czy truskawki są, czy nie ma. No i dajcie znać na 698-698-69. Napisał do mnie m.in. Michał. W weekend teściowa przywiozła mi czereśnie ze swojego sadu. Bardzo słodkie. Super, bardzo fajnie, zazdroszczę, przyznam szczerze. Mam wspaniałą mamę, więc truskawki mam za darmo. Uwielbiam truskawki, a jeszcze bardziej ciasto z nimi. Pozdrawiam Weronika. My też serdecznie pozdrawiamy i wiesz co, no takie ciasto z truskawkami. I do tego wszystkiego jeszcze bita śmietana. Uła, ależ człowiek się rozmarzył. Ale mamy też głosówki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, to Mirek. Ja mam takie akurat szczęście, że kupiłem w zeszłym roku na zimę działeczkę i mam 3 wielkie czereśnie. Z tego jestem dumny. Pozdrawiam serdecznie.
0: Aha, okej, kupiłeś działeczkę, super, fajnie, masz czereśnie. Słuchaj, stary, to jeszcze jakbyś powiedział, gdzie ta działka, to byśmy mieli komplet.

0: 29 minut po 17 to oznaczać może tylko jedno, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, te płynące z kraju i te płynące ze świata. A po wiadomościach, a przepraszam, jeszcze będą wiadomości sportowe, a po wiadomościach gramy. Gramy w rytmie hitów, Don Omar, Danza Koduro, między innymi. Bądźcie z nami.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
3: Jego zeznania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Na komisariat zgłosił się świadek zajścia w salonie kosmetycznym przy ulicy Mieszka I w Gorzowie. Nieznany mężczyzna w miniony wtorek wylał tam śmierdzącą ciecz. To prawdopodobnie hukinol służący do odstraszania dzików, saren czy jeleni, mówi rzecznik gorzowskiej policji Grzegorz Jaroszewicz.
4: Policjanci pracują nad sprawą rozlania cieczy w salonie fryzjersko-kosmetycznym. Chwilę po zdarzeniu interweniował mężczyzna, który próbował zatrzymać podejrzanego.
3: Właścicielka salonu oszacowała szkodę na 10 tysięcy złotych. To już drugi taki przypadek w salonie w tym roku. Pierwszy miał miejsce w styczniu. Będzie niewielka obniżka na stacjach benzynowych. W dół pójdą stawki za 95 i olej napędowy. Litr diesla potanieje o 3 grosze do 6 zł i 45 groszy. Za to litr bez ołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, o 7 groszy mniej niż dziś. Przypomnę jeszcze, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 czerwca. Warte ponad 20 milionów złotych dzieło Józefa Pankiewicza jest już w Warszawie. To jedna z trzech wersji obrazu Japonka, który w połowie czerwca trafi na aukcję. Do tego czasu będzie można obejrzeć ją za darmo, mówi Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego Desa.
5: To jest obraz, który od dekad pozostaje w kolekcji prywatnej. To jakby buduje rangę tej pracy, jej właściwie niedostępność.
3: A Japonka trafi na aukcję 18 czerwca.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Maja Chwalińska jest już w Polsce. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, później odpowiadała na pytania dziennikarzy. Finalistka tegorocznego French Open przyznaje, że to, co dzieje się teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
7: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc no, byłam dzisiaj w dużym szoku. No, jest to dla mnie nowa rzeczywistość, na pewno bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadoptuję się, zrobię na pewno wszystko najlepiej, jak potrafię.
3: Pod koniec czerwca Maję czeka kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Polki. Dzięki temu uniknęłaby gry w kwalifikacjach. A w Orlen Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Wieczorem Legia Warszawa podejmie u siebie za Stal Zieloną Górę. Początek spotkania o 20.15, a rywalizacja w finale będzie toczyła się do 4 wygranych.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: 27 minut do 18.

0: Bebe Rexha, New Religion, czyli numer 2 naszej bestlisty. Na ten numer cały czas można głosować. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam odsyłam. Ale teraz wracamy do tematu owoców. Truskawki czy czereśnie? No i też jakie ceny są w waszych regionach? Tak przeglądam wasze wiadomości, które napływają do mnie. I chociażby mamy tutaj Stargard. Tam czereśnie po 38-39 zł, natomiast truskawki, no tutaj się cena waha, między 15 a 20 zł. Jedziemy do Trzebnicy, tam za truskawki, za koszyczek trzeba zapłacić 30 zł, czyli to spora przebitka. Natomiast czereśnie są tutaj dużo tańsze, bo no, za kilogram 15 zł. Więc mam wrażenie, że ta rozbieżność cenowa zależy od regionu Polski, no ale też dajcie znać, że faktycznie no, takie uśredniane ceny za te owoce to okolice między 20 a 30 zł. Tyle trzeba dać za taki średni koszyczek właśnie tych owoców. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, to owoce sezonowe, prawda? A jakże smaczne. Ojej.
1: Na pełnej z VoxFM. VoxFM.
0: No niestety, truskawek nie mam, czereśni też nie mam, ale mam coś innego. Muzykę. Gramy w rytmie hitów cały czas. Roxette. Teraz w VoxFM. Można zrobić głośniej. A jak ktoś ma te wspomniane truskawki i czereśnie, to podobno wtedy smakują jeszcze lepiej, jak się nas słucha.

Ależ to hipnotyzuje. Zresztą nie ma się co dziwić. W końcu to Hypnotized. Purple Disco Machine w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans dzieli nas od godziny 18. Wtedy też najświeższe wiadomości. Ale zanim wiadomości, zanim to, co dzieje się w Polsce i na świecie, to wciąż jeszcze gramy. Gramy tak, żeby pobudzić do działania i dodać energii. Oczywiście. Ale też, żeby się odprężyć, prawda? I żeby się troszeczkę wyluzować. Tego wam życzę.

Więcej niż tylko przyjaciele. Ina w Vox FM. Dwie minuty, nieco ponad dwie minuty, dobra. I będzie godzina 18, to czas rzecz jasna najświeższych wiadomości. A w kolejnej godzinie będę miał coś dla wszystkich tych samotnych. Dla tych, którzy faktycznie czują, że potrzebują obok siebie drugiego człowieka. Ale szczegóły za kilka chwil. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
0: Reklama.
7: Maja Chwalińska jest już w Polsce. Na lotnisku przywitał ją m.in. nasz reporter. Dożywocie za zabójstwo 19-latki. Taki wyrok grozi 19-latkowi z Lubelszczyzny. Czy pieniądze z sejf pomogły fabryce Łucznik? Wątpliwości mają politycy Prawa i Sprawiedliwości.
8: 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
7: Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły. Tak o swoim sukcesie we French Open mówi Maja Chwalińska. Rewelacja i finalistka tego wielkoszlemowego turnieju jest już w Polsce. Jej powrót do kraju obserwował nasz reporter Michał Skalimowski.
9: Lot naszej tenisistki z Paryża do Warszawy śledziło w internecie prawie 20 tysięcy osób. Zmieniono nawet jego oznaczenie z klasycznego z cyframi na Lot Maja. Na lotnisku na wicemistrzynię French Open czekały tłumy. Były okrzyki, kwiaty i podziękowania. Maja jednak szybko przeszła przez tłum, wsiadła do samochodu i odjechała. Potem była konferencja prasowa i pytania o sukces na kortach w Paryżu.
10: Myślę, że po prostu przysłowiowo kliknęło. Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką.
9: Teraz przed Mają jednak krótki odpoczynek, a potem już przygotowania do kolejnych turniejów, w tym wielkoszlemowego Wimbledonu.
7: Relacjonował Michał Skalimowski, dziękuję. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji nastolatki, mówi Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
11: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem

0: Sejf. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli dziś z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu Sejf. Jednak jak mówi poseł PiS, Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
1: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
0: Jak przypomina prezes fabryki, Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
2: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
0: A flagowym produktem fabryki jest obecnie karabin Grot. Na koniec jeszcze Sopot, który kolejny rok z rzędu wprowadza specjalne opaski dla dzieci. Te będzie można otrzymać od ratowników, którzy swoją pracę na jednym z sopockich kąpielisk rozpoczną już w najbliższą sobotę, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mesiru.
3: Przede wszystkim mamy tutaj do dyspozycji opaski, gdzie możemy wpisać numer telefonu do opiekuna. W przypadku zagubienia takiego dziecka służbom ratowniczym jest dużo łatwiej odnaleźć i skontaktować dziecko z opiekunem, z rodzicem. Takie opaski dostępne będą na każdym stanowisku ratowniczym. U ratowników będzie można je pobrać bezpłatnie.
0: Ponadto wszystkie wejścia na sopockie plaże zostały wyposażone w nowe tablice informacyjne z kodami QR i graficznymi symbolami. Jest to m.in. konik morski, statek czy motyl. Dzięki nim maluchom łatwiej zapamiętać, w którym miejscu odpoczywają.
4: A czy dzisiaj jest pogoda do odpoczynku? Bo być może ktoś ma wolne na przykład i chciałby wiedzieć. Albo po prostu ktoś już w tym momencie ma wolne popołudnie i wieczór. To sprawdzamy. Jeżeli chodzi o prognozę pogody, na północy kraju mogą się pojawić przelotne opady deszczu i tak naprawdę tylko tam. Chociaż na północnym wschodzie nawet burze. A tak poza tym bardzo ładnie, słonecznie i ciepło. 24, 25, 26 stopni. Ktoś zapyta, to jaka będzie noc bez deszczu? W okolice 15-16 stopni. Czyli tragedii nie ma, prawda? Ba, powiedziałbym, że jest naprawdę całkiem, całkiem przyjemnie. 4 minuty po 18:00, Michał Trawka, dzień dobry i zapraszam.
5: Na pełnej z Vox FM.
4: Tak jak zapowiadałem, w tej godzinie będę miał coś dla wszystkich samotników i dla tych, którzy czują się samotnie i czują, że potrzebują po prostu obok siebie drugiego człowieka. No to będzie taka inspiracja z zagranicy, ale szczegółów póki co nie zdradzam. Nie zdradzam, tymczasem gramy Ingrid i Mamma Mia w Vox FM.

0: Spróbujcie w rytm tej piosenki kiedyś, tak po prostu, z czystej ciekawości, bić kotlety schabowe. No to zupełnie inny wymiar, naprawdę. Neptunik, Elizabeth, Keep on Running, Vox FM. A ja teraz o tym, co ważne. Ważne dla tych, którzy czują się samotni, bo uwaga, jest coś takiego jak OK Babahan, czyli OK Babciu. I to jest taka usługa. Usługa, co prawda, jeszcze, mówię jeszcze, bo pamiętajcie, że wszystko prędzej czy później do Polski przychodzi jednak. Jeszcze w Japonii. I można sobie wynająć po prostu starszą kobietę, zazwyczaj taką w wieku od 60 do 94 lat, za opłatą oczywiście, i to jest około 3300 jenów. Czyli jakieś na złotówki w przeliczeniu 80-90 zł, coś takiego, za godzinę. I wynajęta seniorka posłucha, porozmawia, pomoże w codziennych czynnościach, zaoferuje wsparcie emocjonalne, jak trzeba to jej ugotuje. Generalnie, no może być taką waszą babcią, po prostu. Więc jeżeli ktoś jest stęskniony, to może coś takiego trzeba w Polsce wprowadzić. Co wy na to? Chociaż ja wiem, że... Ja nie wiem, czy to jest coś nowego, bo w Polsce dalej na telefon można zamówić panie. Co prawda młodszy, ale jednak.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ważne pytanie. Chcecie może dwa koła? No bo tak się akurat składa, że mamy i dajemy. Vox daje dwa koła. Chodzi o to, żeby po prostu ruszyć się latem z Vox FM i wygrać rower w pierwszej zmianie. I co trzeba zrobić, żeby ten rower trafił do Was? Tak naprawdę niewiele. Niewiele, ale jednak coś trzeba. Na początek proponuję wejść na voxfm.pl. Ja to zrobię wspólnie z Wami. Zobaczymy, czy wszystko działa. Wpisujemy voxfm.pl. Dobra, okej. Okay. Jesteśmy na stronie głównej. Teraz znajdujemy zdjęcie poglądowe naszej akcji. Vox daje dwa koła. Klikamy. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. I teraz tak. Z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata? No i tutaj trzeba się po prostu zgłosić, a później pierwsza zmiana do kogoś z Was pojedzie. I taki rower wręcz. A do tego wszystkiego, rzecz jasna, dorzucamy jeszcze kask, bo bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, i voxowe gadżety. Fajnie, co? O, oczywiście, że tak.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ależ to był hicior Freestyler w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do godziny 19. Kiedyś wieczorynka, dzisiaj wiadomości. Ale zanim wiadomości, Jonathan Bledka, Gips i Róż. Między innymi będzie też coś dla fanów języka hiszpańskiego. Pojawi się Alvaro Soler i jego El Mismo Sol. Będzie też coś z polskiego ogródka Czerwone Jagody.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszy.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Reklama.

Opa! Takie numery mogą nam się kojarzyć z weselami, prawda? A propos wesel, to umówmy się, sezon weselny powoli się rozpoczyna, więc kto w tym roku ma wesele, no to udanej zabawy życzymy. Ale pamiętajcie, że trzeba też włożyć trochę do koperty. A z tym już czasami bywa różnie, prawda?

0: fantastycznie gra. Tego pana chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale gdyby ktoś jakimś cudem uchował się, nie znając jego twórczości, to to jest Bob Sinclair. What? Hold on. Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty. Dosłownie 3 minuty dzielą nas od godziny 19 i rzecz jasna od najświeższych wiadomości, tych płynących z kraju i tych płynących ze świata. Sprawdzimy też, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Dlatego koniecznie zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 6:05.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
2: Wow.
3: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
17: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
18: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.
19: Opinia już wydana, decyzja i jeszcze nie zapadła. To w sprawie odebrania orderu Wołodymirowi Zełenskiemu. Grupa, która siłą przetrzymywała mężczyznę w mieszkaniu, usłyszała zarzuty. Grozi im kilka lat więzienia. Autorka fałszywych alarmów bombowych namierzona. W rękach śląskiej policji jest 17-latka.
0: 19 na zegarach, czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
19: Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
19: No to był Michał Skolimowski, dziękuję. Odpowiedzą przed sądem za dramat 37-latka. Jest akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w głośnej sprawie uwięzienia mężczyzny w mieszkaniu przy Piotrkowskiej w Łodzi. Sprawcy, torturując ofiarę, żądali od niej pieniędzy. Poszkodowany uciekł przed napastnikami, wyskakując przez okno, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
4: W trakcie zdarzenia, które trwało łącznie blisko 3 dni, pokrzywdzonemu wielokrotnie grożono oraz uderzano go różnymi przedmiotami. Gdy 37-latek usłyszał, że podejrzani planują przypalanie go palnikiem, wykorzystał chwilę nieuwagi i wyskoczył przez okno na ulicę.
19: Trzy osoby usłyszały zarzut bezprawnego pozbawienia wolności, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i spowodowania obrażeń ciała. Grozi im 10 lat więzienia. Dwóm kolejnym zarzucono niepowiadomienie służb o przestępstwie, za co do więzienia mogą trafić na 3 lata. A nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała...

0: Tasiemki, niepozorne odpady mogą być gwoździem do trumny dla młodych zwierząt. W Parku Narodowym Ujście Warty, jak podkreślają pracownicy rezerwatu, takich incydentów jest przynajmniej kilka w roku. Ptaki często ze znalezionych śmieci budują gniazda, a to jest niebezpieczne, mówi rzecznik parku Jolanta Gaczyńska.
1: Pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania. No i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze pisklę i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no traci niestety życie.
0: A dodam jeszcze, że Park Narodowy Ujście Warty zamieszkuje obecnie ponad 280 gatunków ptaków.
2: Pogoda. Sprawdzamy, jaka będzie noc. Od tego może sobie zacznijmy. Noc będzie przyjemna, nawet ciepła, okolice 14-15 stopni, bez deszczu tak naprawdę w całej Polsce. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, to całkiem przyjemnie, umówmy się, nie ma co narzekać, chociaż... No nie, pomyliłem się, przepraszam bardzo, jest na co narzekać, bo opady nawet gradu i deszcz tutaj może się pojawić tak naprawdę w całej Polsce, burzowo, ale ciepło, 29 stopni, no. Szkoda, szkoda, naprawdę. Poczekajcie, ja w to nie wierzę. No naprawdę będzie tak? No będzie, no. A środa? Jaka będzie się... O nie. No trochę lepiej, ale dalej deszczowo.
3: Ja nie.

0: Jano Silva, King of My Castle. I coś mi się wydaje, że już za kilka dni, dosłownie to uwaga, wtorek, środa, czwartek, trzy dni. Trzy dni dzielą nas od tego, żeby zasiąść przed telewizorami, panowie, i cieszyć się mundialem. Mistrzostwa świata będą trwać w najlepszej. Wtedy wszyscy będziemy królami swych twierdz. Oczywiście może się pojawić szwagier, sąsiad, kolega, przyjaciel. No, ktoś tam zawsze może po prostu do nas wpaść i wspólnie możemy cieszyć się tymi emocjami. A myślę, że będzie co oglądać, bo umówmy się, no, grup cała tutaj gromada od A do L, więc to będzie, naprawdę będzie. No nie będzie tylko naszej polskiej kadry. Jak już dobrze wiemy, ja wiem, że to boli, ale powiedzieć trzeba. No i oczywiście, tak sobie myślę, że jak Mistrzostwa Świata, to coś mi się wydaje, że pewnego klasyku tutaj nie zabraknie.
1: I oświadczam ci, Pusia, jak mi w trakcie mistrzostw chociaż raz przetniesz linię łączącą ekran z moimi oczami, jedziesz do matki.
2: Na pełnej z Vox FM.

Kaigo, Counterfeit, Vox FM, 23 minuty po 19 na zegarach. Z racji tego, że radio bawi i uczy, to teraz taka ciekawostka, bo dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. I uwaga, oceany pokrywa, ocean, każdy jeden, głównie wszystkie oceany pokrywają 70% powierzchni Ziemi. Co też przewodzi, składa się na to, że produkują one co najmniej połowę tlenu w atmosferze i są głównym źródłem białka dla ponad miliarda ludzi. Ja nigdy jakoś dobry tam z takich rzeczy nie byłem, typu biologia, geografia, i nie ukrywam, po prostu to przeczytałem. Ale no, coś możecie już teraz czymś zaszpanować wśród znajomych. Kolejna ciekawostka jest taka, że większość tych oceanów, ona nigdy dokładnie nie została zbadana. Na pewno.

0: Jeśli się podoba, to głosujemy. Andy Dust, DJ Harris i Zokaria, czyli numer 3 naszej best listy. Warto wchodzić, warto głosować. Najświeższe notowanie w najbliższy piątek, więc no, szybko licząc, jest jeszcze kilka dni do tego, aby zagłosować, żeby oddać głos, żeby wesprzeć swoich faworytów. Jak zjedziecie nieco niżej, będąc już w zakładce best lista, to tam są też propozycje. Na nie też można głosować. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji.
1: Na pełnej z Fox FM. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Reklama.

Mam wrażenie, że ten pan, ten gentleman zachwyca wszystkich na całym świecie. Pitbull w Vox FM, a swoją drogą Pitbulla będzie można usłyszeć i zobaczyć w Polsce. Na żywo już 23 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. Jeśli ktoś ma bilety, to serdecznie pozdrawiamy i, no dobra, powiem to, zazdrościmy. A za chwilę coś z polskiego podwórka. Prawdziwy król, król latino z Colim i Blanka.

0: Ależ to jest połączenie CNCO, Meghan Trainor i Sean Paul. Hey DJ w Vox FM w rytmie hitów. Nieco ponad minuta dzieli nas od 20 i rzecz jasna od najświeższych wiadomości płynących z kraju, również płynących ze świata, również ze świata sportu. Zostańcie koniecznie z nami, zakładając, że chcecie być na bieżąco. No a przecież chcecie, prawda? Każdy chce być. No właśnie.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie

0: słuchaj codziennie po 9.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Reklama.
9: Wkrótce zarzuty w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. O tym już za chwilę. Znamy kolejnych chętnych na urząd prezydenta Krakowa. Swoich kandydatów wystawili dziś PiS i Lewica. Sensacja tegorocznego Roland Garrosa, Maja Chwalińska, jest już w Polsce.
10: 20 na zegarach. To najnowsze wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się jutro rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
11: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
9: Koleje mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości już przedstawia program. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat PiSu na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na centralny port komunikacyjny.
12: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
9: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska wciąż nie wystawiła swojego kandydata, za to swoją kandydatkę ogłosiła dziś Lewica. Została nią Daria Gosek-Popiołek. Od 1 kwietnia życie straciło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 3 ofiary utonęły w czerwcu. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Tematem zajął się nasz reporter Dawid Olszewski.
13: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
14: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy...

0: złotych. Pomoc trafi w sumie do kilku WOPR-ów z tego regionu, a mówi o tym wicemarszałek województwa Witold Kozłowski.
1: Wszystko zależy od priorytetów danego WOPR-u, bo czasami to jest na bieżące wydatki, czasami to jest na zakup jakiegoś ważnego sprzętu, czasami jeszcze na jakieś dodatkowe wydatki związane bezpośrednio z akcjami ratunkowymi.
2: Dostaliśmy w tej chwili wsparcie, to jest kwota 10 tysięcy, to jest przeznaczone na skafandry nowe, żeby ratownik bezpiecznie do tej wody mógł wejść, kamizelki asekuracyjne czy buty.
0: Grzegorz Danek z Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych. Dodam jeszcze, że od 2013 roku do małopolskiej grupy WOPR trafiły już ponad 4 miliony złotych.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Już za chwilę rusza walka o złoto koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Zastal zagra z Legią Warszawa. Na początku dwa mecze w stolicy, potem rywalizacja przeniesie się do Zielonej Góry. Kibice z Lubuskiego nie mają wątpliwości, że w serii do 4 wygranych górą będzie Zastal.
5: Będzie ciężko, ale liczę na to, że wygramy. My oglądamy tylko w telewizji. Myślę, że będzie do ostatniego meczu zacięta batalia i wygramy jednym meczem.
6: Będzie ciężko na pewno, ale myślę, że wygramy tak czy inaczej.
7: Czyli co, 4-0 czy 4-3, 4-2, ile?
6: Myślę, że 4-3 się skończy ostatecznie.
0: Mecz rusza już za 10 minut o 20:15, a kolejny będzie w środę. Maja Chwalińska jest już w Polsce. Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz przyjdzie czas na krótki odpoczynek.
8: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem to Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai, a dzięki temu uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Chcecie wiedzieć, jaka jutro będzie pogoda? Naprawdę? Chcecie? No dobra, to powiem. Opady deszczu, miejscami nawet opady gradu. Ale będzie ciepło, tak? 28-29 stopni. I jak tak patrzę na mapę tych opadów deszczu, to tak naprawdę tylko tutaj ściana wschodnia, dokładnie północy wschód, będzie suchy. A tak poza tym ten deszcz może się pojawić w całym kraju. Dopiero w środę będzie delikatnie lepiej. Ale to nic, czekamy na te lepsze, cieplejsze dni. I słoneczne, oczywiście.
3: Na pełnej z Vox FM.
9: Michał Trawka, dobry wieczór.

Czy ja już mówiłem, że dajemy dwa koła? Jeśli mówiłem, to może przypomnę. Tak, jest taka akcja, gdzie Vox FM daje dwa koła. Co trzeba zrobić, żeby te dwa koła trafiły do Was? No, wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Tam trzeba napisać, z kim i gdzie wybrałbyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. A później pierwsza zmiana przywiezie Ci rower. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze kask, bo bezpieczeństwo najważniejsze. A jakby tego było mało, to jeszcze dorzucimy nasze voxowe gadżety. Fajna sprawa, co? A? voxfm.pl, tam odsyłam. Na pełnej...

Ależ to gra Basic Element i Feelings w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut po 20 na zegarach. Nieważne gdzie jesteście, nieważne co robicie. Być może w tym momencie faktycznie tej dobrej, pozytywnej energii potrzebujecie, więc warto być z nami. Proponuję zrobić nieco głośniej. I jak ktoś ma ochotę, to nawet troszeczkę się poruszać. Dlaczego by nie? Kto komu zabroni?

0: Disturbia i Rihanna w Vox FM. No, nikomu nie życzę tego stanu, chociaż to jest taki stan umysłu, który, no, można w nim ujrzeć swoją mroczną stronę. Ale nie ma co. My stawiamy na pozytywy. A chociażby jeden z tych pozytywów jest taki, że gramy w rytmie hitów. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, więc koniecznie bądźcie cały czas z nami.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

I z wami to można opracować, napisał do nas Mariusz. Pozdrawiamy generalnie i polecamy się na przyszłość. Jeżeli ktoś faktycznie w tym momencie pracuje i potrzebuje turbo doładowania w sposób taki muzyczny, to jak najbardziej Vox FM jest tutaj dobrym rozwiązaniem. 20:45 na zegarach, to znaczy tylko jedno, za 15 minut 21. Bystry jestem, co?

0: trzeba przyznać, że to naprawdę dziwne uczucie, prawda? Déjà vu, déjà vu. To zwał jak zwał. Tak czy inaczej, za kilka chwil 21, czas najświeższych wiadomości, czas, gdzie ja stawiam kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Kto odpoczywa, niech odpoczywa, kto pracuje, za tych trzymam kciuki. My słyszymy się jutro po 17. Michał Drawka. Miłego.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Opinia już jest, ale decyzja jeszcze nie zapadła. To w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. 19-latek zatrzymany po śmierci 42-latki z Tczewa to syn ofiary. A na koniec odzwonię wdzięczności, które słychać we wrocławskim szpitalu. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek informacja z ostatniej chwili. Jedna osoba nie żyje, druga trafiła do szpitala. To po dramatycznym wypadku na lotnisku w bielskich Aleksandrowicach. Ze wstępnych informacji wynika, że z wysokości około 50 metrów na ziemię runął szybowiec. Zginęła kursantka. Instruktor w stanie ciężkim trafił do szpitala. Obecnie służby zabezpieczają miejsce zdarzenia do wykonywania dalszych czynności wyjaśniających. Opinia wydana, decyzja prezydenta w sprawie odznaczenia Wołodymyra Zełenskiego w odpowiednim czasie. Takie informacje po wielogodzinnym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Rząd tymczasem próbuje studzić emocje na linii Warszawa-Kijów. Premier Donald Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Powinno do niej dojść jak najszybciej, zaznacza szef Ministerstwa Obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie krytykuje decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
9: My jesteśmy po dobrej stronie mocy razem. Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Dlatego warto, żeby to wezwanie premiera Tuska o tym, żeby prezydent Nawrocki porozmawiał szczerze z prezydentem Zełenskim, zostało jak najszybciej zrealizowane.
8: Wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego złożył prezydent Karol Nawrocki, a UPA, przypomnijmy, to ukraińska formacja zbrojna odpowiedzialna za masowe ludobójstwo na Polakach, m.in. na Wołyniu. Po tragedii w Tczewie ruch prokuratury wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa 42-letniej kobiety, której ciało znaleziono wczoraj w jednym z mieszkań w Tczewie. Wiadomo, że zatrzymano 19-letniego syna kobiety. Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów, mówi Katarzyna Orzuk z policji.
10: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze wykonują ogląd dzienny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
8: Na jutro zaplanowano sekcję zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci 42-latki. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
11: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dniów wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis. PiS jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość i chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
8: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. I jeszcze ikony i kultowe miejsca Śląska na znaczkach pocztowych. To wszystko w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polski, mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej.
12: Można zobaczyć zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek, a także górnośląskie koleje wąskotorowe i elektrociepłownię Sząbierki.

0: my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 7:05.
2: 6:30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super. Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
10: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Opinia wydana. Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcia na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
10: A to był Michał Skolimowski, dziękuję. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Przed godziną 20 doszło do wypadku szybowca. Maszyna runęła na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Zginęła 38-letnia kursantka. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi rzecznik prasowa policji w Bielsku-Białej Patrycja Pokrzywa.
12: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor, i niestety mimo podjęcia tej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
10: Przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury, a także Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ząbkach. Przypomnijmy, w sobotę w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do wypadku z udziałem osobówki i taksówki. W efekcie osobówka uderzyła w sygnalizację świetlną, a dwie osoby w wyniku obrażeń zmarły jeszcze tego samego dnia. Kierujący taksówką 37-letni obywatel Turcji został przebadany alkomatem. W chwili wypadku był trzeźwy. W poniedziałek trafił wniosek o jego aresztowanie. Objawienie tegorocznego Roland Garrosa. Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Wylądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po sukcesie na kortach w Paryżu czas na krótki wypoczynek.
13: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni. Troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
10: Ale zanim przyjdzie czas na nowe wyzwania, czas na rachunki. Polka zarobiła na kortach w Paryżu blisko 1,5 miliona euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
14: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. No, to zwycięstwo miało miejsce we Francji, to do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, no to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
10: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na Centralny Port Komunikacyjny.
1: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
10: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach.

0: To, że potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają w jej okolicy.
1: Nie umią pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
0: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
2: A do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej spożywały alkohol. W wiadomościach teraz o największej polskiej operacji antynarkotykowej w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
2: A to nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
3: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w zeszłym roku, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
2: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Narkotyki były ukryte w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji zwłok nastolatki, mówi Marcin Kozek z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
4: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
2: Przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała fałszywie informować w internecie o planowanym zamachu, mówi rzecznik starachowickiej policji Paweł Kusiak.
5: Młoda kobieta, wykorzystując internet, wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.
2: Policjanci szybko ustalili autorkę wpisów i jeszcze tego samego dnia ją zatrzymali. Nastolatka usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu i została objęta policyjnym dozorem. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE, ale jak mówi poseł PiS Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
6: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
2: Jak przypomina prezes fabryki, Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
7: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
2: A obecnie flagowym produktem fabryki jest karabin Grot. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się we wtorek rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
8: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
2: Koleje mazowieckie wniosły zastrzeżenia do

0: ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
1: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Porucznik Łukasz Macias z Pieczała, Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
2: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
0: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
3: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dniów wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis. Jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość i chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
0: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. A w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka, potrójne szczęście, na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
4: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki, urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
0: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania, w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.

0: autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Opinia wydana, Pałac Prezydencki jednak nie zdradza szczegółów. Zakończyło się wielogodzinne posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, która zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymirowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej swojego kraju imię Bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcie na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
2: A to był Michał Skolimowski, dziękuję. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. Przed godziną 20 doszło do wypadku szybowca. Maszyna runęła na ziemię z wysokości kilkudziesięciu metrów. Zginęła 38-letnia kursantka. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi rzecznik prasowa policji w Bielsku-Białej Patrycja Pokrzywa.
4: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak, wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjęcia tej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
2: Przyczyny wypadku bada policja pod nadzorem prokuratury, a także Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Ząbkach. Przypomnijmy, w sobotę w tej podwarszawskiej miejscowości doszło do wypadku z udziałem osobówki i taksówki. W efekcie osobówka uderzyła w sygnalizację świetlną, a dwie osoby w wyniku obrażeń zmarły jeszcze tego samego dnia. Kierujący taksówką 37-letni obywatel Turcji został przebadany alkomatem. W chwili wypadku był trzeźwy. W poniedziałek trafił wniosek o jego aresztowanie. Objawienie tegorocznego Roland Garrosa. Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Wylądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po sukcesie na kortach w Paryżu czas na krótki wypoczynek.
5: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni. Troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
2: Ale zanim przyjdzie czas na nowe wyzwania, czas na rachunki. Polka zarobiła na kortach w Paryżu blisko 1,5 miliona euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód. No, to zwycięstwo miało miejsce we Francji. To do budżetu Francji ten podatek zostanie uiszczony. Gdyby francuska tenisistka wygrała w Polsce, no to musiałaby zapłacić podatek w Polsce.
2: Szef resortu zapewnia jednocześnie, że w Polsce Maja nie będzie już musiała płacić podatku. Jestem spoza układu, mówi radny Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta deklaruje m.in. likwidację strefy czystego transportu, obniżkę cen biletów komunikacji miejskiej, a także krakowską odpowiedź na Centralny Port Komunikacyjny.
7: Musimy myśleć o Krakowie w perspektywie rozwoju, w perspektywie śmiałych projektów. Sądzę, że dla Krakowa potrzeba jest pewnego mitu, pewnego projektu, który byłby takim krakowskim centralnym portem komunikacyjnym. Oczywiście ja nie chcę tutaj budować centralnego portu komunikacyjnego w Krakowie. Chciałbym natomiast, byśmy zaczęli myśleć o projektach, byśmy mieli taki projekt ambitny, który mógłby właśnie pchnąć Kraków na drogę rozwoju.
2: Mówi Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska nadal dyskutuje, kogo wystawić w wyborach. Za to swoją kandydatkę ogłosiła już Lewica. Została nią Daria Gosek-Popiołek. Od 1 kwietnia z powodu utonięcia życie straciło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni, którzy apelują o rozsądek nad wodą. Tematem zajął się nasz reporter Dawid Olszewski.
8: Ratownicy ostrzegają, że jedna nieprzemyślana decyzja nad wodą może kosztować życie.
9: Przede wszystkim alkohol, po drugie brawura. Młodzieżowy szpan, że ja to skoczę. Nie wchodzimy, nie skaczemy do wody tam, gdy nie wiemy, jaka jest głębokość.
8: Zaznacza Roman Guździoł z Wopru w Bydgoszczy. Niektórzy potrafią igrać nawet z tak niebezpieczną rzeką jak Wisła, mówią ci, którzy mieszkają w jej okolicy.
10: Nie umią pływać na przykład, wchodzą do wody. Wisła ma prądy, także w każdej chwili może ściągnąć.
8: W ubiegłym roku utonęło w Polsce prawie 300 osób. Najwięcej ofiar miało ponad 50 lat, ale wśród nich było także 15 nieletnich.
2: A do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i rzekami, głównie w miejscach niestrzeżonych. W wielu przypadkach ofiary wcześniej spożywały alkohol. W wiadomościach teraz o największej polskiej operacji antynarkotykowej w ostatnich latach. Służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwali się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
11: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce.

0: 6 milionów złotych. Narkotyki były ukryte w transporcie cegły elewacyjnej. 3 osoby są podejrzane o przemyt i o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 20 lat więzienia. Ta sprawa ma charakter rozwojowy. Przyznał się do zbrodni, a teraz grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał od zabójstwa 16-latki na Lubelszczyźnie. Śledcze potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Są już wyniki sekcji zwłok nastolatki, mówi Marcin Kozek z prokuratury okręgowej w Lublinie.
1: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
0: A przypomnijmy, w piątek z policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem na terenie placówki medycznej w Radzeniu Podlaskim. Przebywał tam od kilku dni po wcześniejszej interwencji policji wywołanej zgłoszeniem o jego nienaturalnym zachowaniu. Pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Nawet 8 lat więzienia grozi 17-letniej mieszkance Starachowic, która miała fałszywie informować w internecie o planowanym zamachu, mówi rzecznik starachowickiej policji Paweł Kusiak.
2: Młoda kobieta, wykorzystując internet, wywołała przekonanie o zagrożeniu, które nie istnieje. 17-latka najprawdopodobniej dla żartów oraz chcąc zwrócić na siebie uwagę, pisała na jednym z komunikatorów internetowych, że planuje zamach w jednej ze szkół.
0: Policjanci szybko ustalili autorkę wpisów i jeszcze tego samego dnia ją zatrzymali. Nastolatka usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu i została objęta policyjnym dozorem. Chcą pytać o zwolnienia pracowników, produkcję broni i rządowy program SAFE. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Radomia weszli z kontrolą do fabryki broni Łucznik. W ich ocenie zakład nie znajduje się w złej kondycji, a nowych zamówień brak. Szansą miały być unijne pieniądze z programu SAFE. Ale jak mówi poseł PiS Radosław Fogiel, nie wiadomo, czy fundusze trafią do Radomia i czy będą wykorzystane.
3: Jest mowa tylko o jakimś aneksie. Pytanie, czy ten aneks dotyczy choćby zwiększenia produkcji, czy na przykład zmienia jedynie finansowanie i na przykład pogarsza warunki, na których fabryka broni jest kontrahentem.
0: Jak przypomina prezes fabryki, Seweryn Figurski, zakład jest gotowy do produkcji.
4: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu na 3 zmiany, co robiliśmy w ostatnich latach, więc udowodniliśmy, że potrafimy to robić bardzo dobrze.
0: A obecnie flagowym produktem fabryki jest karabin Grot. Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Jak dowiaduje się nasza reporterka Anna Badowska, przesłuchanie ma odbyć się we wtorek rano w prokuraturze okręgowej w Radomiu.
5: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
0: Koleje mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, ale większość z nich nie została uwzględniona. To było 10 dni intensywnych szkoleń. WOT-owcy z Polski i żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej ćwiczyli na toruńskim poligonie. W szkoleniu uczestniczyła setka żołnierzy.
6: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne. Porucznik Łukasz Macias, 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Próbowaliśmy połączyć nie tylko taktykę naszą, ale też wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił pancernych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
7: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać w przyszłości.
0: Dodaje dowódca Wojsk Obrony Terytorialnych generał dywizji Krzysztof Stańczyk. Podobne szkolenia mają odbyć się także za oceanem, być może jeszcze w tym roku. A teraz Wrocław, gdzie w tamtejszej klinice neonatologii pojawił się dzwon wdzięczności. Rodzice opuszczający oddział z dzieckiem będą mogli symbolicznie zaznaczyć koniec jednego z najtrudniejszych etapów leczenia. To szczególnie ważne dla rodzin wcześniaków, które często spędzają w szpitalu tygodnie albo nawet miesiące.

0: Polsce. Dzwon trafił do Wrocławia z inicjatywy Fundacji Matkowe Love, mówi jej prezes Katarzyna Dyńska-Kukulska.
1: Pomysł wziął się stąd, że sama jestem rodzicem wcześniaka i zabrakło mi tego momentu świętowania dniów wypisu. Zazwyczaj dostaje się dość obszerny wypis, jest w tym trochę stresu, trochę niepewności i gdzieś gubi się tą radość i chciałabym, żeby rodzice odzyskali tą radość i świętowali to, że dziecko wraca do domu.
0: To pierwszy taki wyjątkowy dzwon na Dolnym Śląsku. A w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka, potrójne szczęście, na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala dr Rafał Szpak.
2: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki, urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
0: To pierwsze w tym roku trojaczki w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka. Dla porównania, w placówce od początku roku przyszło na świat już 18 par bliźniąt.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry Państwu. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Panie Redaktorze. Kłaniam się Państwu.
1: Co z tym orłem białym? Odebrać, nie odebrać? Czy kapituła w ogóle naprawdę może odebrać? Czy to będzie tylko honorowa decyzja? Odbieramy, ale potem i tak order będzie wisiał na klapie.
2: Nie. Po pierwsze, na pewno odebrać. Było pytanie, jest inne, czy należało nadawać. To jest inne pytanie. Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy, który zresztą powiedział ostatnio coś bardzo enigmatycznego, że były przyczyny jak gdyby jakieś, o których on wie, a my niekoniecznie
1: musimy. Poseł Kaczyński wiem, ale nie powiem. Odcinek 6, Duda.
2: Że tak powiem, tak jest najwygodniej powiedzieć. Natomiast decyzja, myślę, że już w sercach członków kapituły zapadła i ona będzie tylko ogłoszona. Natomiast czy można odebrać? Jak najbardziej tak. Ordery i odznaczenia państwowe można w odpowiednim trybie odebrać. A czy ono zostanie odesłane, czy nie odesłane, to już jest rzecz wtórna. Na pewno nie należy posiadać czegoś, czego się nie ma prawa posiadać.
1: Jak to jest, proszę pana, z tą asygnatą premiera, bo tak. Żyłem w przekonaniu, że ona jest niezbędna, właściwie automatyczna, można by powiedzieć, ale jednak nic już w Polsce nie jest automatyczne, prawda, więc decyzja premiera będzie decyzją premiera. Natomiast są prawnicy, którzy trochę upolitycznieni być może, którzy mówią, nie, kontrasygnata nie jest potrzebna, to jest zwyczaj, a nie ustawa.
2: To zależy w jakim przypadku, dlatego, że konstytucja jasno wskazuje na prerogatywy prezydenta, na przykład nadawanie odznaczeń i orderów jest właśnie prerogatywą prezydenta, to znaczy takim jego osobistym uprawnieniem, które nie wymaga kontrasygnaty premiera. Tutaj warto wyjaśnić, że po co w ogóle coś takiego jest? Chodzi o to, że prezydent nie odpowiada politycznie. Nie odpowiada przed Sejmem, nie odpowiada przed Senatem. Odwołać prezydenta nie można, uchwalić mu wotum nieufności nie można. Ale ktoś powinien brać odpowiedzialność polityczną za akty prezydenta. I właśnie dlatego bierze ją premier. Jeśli premier taki akt współpodpisuje, to bierze na siebie polityczną odpowiedzialność. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, można zarządzać potem złożenia premiera z urzędu poprzez wotum nieufności. Natomiast tam, gdzie jest prerogatywa, to jest to niemożliwe. To jest osobista odpowiedzialność głowy państwa, która umożliwia mu zresztą efektywne sprawowanie swoich funkcji.
1: Dodajmy, że premier Tusk jest postawiony wobec takiej trudnej sytuacji, bo jeżeli podpisze kontrasygnatę, to oznaczać będzie to, że Karol Nawrocki miał rację w sprawie orderu dla prezydenta Ukrainy, a Donald Tusk przez tydzień nie miał. Z kolei, jeśli nie podpisze, to będzie miał rację do końca, tylko pytanie, czy to mu pomoże.
2: Ordery, odznaczenia są prerogatywą prezydenta, w związku z tym ja uważam, że w ogóle kontrasygnata nie jest tu potrzebna.

0: moje zdanie, pewien nieformalny deal między prezydentem Dudą a premierem Tuskiem. Chodziło o to, że z jednej strony potrzebna była aktywna akcja prezydenta Dudy, żeby powołany został komisarz Komisji Europejskiej, którego chciał rząd Donalda Tuska, a z drugiej strony chodziło o możliwość dokonania wyboru na stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Pan Kapiński nim został wówczas, uwaga, prezesem wówczas Izby Karnej, a nie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, którym został następnie. Tak. I tutaj do zwołania tego gremium, do procedowania w tej sprawie była potrzebna kontrasygnata premiera Tuska. I premier Tusk to podpisał, po czym środowisko sędziowskie, że tak powiem, w cudzysłowie starych sędziów, nie cierpię tych określeń, ale one się jakoś utarły, podniosło wrzawę, że jak to, i premier Tusk się wycofał. Powiedział, to ja wycofuję tę kontrasygnatę, czyli osiągnąłem to, co chciałem. No to nie, dla mnie to nie było dyskusyjne, aczkolwiek kilku wybitnych prawników zdołało się w tym czasie już wygłupić, zapominając o tym, co pisali w swoich podręcznikach wcześniej. No nie, kontrasygnaty nie da się wycofać. Kontrasygnata jest pewnym faktem. Jest to złożenie podpisu na akcie prezydenta. W związku z tym, jeżeli ktoś mógłby się wycofywać, to ewentualnie tylko prezydent.
1: Panie prezydent, no i potem ta sprawa nie mówi tego głośno, bo ktoś to usłyszy i naprawdę będziemy mieli w Polsce taką sytuację, że wejdzie nam w obyczaj, że prezydent lub premier, a niżej minister, będą sobie przypominać po pół roku czy roku, że jednak w gruncie rzeczy to oni nie chcieli podpisać i wysyłają. Będziemy żyli.
0: Nie, tam była mowa o tym, że on się pomylił, że mu.
1: Tak, że urzędnik.
0: Tak, podłożono rzekomo. No to było dosyć żałosne. Ale panie redaktorze, proszę państwa, w ogóle żyjemy w sytuacji no, kompletnego upadku, jeśli chodzi o prawo w rozmaitych jego obszarach, nie tylko tym osobowym, ale no, pan wywołał tu sprawę liczby aktów normatywnych podjętych. No, inflacja prawa trwa od lat. To nie jest kwestia ostatnich dwóch lat, ani poprzednich ośmiu, ani poprzednich ośmiu, ani poprzednich dziesięciu i tak dalej. To trwa od lat. To jest tragiczne zjawisko, które powoduje, że prawa jest coraz więcej, jest ono coraz gorsze, coraz mniej spójne wewnętrznie, no bo jak coraz więcej jest go, to jest im mniej spójne. Ludzie coraz mniej z tego rozumieją i tylko jedna grupa zawodowa z tego korzysta. Prawnicy oczywiście. No bo bez nich się nie da ruszyć. Żadne firmy pan nie poprowadzi, jak pan nie będzie miał dużej firmy, a małej też. Jak pan nie będzie miał kancelarii prawnej, która będzie pilnowała tych spraw, bo przecież w tych przepisach się nikt nie zorientuje. Tutaj mamy jeszcze przecież przepisy Unii Europejskiej, które wchodzą. Część z nich działa bezpośrednio. Następnie mamy kwestie oprócz aktów wewnętrznych różnego autoramentu polskich, które Sejm cały czas produkuje, które ministrowie cały czas produkują, zresztą czasami niezgodnie z ustawami i tutaj minister Żurek się popisuje w tym względzie, bo mówi, nie mogę zmienić ustawy, no to ja to rozporządzeniem robię, no to tak nie można. To mamy jeszcze wykładnię sądów, która jest też rozmaita, a to jest to prawo law in action, to jest to w działaniu prawo, które powinno choćby przedsiębiorcę interesować. To wszystko może jest zabawne oczywiście, można się pośmiać, tylko to jest tragiczne również dla gospodarki, bo żeby prowadzić jakąś działalność gospodarczą, zainwestować swoje własne pieniądze, to człowiek musi wiedzieć, na jakie gruncie on stoi, prawnym, a nie na grzęzawisku ustawicznej zmiany przepisów. Przecież tak się nie da normalnie
1: to jest taki,
0: funkcjonować.
1: Nie tylko to jest woda na młyn mój, ale też i moment, żeby wprowadzić naszą rubryczkę Kto by pomyślał? Otóż kto by pomyślał, że mam jednak sukces? I to mówię i bez ironii, i z ironią. No, nie wiem, szczerze mówiąc, od czego zacząć, od czego nie. Otóż spadła ilość wydanych aktów prawnych w Polsce o prawie 10 tysięcy w stosunku do roku 2024, czyli 25 do 24. A gdybyśmy porównywali 25 z 23, to sukces jest jeszcze większy, ponieważ spadło o prawie 20 tysięcy aktów prawnych liczba. Czyli to jest bardzo dużo. Kłopot polega na tym, że wciąż mamy tych wydanych, czyli po tych wielkich osiągnięciach ze zmniejszeniem, 123 634. Mamy też 66 dzienników urzędowych, bo my często mówimy, że używamy potocznie pojęcia dziennik urzędowych. Jest 66, bo są wojewódzkie, centralne i jeszcze są te, które już nie są obecne, tylko poprzednie, ale one wciąż zawierają obowiązujące prawo. Czyli mamy taką piramidę

0: opcję dzienników ustaw i bardzo dużą liczbę, która na dodatek okazuje się naszym zwycięzcą, ponieważ ona jest mniejsza niż mogłaby być.
1: I dlatego dzisiaj, żeby korzystać z prawa, nie możemy obyć się bez komputera i systemów prywatnych bądź publicznych, które dają nam dostęp do prawa, dlatego że dawniej przecież tych komputerów nie było i to wszystko funkcjonowało. Na podstawie...
0: Niech pan nie pocieszy, że może gorzej funkcjonowało.
1: Nie, chyba lepiej funkcjonowało. Panie redaktorze, proszę państwa, ja daję studentom a propos tego zagadnienia takie zadanie, żeby poszli do biblioteki, w ogóle żeby poszli do biblioteki, bo to dzisiaj się studentom rzadko zdarza, bo oni mają bibliotekę w komórce, no ale żeby poszli do takiej prawdziwej biblioteki, gdzie stoją papierowe książki i wzięli sobie i poprosili dziennik ustaw z okresu międzywojennego, z lat 20., 30., potem powojenny z lat powiedzmy 50., 60., 80., i no dzisiaj jest tylko w formie elektronicznej, żeby zajrzeli do tego ostatniego. I co się okazuje? Jeżeli weźmiemy przedwojenny dziennik ustaw, to będzie rocznik takiego dziennika ustaw, to będzie taki tom, takiej mniej więcej grubości, no, do 5 cm, do 4, nie więcej. Jak spojrzymy na lata 60, to będzie powiedzmy dwa razy grubsze. Jak na 80, to będą to 2-3 tomy, ale dalej wszystko w ręku można będzie podnieść. Natomiast potem następuje jakiś wybuch tego wszystkiego, no i w końcu oczywiście ustawodawca zdecydował, nie, skończmy z tym papierem, po co mamy straszyć studentów, przejdziemy na wersję elektroniczną i dzisiaj mamy wszystko w wersji elektronicznej. Inflacja prawa jest zjawiskiem na całym świecie występującym i jest zjawiskiem samonakręcającym się. Czym więcej prawa, tym więcej prawa. Im więcej rzeczy uregulujemy, tym więcej wyjątków trzeba zrobić, tym więcej pułapek się tam pojawi, które trzeba będzie naprawić, a poza tym wszystkim jest to tak samo jakiś odprysk, myślę, tak zwanego, znanego niektórym prawa Parkinsona, no, stałego rozrostu biurokracji, zawsze linia ciągła. No i ci biurokraci, jak przychodzą do władzy, to co mówią? No to my zmienimy Polskę na lepsze. Jak? Wydamy nowe przepisy. No bo tak jest najłatwiej, prawda? A oni myślą, że to jest taka różdżka magiczna, że to można przepisem wszystko zmienić. Tymczasem tak nie jest.
0: Ale nie jest tak, że my Polacy zachowujemy się wobec polityków wyjątkowo nie fair. Mówimy tak, te bałwany, no już ile oni tego prawa, sami go nie rozumieją, ale potem cieszymy się, kiedy jakieś nowe prawo wyjdzie. Dam kontrowersyjny być może przykład. Ustawy o hulajnogach i między innymi o kaskach dla młodzieży i tak dalej. Jest powszechne zadowolenie, poza może takimi wolnościowcami z radykalnych skrzydeł Konfederacji, którzy uważają, że gdzieś kask, jutro maseczka.
1: Ja się cieszę, że nie mam już skończone 16 lat i w kasku nie będę musiał iść.
0: Ale widzi pan, ale że generalnie jest takie zadowolenie, że wreszcie ktoś to uregulował. No i rzeczywiście ktoś powinien wreszcie to uregulować, bo ja sam się denerwuję, kiedy chodnikiem i wokół mnie śmigają nastolatki na bardzo szybkich, wydaje mi się, hulajnogach. Krótko mówiąc, chcemy przepisu hulajnogach i o tym, żeby jeszcze była ich i tam, nie wiem, te elektryczna pojemność hulajnogi ustalona i oczywiście rozmiar kasku, bo to wiemy, kask kaskowy nierówny, teraz oczywiście trzeba zrobić taką procedurę dobrego kasku.
1: A ile mandatów będzie można wlepić?
0: No i co, mamy teraz tego nie robić, tylko zrobić tylko taką ustawę pod tytułem. Człowiek powinien być rozsądnie ubrany, kiedy siada za kierownicą i policjant decyduje, czy pan jest rozsądny, czy nie.
1: Panie redaktorze, pan mi chce sprzedać w tym momencie pasztet z konia i z zająca. Czyli żebym coś pochwalił albo zganił, co ma dwie strony. Otóż, jeśli o mnie chodzi, to prawo też reaguje na pewne zjawiska społeczne, ekonomiczne, na wynalazki. No i takim wynalazkiem jest taki elektryczna hulajnoga. Przedtem tego nie było. Się okazuje, że to może jeździć bardzo szybko. Jest jednocześnie bardzo wygodne. To się przyjęło. Jest potrzebne. Ludzie korzystają. Widać, tak. Nie smrodzi, nie hałasuje, jest dostępne, ktoś na tym zarabia. Wszyscy są zadowoleni. No dobrze, tylko że można kogoś na chodniku rozjechać taką hulajnogą i wypadki się zdarzają. W związku z tym to jest przykład konieczności regulacji. Po prostu prawo, no trudno, żeby przeszło do porządku dziennego, bo jeżeli tak, to również nie regulujmy ruchu samochodów, prawda? No i wszyscy wiemy, co się stanie. Samochody staną, a wypadków będzie mnóstwo. Więc to trzeba uregulować. Ale z drugiej strony mamy kaski. No więc jeśli chodzi o kaski, to ja uważam, moja głowa, mój kask. Teraz dziecko, a kto jest dziecko? A przepraszam bardzo, a kto odpowiada za dziecko? To znaczy co? to państwo ma lepiej wiedzieć niż ja, czy moja pociecha ma mieć kask na głowie, czy nie. To może państwo nakaże mi dawać dziecku kakao rano, bo jest zdrowe. A potem uczeni stwierdzą, że kakao i mleko są absolutnie niezdrowe i powinno pić kawę, a nie kawę to herbatę, a będą tacy, co powiedzą, setka wódki dla dziecka przed pójściem do szkoły robi najlepiej. W związku z tym w tym zakresie to ja uważam, żeby państwo trzymało się z dala od dzieci, a rodzice jak chcą, to kask zawsze sobie kupią.
0: We mnie tutaj wychodzi, jak widać, niedobity socjalista, bo pamiętam jeszcze...
1: A ze mnie niedobity wolnościowiec.
0: No, myślę tak, że każdy z nas zna ten esej Leszka Kołakowskiego z 77 czy 8 roku, że każdy jest liberalno-konserwatywnym socjalistą i to jest bardzo dobrze tam, bardzo to jest inteligentnie podane, a ile to już ma lat ten esej. Bo ja wie pan, myślę tak, człowiek, który rozbija sobie głowę i trafia do szpitala, trafia, jak się okazuje, do publicznego szpitala, do publicznego SOR-u. I to jest mój haczyk, przepraszam.
1: Oczywiście.
0: Nie, to ja się nagle sobie myślę, jestem oszczędny.
1: Panie redaktorze, ta nie, sprawa...
0: Na łóżka, bo będziemy za ciebie płacić.
1: Już była rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny w Polsce przy okazji badania sprawy obowiązku zapinania pasów samochodów.
0: No, pamiętam.
1: I muszę powiedzieć, ja się z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego całkowicie nie zgadzam. Uważam go za błędne, odczytanie konstytucji, ale oczywiście obowiązujące, no bo ja nie podważam orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego żadnego, ani tego bardzo dawnego, ani tego niedawnego, ani tego obecnego, ani tego przyszłego, jeśli wszystkie będą wybrane prawidłowo. Natomiast pytanie było takie, no to my mamy taki system służby zdrowia, który powoduje, że jak ktoś naraża swoje zdrowie, to inny za to płaci. Ale pociągnijmy to. A to dlaczego pan, panie redaktorze, i ja, jako osoby podejrzewam, nie nadużywające alkoholu, zapewne nie palące. Ja nie palę. Ja jestem wrogiem palenia. Pan tak samo.
0: No to, nikotynofobia.
1: Poczułem to od razu, że
0: nie brak poczułem. Zapachu.
1: Poczułem brak zapachu i vice versa, mam nadzieję.
0: Tak.
1: W związku z tym ktoś inny wypala 2 paczki dziennie, i niestety dostaje raka w wieku lat 40 kilku czy 50, leczy tego raka za horrendalne pieniądze. Daj Boże, żeby mu pomogło. Wszyscy tego życzymy. No ale tak czy inaczej to nas wszystkich kosztuje. I teraz jest pytanie, dlaczego my płacimy takie samo ubezpieczenie? A bo pociągnijmy, bądźmy konsekwentni, bo mówimy, a rozbije sobie głowę, to niech w takim razie ma kask. No ale to zasada pewna proporcjonalności.
0: Moja nikotynofobia tutaj się ładnie odzywa. Rzeczywiście powinny być dodatki opłacenia, dodatkowa opłata.
1: Wie pan, gdyby tutaj siedział na tym miejscu taki wolnościowiec do kwadratu, to by panu powiedział, żadne dodatki. Ubezpieczalnia powinna być prywatna i teraz ubezpieczyciel się pyta, a pali pan? Pije pan? Tak, pije palę. To w takim razie będzie pan płacił 4 razy więcej.
0: Wie pan, to jest tak, że zwykle zwolennikami tych ubezpieczycieli prywatnych są młodzi mężczyźni o dobrym zdrowiu.
1: To też prawda, oczywiście.
0: Nie mają zbyt wielu dzieci nie wszystko po prostu jarzą.
1: I tak samo nie myślę o emeryturze i właściwie one są niepotrzebne. Tak, to, że tak powiem, moglibyśmy tutaj przejść na zupełnie socjalistyczny poziom i powiedzieć, by to określa świadomość.
0: Prokuratura się... Proszę nie poważnieć tak to ani nie w pana sprawie, ani nie w mojej, ale sprawie zbiegnie.
1: Nie, ja jestem dosyć spokojny, panie redaktorze, ponieważ w przeciwieństwie do pana ja posiadam immunitet jako członek Trybunału Stanu. W związku z tym proszę kontynuować.
0: Dobra, aluzjo paniał. Domaga się, że wycofania jednego z sędziów w sprawie Zbigniewa Ziobro. Dlaczego? No, bo ten sędzia był w delegacji. Wie pan, to słowo w delegacji w ogóle jest bardzo neutralne, ale w Polsce w miarę sprawiedliwości, wiadomo, jest obciążone tym, że Zbigniew Ziobro, bądź jego zastępca, ale głównie chodzi zawsze o ministra, wysyłał w delegację ludzi także dobrych tam, gdzie chciał, żeby oni byli, a złych też tam, gdzie by chciał, żeby nie byli. I w związku z czym ta w delegacji stała się pewnego rodzaju sformułowanie.
1: Tak, delegowanie sędziego.
0: Robi minister, co chce, prawda? Co zawsze denerwuje.
1: I to funkcjonuje w Polsce od bardzo, bardzo wielu lat. Dłużej, no nie powiem dłużej niż żyje minister Ziobro, chociaż kto wie, bo to od kilkudziesięciu lat funkcjonuje coś takiego, że się wyciąga sędziego z rejonu gdzieś tam, nie wiem, z drugiego końca Polski i nagle się go daje do Ministerstwa Sprawiedliwości, co jest, bywa wygodne, bo się dostaje większe pieniądze, bo się dostaje mieszkanie.
0: Raz na jakiś czas to jest niewygodne, ale tu akurat chodzi prokuraturze.
1: A czasami w drugą stronę.
0: I oni mówią, ja tak powiem, za prokuraturę być może, mam nadzieję, że się za mnie nie obrazi, jak postawię kropki nad i tam, gdzie je nie stawiają. Skoro Zbigniew Ziobro wysłał tego sędziego na odpowiedni odcinek z jego wielką korzyścią, to jest między nimi taki rodzaj układ zależnościowy, że ktoś komuś coś wisi, ktoś komuś jest winien i teraz ten sędzia będzie nieobiektywnie oceniał sprawy związane ze Zbigniewem Ziobro, bo uważa, że jest mu coś winien. Tak. No i teraz pana jako prawnika znanego z niezależnych sądów chcę zapytać. Moim zdaniem jest tym, co mówi prokuratura, coś, co ja rozumiem, bo naoglądał się człowiek w życiu bardzo wielu układów takich klientelno-lojalnościowych, ale z drugiej strony, doprowadzając myśl prokuratury do końca, byśmy prawdopodobnie bardzo mało znaleźli sędziów, którzy nigdy nie są w żadnym układzie z byłym, obecnym lub przyszłym ministrem sprawiedliwości.
1: Dociągnięcie tej myśli ad absurdum jest bardzo proste, bo to naprawdę niewiele kropek trzeba postawić, tylko zgoła jedno. To jest absurd. Oczywiście jest czasami konieczność wyłączenia sędziego i przepisy bardzo
0: muszą być takie przepisy, prawda?
1: Są i powinny być stosowane wtedy, kiedy można stwierdzić, że sędzia po prostu jest, to się nazywa iudex suspectus, czyli podejrzany, ale nie w znaczeniu podejrzany, że coś brzydkiego zrobił, tylko relacja tych dwóch osób, czy relacja sędziego do oskarżonego, do tej sprawy jest jakaś wyjątkowo bliska. Tymczasem kwestia awansu...
0: wyjątkowa. Dwóch sędzia i ten drugi, który na przykład należą do koła łowieckiego.
1: Tak.
0: To już jest podejrzenie, że oni się tak lubią z tego koła łowieckiego.
1: Prawda? Ale to jest pytanie, bo możemy mieć koło łowieckie, do którego należą dwaj sędziowie, którzy... sędzia i pan Kowalski przysłowiowy, którzy nigdy ze sobą słowa nie zamienili. I co z tego? Albo na przykład, ja jako sędzia miałbym podsądnego z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest tam pracowników, chyba w tysiące idących. To jest absurd.
0: Jest to trudne w ocenie, ale
1: trzeba za każdym razem ocenić indywidualnie.
0: Tak, rozumiem.
1: Natomiast wprowadzenie takiego mechanizmu jest nonsensem, tym bardziej, że każdy minister, jeżeli deleguje, to dokonuje, przepraszam bardzo, to są kwestie również wniosków urlopowych, to są najrozmaitsze kwestie formalne, natomiast musi być wykazana ta zażyłość, pewna więź między tymi osobami. Ja mogę panu i państwu powiedzieć, na przykład jednym z takich praktycznie stosowanych takich wyznaczników, kiedy ja sam pisałem czasami wniosek o wyłączenie mojej osoby, bo kiedy byłem sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, był tam ktoś, z którym byłem w relacji i moim obowiązkiem jest wtedy napisać o tym, że ja z tą osobą pozostaję w pewnej prywatnej relacji, opisać tę relację i wtedy inny sędzia decyduje, czy mnie wyłączyć, czy nie. I bardzo często takim kryterium było, czy są ze sobą na ty, czy na pan, i dalej. Czy brali udział we wspólnych imprezach i mówiąc wprost, czy pili razem wódkę. I w naszej obyczajowości jest to uznane za na tyle bliską relację, która może powodować brak obiektywności. Natomiast jeżeli ja kogoś znam, mówię mu dzień dobry, rozmawiam z nim, to jeszcze wcale nie znaczy...
0: Czyli myśli pan, że prokuratura przeszacowała.
1: Jeżeli to jest jedyna przesłanka, to zdecydowanie tak. Jeżeli to jest jedyna przesłanka, bo może są i inne.
0: Zbigniew Ziobro tymczasem, by tak rzec kolokwialnie, dołożył do pieca. Słowo się rzekło. Tak zaczyna odwołacza, to akurat zawsze chwalę, bo to ginąca forma, a przecież bardzo, bardzo polska. Donaldzie Tusku, królu złodziejskiego układu. Twój przyjaciel Sławomir Nowak chował łapówki w nodze od stołu. Twój zaufany doradca Giertych organizował wypłaty skradzionych pieniędzy z bankomatów w całej Warszawie. No i taka, wie pan, dłuższa litania, w której pada słowo, ty królu tej szajki zamiotłeś te złodziejstwa głęboko pod dywan. No więc krótko mówiąc, jak, to jest długi jest ten wpis, krótko mówiąc, wobec jak ktoś taki jak Donald Tusk, król złodziejskiej szajki i opiekun oszustów, może w ogóle namagać się sprawiedliwości od kogoś takiego jak Zbigniew Ziobro? Bardzo emocjonalny wpis, pytanie, czy on pomoże Zbigniewowi Ziobrze. Na dwa pytania właściwie.
1: Jak pan to czytał, to przyszedł mi do głowy, przypomniał mi się wiersz Chemara o Iwaszkiewiczu. Z Londynu napisany w dzwonniku Kremla w Warszawie. Tak to się chyba kończyło, a w każdym razie takie były te słowa. Sytuacja poniekąd podobna.
0: Emigracja, z tym, prawda?
1: Tak, emigracja, przymusowa emigracja. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że czy to pomoże? No ja myślę, że w obecnym wymiarze sprawiedliwości, jak on jest kształtowany również delegacjami przez ministra Żurka, ministra pana Donalda Tuska, który to minister, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobił, to zdjął, i to w sposób niezgodny z prawem, moim zdaniem, system losowania sędziów, co jest bardzo istotne. Mianowicie ustawa za poprzedniej władzy, ustawa, zaznaczam, nie minister, wprowadziła system losowania sędziów w każdym składzie trzyosobowym, wszystkich trzech sędziów. Natomiast ponieważ obecna koalicja nie jest w stanie przeprowadzić innej ustawy, bo na to nie zgodzi się prezydent, zapewne, w związku z tym minister Żurek swoim własnym aktem podustawowym, czyli rozporządzeniem, zmienił tę zasadę, mówiąc: losujemy tylko sędziego sprawozdawcę, a reszty to wskazuje prezes sądu palcem. Czyli dwóch na jednego będzie zawsze. W takim układzie szanse ministra Ziobro na proces, w którym system prezesów sądu, ukształtowany przez ministra Żurka, zresztą często z pogwałceniem zdania kolegiów poszczególnych sądów, no przecież przeorał ten system prezesów, a więc otrzymał do ręki instrument, który pozwala wyznaczać składy sędziowskie, no to powoduje, że szanse ministra Ziobro na uczciwy proces obecnie są żadne, ale w każdym razie niewielkie. Może niewielkie, tak bym powiedział. I w związku z tym to, co on mówi o szefie ministra Żurka, czy też zapewne powie o nim samym, ani nie zwiększają tych szans, ani ich nie zmniejszają, bo one są i tak minimalne. Natomiast cóż, oznacza to jedno. Na pewno pan były minister Ziobro nie zamierza obecnie wrócić do kraju.
0: A myśli pan, bo moi koledzy i koleżanki tu się wyśmiewają ze mnie, ale że jest taka możliwość, że po prostu opadnie pewna fala emocji, wzniesie się inna fala emocji, tak. Dzisiaj nie do przewidzenia, wróci Zbigniew Ziobro i będzie takim rodzajem pomnikowej postaci, która cierpiała. O ile emigracja jest cierpieniem, moim zdaniem można założyć, że w wielu przypadkach tak, przymusowa emigracja jest. Wróci i będzie mówił: no tak, ja właśnie jestem tym prześladowanym i teraz wam powiem, gdzie leży sprawiedliwość. O, tam leży. I pójdę, schylę się, podniosę, idźcie za mną.
1: Trudno mi powiedzieć. Trudno, bo to zależy bardzo wiele od, przede wszystkim od tego, jaki będzie efekt następnych wyborów, jak się ukształtuje ta nowa władza w Polsce. To po pierwsze. Po drugie, jaka będzie narracja mediów wokół tego. Ona będzie pewnie rozmaita, tak jak media są rozmaite, ale komu ludzie uwierzą? No i wreszcie, po stronie ministra Ziobry, który jest tutaj ścigany za podejrzane jakieś tam...
0: No 26 przestępstw. No, znaczy, nawet przeciwnicy Ziobry uważają, że
1: tak,
0: tutaj dokonano.
1: Tak, liczba jest bardzo duża, tylko
0: inflacji.
1: Pytanie co się za tym rzeczywiście kryje. Natomiast on...
0: Długotrwałość mówi, postępowania za tym się kryje.
1: No tak,
0: powiem
1: no
0: panu
1: tak,
0: prawdę,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak.
0: Piotrek, będziemy mieli bardzo dużo, dość niejasne...
1: Gonimy króliczka, króliczek uciekł, więc jest idealna
0: 11
1: sytuacja.
0: 11 lat, wie pan, procesu, mamy zęba.
1: I idealna sytuacja. Natomiast minister Ziobro mówi o pewnych konkretnych osobach. No, zegarek pana ministra Nowaka jest pewnym symbolem tego wszystkiego, prawda? Te banknoty wyciągane z jakiegoś nogi od taboretu czy jakiegoś innego biurka są pewnym symbolem medialnym tego wszystkiego. I to działa bardzo przekonująco. Dlatego też ja nie wiem, czy pan nie będzie miał racji. Trudno mi powiedzieć. Natomiast być może będzie również tak, że ludzie będą mieli dosyć zarówno tej strony, jak i tamtej strony, będą zmęczeni tym całym sporem, będą chcieli wreszcie, żeby to jakoś przeciąć i dlatego jakieś pomysły resetowe, które się też pojawiają, też mają jakąś szansę bytu. Trudno mi powiedzieć, naprawdę ja często dostaję takie pytanie, co będzie, jak z tego klinczu wyjść. No niestety ja nie mam w kieszeni kamienia filozoficznego.
0: Może wie pan, rozwiązaniem byłoby, ale to jest rozwiązanie z gatunku Marsjanie przylatują, żeby zmienić polską konstytucję, przy okazji utworzyć inny system tworzenia Krajowej Rady Sądownictwa, a może w ogóle tego pionu wymiaru sprawiedliwości. A zatem te, co do których mamy kontrowersje, musiałyby i tak pójść do historii, a przyszłość byłaby zupełnie inna.
1: To jest taka ucieczka właśnie do przodu. Tak. Tylko, że po pierwsze bardzo trudno do przeprowadzenia, jeśli chodzi o zmiany konstytucji, po drugie jest drugi problem. Otóż cała rzecz polega na tym, że ta nowa konstytucja i nowe prawo też byłoby jakimś prawem. A my dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy część uczestników sporu politycznego prawa istniejącego nie uznaje. Mówi, to jest prawo tamtych, w związku z tym my go nie uznajemy. I na tym podstawie nie da się niczego zbudować. Musimy mieć wspólny mianownik. Jeśli dwóch graczy gra w tenisa, Polka i Rosjanka na przykład, w Wimbledonie, tak? To jedna wygra, druga przegra, ale obie uznają reguły gry. Żadna z nich nie przeskoczyła przez siatkę i nie zdzieliła swojej partnerki rakietą w głowę. Na szczęście.
0: Lepiej się nie rozpędzajmy, bo świat
1: dlatego
0: zna.
1: Ludzie chcą to oglądać i wiedzą, że wygrywa lepszy. A u nas niestety często wygląda to tak, jeżeli reguły gry powodują, że wygrywa jeden, to drugi mówi, a ja tego nie uznaję.
0: No miejmy nadzieję, że ta puenta się nie przyjmie, że naprawdę będzie teraz wielka zmiana na lepsze. Profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego i wykładowca uniwersytecki, był naszym gościem.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
2: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
3: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.